0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Koci, łapci, kici, kici, ole, ole, Janko. Zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Żuteczkiem? Głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie, jak po sznurku.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije.

Denerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak, walc

0: Mamy raz. O, hej!
1: Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.

0: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Jestem wiernym słuchaczem, Marcin Perchuć.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie.

0: to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy. Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.
2: By

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu?

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej. Za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy? Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej.

safari. Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią,

0: Zbliża się godzina 6. Dzień dobry. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaczynamy od najnowszych wiadomości.
1: Tragiczna noc w Ukrainie. Po rosyjskich atakach są ofiary i ranni. Zakaz smartfonów w szkołach coraz bliżej. Dziś zajmie się nimi rząd. Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale French Open.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
0: Marcin Krzemiński.
1: Nad miastem unosi się chmura dymu i poważnie uszkodzone zostały co najmniej 2 budynki mieszkalne. Są też informacje o mieszkańcach uwięzionych pod gruzami. To po kolejnym rosyjskim ataku na Kijów. Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy zmasowany atak na ukraińską stolicę przy użyciu rakiet i dronów. Co najmniej 1 osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rosja zaatakowała również Dniepr. Tam, jak podaje agencja AFP, zginęły 4 osoby, a przynajmniej 16 zostało rannych. Także władze obwodu charkowskiego przekazały, że w rezultacie rosyjskich nocnych ataków co najmniej 6 osób zostało rannych. Rosyjski atak na Ukrainę spowodował też podrywanie polskich sił powietrznych. Poinformowało o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dowództwo podkreśla, że były to działania o charakterze prewencyjnym i nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Projekt przepisów zostanie dziś przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów, zapowiedziała szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, przewidziane są 2 wyjątki od tych przepisów.
3: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
1: Przepisy miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego. Donald Tusk robi porządki w strukturach Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To po referendum, w którym odwołano prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. O czym więcej Wawrzyniec-Zakrzewski.
4: Dotychczasowym liderem rozwiązanej właśnie małopolskiej KO był Aleksander Miszalski, który po referendalnej klęsce musiał się pożegnać także ze stanowiskiem w partii.
5: Trudno nie doszukiwać oczywiście związku.
4: Przyznaje szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który wyjaśnia, że do czasu wyboru nowych władz regionem będzie zarządzał komisarz, a dokładnie komisarka, bo skąd inąd wiadomo, że będzie nią wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. PiS ma za to inny kłopot. Boi się przegranej w Krakowie i próbuje przekonać Konfederację, aby wspólnie wystawić jednego kandydata. Ale Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak już wskazali swojego człowieka. To nie problem, przekonuje Paweł Szrot z PiSu.
6: W polityce regularnie się rzeczą rzeczy nieprzewidywalne bądź mało prawdopodobne. Wielokrotnie byłem tego świadkiem. Liczę na refleksję kolegów z Konfederacji.
4: Wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się pod koniec sierpnia.
1: Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. W 1/8 paryskiego turnieju pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
7: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że

0: dnia.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
0: O poranku w Warszawie możemy spodziewać się raczej pogodnego nieba. Dzisiaj ma być sporo słońca, mało chmur i podobno nie będzie padać, ale oczywiście nie jest to nic pewnego. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 24 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie niskie, więc można sięgnąć po kawę lub herbatę. A jutro szykuje się podobny dzień, choć ma się zrobić jeszcze cieplej.
1: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
2: Teraz jeszcze dzień dobry, tu Michał Pierzchoła. Zapraszam Państwa na wtorkowy pogodny poranek w Radiu Pogoda, 4 minuty po godzinie 6. Tak, wspomniałem, że mamy wtorek, to dopowiadam. Wtorek 2 czerwca to 153 dzień roku. Do końca roku pozostało 212 dni, a do końca astronomicznej wiosny pozostało 18 dni. Słońce wzeszło o 4:20, a zajdzie o 20:48. Skaldowie teraz w pogodnym poranku. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, potem Halina Kunicka. Do prasy też zajrzymy, mam już gazetę na biurku, więc to za moment.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 9 minut po godzinie 6 do gazet. Zaglądamy teraz i na początek Gazeta Wyborcza i artykuł z pierwszej strony. Lekarz idzie do własnego gabinetu, nie na onkologię. To tytuł tego artykułu. I dalej czytam tak. Wkrótce będziemy mieli za dużo lekarzy. Ministerstwo Zdrowia ostrzega jednak, że największą popularnością cieszą się dziedziny, w których łatwo założyć własną działalność gospodarczą i mieć gabinet w bloku, a nie takie, na które jest zapotrzebowanie społeczne. To ważny temat, rzeczywiście, więc odsyłam Państwa. W środku numeru, także Gazety Wyborczej, o Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który regularnie sprawdza zabawki. I z okazji Dnia Dziecka urząd podzielił się wynikami z ostatnich kontroli. Sprawdzono 220 modeli zabawek pod kątem zawartości flatanów, między innymi piłki, skakanki i lalki, a także 30 modeli sensorycznych mass slime, czyli tak zwanych glutków. Takie do wygniatania różne są takie dla dzieci właśnie. I tutaj zbadano poziom migracji boru. Co się okazało? 25% sprawdzonych modeli nie miało prawidłowego oznakowania, a 41 produktów, czyli 16%, nie spełniało norm bezpieczeństwa. Po prostu one, te zabawki, były szkodliwe. Jak sprawdzać, czy zabawka posiada unijny certyfikat? I to jest kolejna sprawa bardzo ciekawa, bo na zabawkach powinno być takie oznaczenie CE, co oznacza zgodność z unijnymi normami. Ale okazuje się, że często ten znak jest podrabiany. Jak więc sprawdzić, czy jest prawidłowy? No najlepiej mieć wzór i zobaczyć, czy literka CE dokładnie wygląda tak, jak na właśnie wzorze prawidłowym. No trochę to brzmi absurdalnie, no ale do takich czasów właśnie dobrnęliśmy, szczegóły dzisiaj w Gazecie Wyborczej. I na koniec jeszcze Puls Biznesu, który pisze o tym, że polski holding hotelowy chce znacząco zwiększyć liczbę pokoi dla kuracjuszy. To od razu wyjaśnię. Polski holding hotelowy to jest największa państwowa grupa hotelowa w Polsce, zarządzająca ponad 50 obiektami i 5 tysiącami pokoi w całym kraju. Strategia zakłada, że 12 obiektów, między innymi w Kołobrzegu i Dąbkach, ma być gruntownie zmodernizowanych i rozbudowanych. Tutaj mają właśnie powstać nowe sanatoria. Z kolei w miejsce 6 po ich rozbiórce powstaną większe i nowocześniejsze obiekty. Puls Biznesu pisze, że w Polsce jest obecnie około 190 sanatoriów i ponad 40 szpitali uzdrowiskowych. To dzisiaj w prasie, a teraz wracamy do najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda, 12 po 6.

0: Tania Kozłowska, piosenko Płyń błękitnym niebem. To nie jest to oryginalnie polska kompozycja. Tekst napisała Agnieszka Osiecka, a utwór stanowi polską wersję włoskiej piosenki Canzone Blu. Osiecka nie zrobiła dosłownego tłumaczenia, stworzyła własny poetycki tekst, który nadał piosence zupełnie nowy charakter. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6.18.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W ten świąteczny czwartek zapraszam Państwa na spotkanie z kimś, kto za pomocą niezbyt dużego drewnianego pudełka z korbką, eleganckiego stroju, uśmiechu, spokojnego głosu i uroku osobistego tworzy magię.
2: Moje uszanowanie, tu Katarniarz Jan. Zapraszam serdecznie na rozmowę ze mną do Radia Pogoda.
3: Świat w zupełnie starym stylu. 4 czerwca od 10:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Piotr Sworakowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Została ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

No i w ten właśnie sposób budzimy się z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda w pogodnym poranku, 6:28 na zegarze. I powiem Państwu teraz, czym dzisiaj będą zajmować się nasi reporterzy, o czym ważnym, istotnym usłyszą Państwo przez cały dzień w naszych wiadomościach. Mamy wtorek, więc jak co wtorek zbiera się Rada Ministrów. Ministrowie zajmą się dzisiaj między innymi projektem zakazującym korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych w szkołach. Dziś kończy się także dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym ma zapaść decyzja o wysokości stóp procentowych. Ekonomiści przekonują, że nic się nie zmieni, więc ani raty kredytów nie pójdą w górę, ani także oprocentowanie lokat się nie zmieni. Poczekajmy więc na decyzję. Jak tylko ta decyzja będzie, to Państwu w wiadomościach ją przekażemy. Będziemy też mieli temat związany z pobieraniem krwi od dziecka w przychodni. No czasem, wiedzą Państwo, trudno trafić igłą we właściwą żyłę, ale do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie trafiły specjalne przenośne skanery. Jak działają i co się dzięki nim zmieni, opowie dzisiaj w wiadomościach nasza reporterka. No także tenis oczywiście się pojawi i cały czas mogą się Państwo spodziewać relacji naszego wysłannika do Paryża na korty Rolanda Garrosa, na których Maja Chwalińska przyćmiła Igę Świątek, podczas gdy nasza królowa Paryża pożegnała się z turniejem w czwartej rundzie. Druga z polskich tenisistek sensacyjnie awansowała wczoraj do ćwierćfinału. Przemysław Pozowski to wszystko na żywo ogląda i Państwu relacjonuje. Jego relacje także dzisiaj w wiadomościach. Najbliższe wydanie wiadomości już za, dokładnie nawet pół godziny w pogodnym poranku w Radiu.

0: To już za 24 minuty, godzina 7. Jeszcze niedawno ich ceny potrafiły przyprawić o zawrót głowy, ale wreszcie zaczęły spadać. Wygląda na to, że sezon na dobre się rozkręca, a te owoce powoli wracają z kategorii luksus do kategorii poproszę dokładkę. Szczegóły za kilka minut, zapewniam, że będzie pysznie w pogodnym poranku.
1: Radio Pogoda.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super. Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Została ostatnia reklama.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Reklama.
6: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: Mamy spokojny poranek na drogach w stolicy. Warunki do jazdy są dobre, a ruch wciąż pozostaje umiarkowany. Przypominamy o zachowaniu bezpiecznych odstępów i zwracaniu uwagi na pieszych, którzy coraz liczniej pojawiają się przy przejściach. Nie traćcie cierpliwości i w razie potrzeby zdejmijcie nogę z gazu.
6: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 14 minut godzina 7. Polska Kronika Filmowa zawsze w punkt, również jeśli chodzi o truskawki.
1: Sypnęło latość truskawkami, ale z miejskiej perspektywy na tę obfitość patrzymy trochę inaczej. Najprzyjemniej wygląda to na plantacjach i w punktach skupu, kiedy nie widać jeszcze ceny detalicznej. Plantator za kilogram otrzymuje 50 zł, my płacimy 100. Nie powinni chyba handlowcy zarabiać tyle, co producenci. 100% marży, panowie, za co?
0: Tak było w latach 80. Oczywiście inna złotówka wtedy była, no ale już wracając do obecnych czasów, początek truskawkowego sezonu, przyznają państwo, że był bardzo drogi. Za najlepsze owoce na rynku hurtowym trzeba było płacić nawet 35 zł za kilogram, plus marża, oczywiście, wspomniana w kronice filmowej. Potem było to około 20 zł i w zasadzie przez dłuższy czas. Ja 2 tygodnie temu, wiem, zaszalałem, kupiłem 2 kilo po 25 zł u mnie na bazarku. W sobotę tą ostatnią też robiłem zakupy i cały czas było po 25, ale te z weekendu już smakowały lepiej. Zdecydowanie były słodsze. Dobre informacje są takie, że w hurcie truskawek przybywa, a więc zaczęły w końcu tanieć. Od 10 do 15 zł za kilogram trzeba obecnie płacić. Najlepszej jakości owoce są sprzedawane po 13 do 15 zł plus marża, ale można liczyć na to, że o kilka złotych mniej już w tym tygodniu za truskawki w sklepie zapłacimy. Handlowcy przekonują, że jeśli warunki pogodowe pozostaną korzystne, to będzie jeszcze taniej i to już w najbliższych dniach. A z czym państwo truskawki jadają? Same? Ze śmietaną i cukrem? Z makaronem? Na kanapce? 22 440 40 444 4004 to poprawny numer telefonu. Oczywiście poproszę o kulinarne inspiracje.
2: Bądź moim natchnieniem, że świat zmienię przeświadczeniem pięknym. Bądź bosk.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty godzina 7. Za 4 minuty u nas najnowsze wiadomości, a w nich informacje o tym, że uczniowie będą mogli kształcić się na nowym kierunku. Ten kierunek to siły specjalne. Taki profil uruchomi jedna ze szkół. Szczegóły już za chwilę w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
3: Wszyscy tego słuchali. Na wszech miasteczkach i miastach ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
2: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
3: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
2: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy ekspres los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Została ostatnia reklama.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Reklama.
14: O truskawkach oczywiście porozmawiamy niebawem w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Także będzie spotkanie z Robertem Janowskim. A na razie posłuchajmy wiadomości. Minęła godzina 7.
15: Ofiary i ranni po zmasowanym nocnym ataku na Ukrainę, potem ostrzeżenia przed burzami i sprzątanie po trąbie powietrznej i klasa o profilu siły specjalne.
16: Zajęcia ze sportów walki, z topografii.
15: To już wkrótce w Chorzowie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
14: Marcin Krzemiński.
15: Zmasowany nocny atak rakietowo-dronowy na Ukrainę. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, wybuchły liczne pożary. Są ofiary śmiertelne i ranni. Ataki odnotowano także w Dnieprze i Charkowie. O szczegółach Marcin Starzec.
17: W Kijowie trafiony został m.in. 24-piętrowy blok mieszkalny, pod którego gruzami znaleźli się ludzie. Pożary wybuchły również w innych częściach miasta. Tysiące mieszkańców schroniły się na stacjach metra i w schronach, a przed możliwymi zmasowanymi uderzeniami ostrzegał już wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzeżenia naszych służb wywiadowczych o możliwych zmasowanych rosyjskich atakach pozostają aktualne. Proszę zwracać uwagę na alarmy lotnicze. Korzystajcie ze schronów. Według ukraińskich władz rosyjskie ataki dotknęły również Charków i Dnipro, gdzie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 16 zostało rannych. Moskwa zapowiadała wcześniej kolejne uderzenie na Kijów, przedstawiając je jako odwet za wydarzenia na okupowanych terenach obwodu Ługańskiego.
15: Zagrzmi dziś na wschodzie, tam alerty pierwszego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyły ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 11:00. Dotyczą 6 województw, w całości Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia, większości Mazowsza, z Warszawą włącznie, wschodu województw warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Tymczasem Balcerzowice na Opolszczyźnie odbudowują się po sobotniej trąbie powietrznej. Żywioł zniszczył miejscowość drugi raz w w ciągu 18 lat. Mieszkańcy mogą skorzystać z mieszkań zastępczych, mają też dostać zasiłki. Wypłaty mają ruszyć przed długim weekendem. Na razie nadal trwa sprzątanie, a część mieszkańców nie może wrócić do swoich domów.
12: Jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale możemy być, możemy tu spać.
18: Dach wpadł córce do pokoju, resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało. Już się leje na dole.
15: Trąba powietrzna uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w ciągu tygodnia może być osiągnięte porozumienie z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormus. Dodał, że porozumienie pokojowe z Iranem może być nawet lepsze niż zwycięstwo militarne. Wcześniej Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem. Taniej na stacjach. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 95 groszy, a oleju napędowego 6 zł 26 groszy, co oznacza spadek cen maksymalnych wszystkich paliw względem

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Sprawia niespodziankę za niespodzianką. Maja Chwalińska po zwycięstwie z Dion Perry z Francji powalczy o półfinał wielkoszlemowego French Open. Polka zmierzy się jutro z Rosjanką Anną Kalińską. Ze zmiennym szczęściem za to rozpoczęły zmagania w Mistrzostwach Świata 3x3 nasze koszykarki. Podopieczne Edyty Koryzny najpierw wygrały z mistrzyniami Afryki Madagaskarem 20-10, a potem przegrały z Czeszkami 12-14. Dziś swoje pierwsze spotkania zagrają panowie.

0: Drogowskaz Radia Pogoda.
1: Dzisiaj rusza remont ulicy Siedleckiej na odcinku między Otwocką a Wołomińską. Remontowany fragment zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu. Nie skręcicie w Siedlecką z obu stron. Prace obejmą nową nawierzchnię i chodniki i mają potrwać do końca wakacji. Zachowajcie w tym miejscu szczególną ostrożność.
0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
1: Rano w Warszawie możemy spodziewać się pogodnego nieba. Dzisiaj ma być też sporo słońca i podobno nie będzie padać, ale jak zawsze nie jest to pewne na 100%. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 24 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy umiarkowany i on nie powinien nam dzisiaj dokuczać. Niskie jest za to ciśnienie, co może wpływać na nasze samopoczucie, a jutro ma się zrobić cieplej.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
2: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, to znowu my.
3: Zygmunt Kajzer.
2: I Michał Pieszkała. Witamy Państwa we wtorek, 2 czerwca. Mamy 153 dzień roku. Do końca roku 212 dni, a do końca astronomicznej wiosny 18.
3: A wiesz, Zygmuncie, że mi się marzą truskawki z makaronem.
2: Ho, ho, ho.
3: I ze śmietaną. Tak?
2: Tak.
3: A ostaniały, o tym mówiliśmy wcześniej.
2: Tak. Ale wiesz co? No. Mamy dzisiaj święto.
3: Jakie?
2: No, że jesteśmy bez krawata.
3: A jesteśmy? Czyli dzisiaj świętowanie.
2: Tak, proszę Państwa, dziś dzień bez krawata i my z Michałem świętujemy. Zrobimy z tej okazji specjalne zdjęcie i udowodnimy, że krawatów nie nosimy.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 12 minut po godzinie 7. Tego dowiemy się oczywiście od Roberta Janowskiego. Dzień dobry.
2: 2 czerwca, proszę Państwa, sprawdziłem, imieniny obchodzą Eugeniusz, Marian, Marianna, Mikołaj i Piotr. Dzisiaj dzień bez krawata, Zygmuś. No, wreszcie nasz dzień. I dzień macochy. O, dzień macochy. To jedno z brzydszych słów na świecie dla mnie, ale bardzo ważnych. W 1953 roku Elżbieta II została koronowana na królową Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, czyli wstąpiła na tron brytyjski w wieku 25 lat. No i całe życie była królową. Tak się urodziła, żeby być królową. Niektórzy tak mają. Bill Withers zaśpiewa Lovely Day.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki.
1: Pogodny poranek w radiu, pogoda 20 po siódmej, ponieważ truskawki tanieją, Zygmuncie, to ja zapytuję ciebie, w jakiej formie spożywasz?
2: W różnych, różnistych bym powiedział, dlatego, że oczywiście truskawki takie, wiesz, świeże, bezpośrednio, szypułki, pach, wyrzucam, wycinam nożykiem, ale lubię również z makaronem.
1: Ja też.
2: Tak. Ze śmietaną i z makaronem. Lubię z ryżem.
1: Z ryżem?
2: Tak, zamiast makaronu ryż. Przy czym truskawki nie miksowane w mikserze, tylko ugniatane widelcem.
1: No tak, wiesz? Rozdziabdziane.
2: Tak, rozdziabdziane i takie bardzo lubię, a poza tym również tak troszkę w śmietanie z cukrem.
1: Dobrze. Pogadamy za chwilę o kulinarniach i też prosimy państwa o telefony pod 22 444 40 04. Jeśli truskawki, to jak?
3: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
10: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.

0: Pogodny poranek w radiu. Pogoda 7.30 na zegarze. O truskawkach dzisiaj rozmawiamy o poranku i mamy telefony w sprawie tego, w jakiej formie państwo truskawki zjadają. Dzień dobry.
1: Moim ulubionym przysmakiem z przedszkola będzie kanapka z masłem, truskawkami i z cukrem.
0: Jadłem.
2: A ja nie.
0: No normalnie, wiesz, kroisz sobie na fajne takie grubsze plasterki, nie? Tych truskawek.
2: No wiesz co, to dla mnie jest odkrycie w takim razie.
0: A to spróbuj.
2: Tego nie znam.
0: To spróbuj. A inna propozycja? Dzień dobry.
3: Oczywiście ciasto kruche. Aha. Takie z truskawkami i na wierzchu bezy. A z makaronem, ze śmietanką i z cukrem, pudrem, oczywiście, że tak. I moja ciocia Adela i babcia Helenka nazywały to gumolajza.
2: Gumolajza?
0: Niezbyt apetyczna nazwa, przyznam.
2: Nie, no, ja bym powiedział fantazyjna.
0: Może tak. Po 25 zł kupowałem truskawki w miniony weekend. One podobno teraz będą tanieć, przynajmniej takie są zapowiedzi.
2: Ale można jeszcze taniej.
0: Są samozbiory. Są samozbiory i tutaj w internecie jest trochę ogłoszeń. Ja znalazłem ogłoszenie pani Marianny, która zaprasza na swoje pola w Kiernozi, to jest w województwie łódzkim i w Brzozowie, na Mazowszu. Podkreśla, że owoce pochodzą z własnej, pokoleniowej plantacji. Wszystko jest bardzo naturalne. 15 zł trzeba zapłacić. Na miejscu wszystko jest, co trzeba, czyli jest parking, jest toaleta. No tylko właśnie trzeba pójść.
2: A kobiałkę trzeba mieć swoją?
0: A tego nie wiem.
2: Koszyczek?
0: Ale wiem, że trzeba się umówić. To nie jest tak, że jedziemy w ciemno, trzeba znaleźć w internecie.
2: Czyli droga jest taka. Najpierw internet, numer telefonu, lokalizacja.
0: Umawiamy się.
2: Umówić się. Tak jest, proszę państwa. I to jest zdrowe i przyjemne.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 7.38, my tu sobie gadu o truskawkach, a no. Tymczasem bardzo ciekawa historia związana z pietruszką.
1: To wrócimy do tej historii.
0: Tak, wrócimy do pietruszki.
1: Tak, zdecydowanie, za chwilę w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.

Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko, pełne snów, gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko, tam i tu, gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko, tam i tu, jabłuszko pełne snów.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Została ostatnia reklama.
6: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Reklama.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: Poranny ruch w Warszawie jest wyraźnie większy, ale sytuacja nadal pozostaje stabilna. W gęstszym ruchu warto zachować cierpliwość i przewidywać zachowania innych. Przypominamy także o motocyklistach, którzy coraz częściej pojawiają się na ulicach i mogą być dla Was mniej widoczni. Zachowajcie ostrożność i w razie potrzeby zdejmijcie nogę z gazu.
5: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda za 10:08. O pietruszce mieliśmy rozmawiać, a ja sprawdziłem, że Polska jest jednym z wiodących producentów i eksporterów pietruszki w Europie.
1: No. Co do eksportu to się zgadza, ale nie o tę pietruszkę chodzi.
0: A o jaką?
1: Chodzi o taką pietruszkę chlip-chlip, która wyjechała. Proszę Państwa, na początku lipca 2024 w warszawskim zoo przyszła na świat żyrafka. Niestety mama odmówiła karmienia córeczki. Pracownicy ogrodu zoologicznego postanowili wziąć sprawy w swoje ręce, zajęli się maleństwem. Przez pierwsze miesiące byli przy niej przez 24 godziny na dobę, karmili, uspokajali, pielęgnowali jak mogli. No i pietruszka wyrosła na piękną pannicę, a w maju wyruszyła w wielki świat. Konkretnie rzecz biorąc, pojechała do słoweńskiej Lubliany. Tam poznała kawalera. Tak.
0: I to wszystko w
1: poznała
0: maju.
1: Nowy dom, nowego towarzysza życia, czuje się znakomicie. Także pietruszko, chlip, chlip, powodzenia na nowej drodze życia.
0: Chlipał Zygmunt Heiser.

0: No, to już muzycznie propozycje na obiad właśnie poznaliśmy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 2,5 minuty, godzina 8, za 2,5 minuty wobec tego u nas wiadomości, a w nich informacje o tym, że rząd robi krok w stronę całkowitego zakazu smartfonów w szkołach. Szczegóły za chwilę.
1: A ja już teraz zapraszam do zgłaszania się do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana to kieliszki do jajek, nagroda główna, karty do gry 22 444 4004. Poprosimy o imię i państwa numer telefonu. Radio.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Gwiazda Radia Pogoda Ewa Bem, której opowieści o muzyce i nie tylko mogą Państwo słuchać codziennie po południu, zaśpiewa wraz z zespołem Bem i Bem w pogodnym poranku. Podaruj mi trochę słońca. Tym utworem zaczniemy kolejną godzinę naszego spotkania z Państwem, a teraz wiadomości. Minęła godzina 8.
12: Co z zakazem smartfonów w szkołach? Dziś ważny krok rządu. Inwazja parzących gąsienic to w Wielkopolsce. Nudził się i podpalił warzywniak. To z kolei w Ostródzie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
11: Marcin Krzemiński.
12: Rząd robi krok w stronę całkowitego zakazu smartfonów w szkołach. Ministrowie mają dziś przyjąć projekt noweli prawa oświatowego, który reguluje te kwestie. Zakaz będzie dotyczył uczniów i ma obowiązywać zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Cezary Jaszczyk.
13: To, że rząd zajmie się dziś zakazem, zapowiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka.
14: To jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji.
13: Ale nie wszyscy nauczyciele podchodzą do tego z takim entuzjazmem.
15: Jak my prosimy o odłożenie telefonów, to często spotykamy się z tym, że dziecko ma drugi, trzeci czy nawet czwarty telefon. W związku z czym ten zakaz to w ogóle nie zaje egzaminu. To rozporządzenie jest istotne, bo mamy oczywiście podstawę prawną takich działań. Natomiast w praktyce wątpię, żeby to się jakkolwiek sprawdziło.
13: Mówiła nauczycielka roku 2025 Agnieszka Kopacz z pierwszego ELO w Sopocie. Resort edukacji chce, by zakaz wszedł w życie od 1 września.
12: Nawet do wieczora może potrwać dogaszanie pożaru, który wybuchł wczoraj w hali usługowo-magazynowej w Płocku. Początkowo płonął cały budynek o powierzchni około 80 na 100 metrów przy ulicy Rębilińskiego. Ewakuowano osoby z sąsiedniego bloku, wróciły po kilku godzinach do domu. Wieczorem kilkudziesięciu strażaków walczyło już z ogniem na 1/4 hali. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Inwazja parzących gąsienic pod Piłą w Wielkopolsce. To gąsienice motyla kropówki rudnicy. Jak mówi Bartosz Siwak z nadleśnictwa Kaczory, kontakt z nimi może być niebezpieczny dla człowieka.
10: Gąsienice tego motyla są wyposażone w włoski, które są bardzo cienkie i łamliwe i mają na samych końcóweczkach haczyki i toksyny, które przy kontakcie ze skórą powodują po prostu efekt poparzenia, obrzęku, czy jeśli dostaną się do dróg oddechowych albo oczu, silne reakcje alergiczne.
12: Jedyny sposób walki z larwami to opryski. W niektórych miejscach już je przeprowadzono. Ci, którzy chcieliby własnoręcznie pozbyć się gąsienic z domów i samochodów, powinni to robić w rękawiczkach. Ważne dla posiadaczy kredytów, dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak zostanie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Postanowienie w tej sprawie

0: Powracamy z informacjami z dróg. W Warszawie mamy już spory ruch, dlatego warto zostawić sobie odrobinę zapasu czasu na dojazd. Warunki sprzyjają podróżowaniu, ale przy większej liczbie pojazdów łatwo o nagłe hamowanie. Spokojna jazda i odpowiedni odstęp pomogą Wam uniknąć niepotrzebnych nerwów z rana. Szerokiej drogi.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
0: Poranek w Warszawie szykuje się raczej pogodny. Dzisiaj ma być sporo słońca, mało chmur i podobno nie będzie padać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 24 stopni. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie niskie, co może wpływać na samopoczucie osób wrażliwych na jego wahania. Jutro szykuje się podobna pogoda, chociaż ma się zrobić cieplej. I tak będzie przynajmniej do piątku.
1: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
1: 6 minut po 8, dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer
1: i Michał Pierzchała. Przypominamy, dziś jest wtorek, drugi dzień czerwca, 153 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4.20, zachód będzie o 20.48, a dzień jest krótszy od najdłuższego, już tylko 19 minut.
2: Nasza zabawa z nagrodami Szybka Piątka niebawem w Radiu Pogoda. Dzisiaj mamy dla Państwa literę, której dawno nie było. Szczegóły za chwilę.
1: Aleś podpowiedział.
2: Staram się jak mogę.

0: Proszę pierwszych godzin dnia na słowo wierzę.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: 13 minut po godzinie 8. Dzień dobry, pani Anno.
3: Dzień dobry, kochane radio.
4: Dzień dobry, pani.
2: Jakże miło.
4: No właśnie. A my słyszeliśmy, że pani się stresuje, pani Aniu. Czym się pani stresuje?
3: Tą oficjalnością, bo jak słucham was na co dzień, to jest bez problemu wszystko.
2: A my nie jesteśmy tacy oficjalni, wręcz przeciwnie.
3: Pusto w głowie.
2: Głasku, głasku, wszystko będzie dobrze. Fajną literę dla pani będziemy mieli i nagrody.
4: I nagrody. Bo nagrody są takie, że nasze kieliszki do jajek, zwane jajcownikami, pani Aniu już pani ma, ponieważ to są nagrody gwarantowane, natomiast do wygrania są karty do gry Radia Pogoda. 30 sekund, 5 kategorii, no i ta jedna litera. Powiem pani, pani Aniu tak, że ma pani piękne imię i to imię zaczyna się na piękną literę.
2: Tak. I to jest litera?
3: Prawda.
2: A.
3: Moja? Moja
2: tak,
3: litera?
2: Tak, tak, tak. Wszystko jasne?
3: Tak.
2: Zaczynamy?
3: No próbujemy.
4: No pewnie.
2: Uwaga, uwaga. Czas, start. Góry.
3: Andy.
2: Owoc.
3: Ananas.
2: Sport.
3: Alpinizm.
4: Dobrze.
2: Tak. Zwierzę.
3: Antylopa.
2: Zespół muzyczny.
3: ABBA.
2: I proszę, jak poszło?
3: O, jakie było łatwe.
4: No, ale my mówiliśmy cały czas, że będzie łatwo, a tylko pani nam nie wierzyła.
3: Ojej.
2: Nie, świetnie super. Poszło, pani Anno, naprawdę super, gratulujemy. Znakomita
3: bardzo
2: forma od samego rana.
4: I powiem pani Aniu to pani, że to się sprawdza, że jak się słucha Szybkiej Piątki i potem przychodzi ten moment na antenie, to jest naprawdę łatwiej.
2: A nie wiem, czy pani zauważyła, że Michał już przeszedł z panią na Aniu. Także proszę powiedzieć, Michałku, dziękuję ci.
3: Mogę przejść na Michasia.
4: O, a to jeszcze Zygmusia proszę do naszej tutaj paczki dołączyć.
3: Zygmusia, oczywiście. Oczywiście, że tak.
4: Dobrze. Pani Aniu, więc wszystkie nagrody mamy dla pani, wysyłamy, dziękujemy, życzymy przecudownego dnia, a z Szybką Piątką oczywiście wracamy w Radiu Pogoda już jutro.

0: Niech żyją moje żony.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8:21. Ten tydzień jakiś trochę krótszy.
2: No, bo długi weekend przed nami.
1: Tak,
2: czwartek,
1: jest.
2: Boże Ciało. Mhm. Potem, no właśnie, skrócone. My będziemy, żeby nie było.
1: No nie wszyscy, nie wszyscy.
2: No tak. Tak, ale
1: ja wyjeżdżam za granicę.
2: Za granicę będziesz. Tak? My w każdym razie chcielibyśmy za kilka minut opowiedzieć Państwu o pogodzie, jaka nas czeka, bo w tej pogodzie będzie wszystko.
1: A nawet nie zapytałeś, dokąd i po co jadę.
2: A bo ja nie lubię,
1: nawet lecę.
2: A bo ja nie lubię, jak ty wyjeżdżasz. To dlatego nie pytam. Focha strzeliłem właśnie.
3: Radio Pogoda.

0: siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
1: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Myjka wysokociśnieniowa Stanley 180 barów, 8-metrowy wąż. Teraz tylko za 499 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
13: Została ostatnia reklama.
14: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda, 8.32 na zegarze. No ale Zygmuncie, to tak jest, że ja nie lubię, jak ty wyjeżdżasz. No ale dobrze, no jest długi weekend, w piątek ciebie nie będzie.
1: Okazja.
0: No właśnie, opowiedz krótko o tym.
1: Wyjeżdżam do Szwecji na wręczenie dyplomów, czyli graduację mojej wnuczki. Aha. Wnuczka kończy taką szkołę zootechniczną. Specjalizuje się w krowach. Tak, tak.
0: Naprawdę?
1: I lada moment wyjeżdża do Irlandii. Tam odbędzie taki staż, a w ogóle marzę o tym, żeby zostać kowbojką. To znaczy wyjechać do Stanów Zjednoczonych, pracować na wielkiej fermie z krowami i po prerii na koniu z tymi krowami. Bardzo piękne marzenia, podobają mi się.
0: No i dlatego Zygmunta w piątek nie będzie, ale mamy też dla Państwa informację, że Asia wraca i w piątek właśnie się pojawi.
1: Natomiast czyli wymienimy się obecność.
0: Tak jest. Ci z Państwa, którzy jednak kowbojami nie będą w ten długi weekend i zostają w kraju, to ja mam informację o tym, jaka pogoda nas czeka. Bo jak to określili synoptycy, ona będzie bardzo typowa jak na początek czerwca, czyli w tej pogodzie będzie wszystko. A konkretnie tak, w czwartek w Boże Ciało ma być ciepło, miejscami nawet bardzo. Od 23 do 27 stopni. Tyle tylko, że mogą występować burze, głównie w południowej, południowo-wschodniej i centralnej części kraju. Piątek nadal będzie ciepły i wilgotny, burze wciąż możliwe, zwłaszcza tam, gdzie pojawi się dużo słońca i szybciej wzrośnie temperatura. Polska Wschodnia, ona ma być w piątek burzowa, temperatury około 23 stopni. W weekend również, no niestety, burze i przelotne opady deszczu, ale te zjawiska będą już mniej intensywne, temperatury w przedziale od 20 do 24 stopni.
1: Więc nie będzie najgorzej, a nawet dobrze.
0: Ja bym trzymał się. Deszcz jest potrzebny, ciepło jest potrzebne, czyli będzie wszystko to, czego pragniemy.

ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: choćby Julia i Romeo,
1: Carmen oraz Don Jose, czy Tezeusz i Ariadna,
0: Stefcia czy Ordyna Dmich. Lecz nie znała para żadna słów piosenki właśnie tych. Nie dajmy się, trzymajmy się, nieznacznie rozmrażajmy się. Parajny, nadzwyczajne dwie, to ja i ty, ole. Śpiewajmy te sproteczki dwie, nieściśle tajne, wcale nie. Zwyczajne, fajne słowa te, choć Prutowski pisał je.
2: Pogodny poranek w radiu, pogoda 8.40. Zygmuncie, bo twoja Wnusia, co mówiłeś przed chwilą, będzie pracować z krowami, tak? Po szkole, jak już zakończy.
3: Tak.
2: To ja mam temat właśnie o krowach, bo jest fascynujące odkrycie naukowców. To powiem państwu więcej za chwilę w Radiu Pogoda o tym.
4: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
15: Została ostatnia reklama.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.
3: Drogowskaz. Radia Pogoda.
17: Jak zawsze o tej porze w stolicy jest dosyć tłoczno, choć przejazdy przebiegają bez większych problemów. Warto pamiętać, że na drogach są nie tylko kierowcy. Zwracajcie uwagę na rowerzystów oraz pieszych, szczególnie w rejonach przystanków i miejsc o większym natężeniu ruchu. Dzisiaj może Wam też przeszkadzać mocne słońce, więc pamiętajcie o okularach.
3: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda. Za 9 minut godzina 9. O krowach chciałbym porozmawiać.
1: Do studia? Z krowami?
0: Nie, spokojnie. To tylko rewelacje naukowców z Francji, którzy udowodnili, że krowy są bardzo bystre. W eksperymencie przeprowadzonym na 32 krowach badacze pokazywali zwierzętom filmy i zdjęcia przedstawiające znajome oraz nieznajome osoby. Okazało się, że krowy potrafią rozpoznawać ludzkie twarze, a nawet kojarzyć je z odpowiednimi głosami. Zwierzęta dłużej przyglądały się nieznajomym osobom, no bo nie znały, a także zwracały większą uwagę na nagrania, w których głos pasował do widocznej twarzy, że znały postać, tak, i nagle głos, no to kojarzyły. Krowy więc bardzo trafnie potrafią odróżniać ludzi od siebie. Było też inne badanie, z którego wynika, że krowy bardzo dobrze rozpoznają ludzkie emocje, takie jak radość i gniew. Autorzy badania wykazali, że krowy chętniej przyglądały się radosnym ludziom niż tym, którzy w prezentowanych nagraniach okazywali gniew. No takie rewelacje.
1: No widzisz, i ja w tym momencie się bardzo cieszę, bo moja wnuczka zaprzyjaźniła się z inteligentnymi istotami.
0: No właśnie. A poza tym, drogi Zygmuncie, to teraz wyobraź sobie, gdybyśmy byli poproszeni odpowiedź na takie pytanie.
2: Zwierzę domowe, hodowlane, występujące nad Wisłą.
3: Nam chodzi o odgłos paszczą.
0: To jedyną słuszną odpowiedzią będzie... Tak właśnie.
1: I pięknie.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: pogodny poranek w radiu. Pogoda za 5 minut, godzina 9, za 5 minut u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich informacja o obowiązkowych kaskach dla osób jeżdżących rowerami albo hulajnogami elektrycznymi. Szczegóły za moment w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: I jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: Do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Ło, widzisz to co ja?
5: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
15: Została ostatnia reklama.
16: Co dzień

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Dzisiaj, jutro, zawsze ta piosenka Bohdana Łazuki pojawi się w Radiu Pogoda w pogodnym poranku już za kilka minut, ale wcześniej posłuchajmy razem najnowszych wiadomości. Zbliża się godzina 9.
3: 10 ofiar śmiertelnych, dziesiątki rannych to nowe dane z Ukrainy. Dziś miejscami burza, ale powoli zbliża się rekordowo upalne lato. Kask od jutra obowiązkowy. Powiemy dla kogo.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
2: Marcin Krzemiński.
3: Co najmniej 10 osób zginęło, a 94 zostały ranne. To najnowsze dane dotyczące zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Kijowie śmierć poniosły 4 osoby, a 58 zostało rannych. Rosyjskie rakiety i drony uszkodziły budynki mieszkalne, przychodnie oraz infrastrukturę miejską. 6 osób zginęło także w Dnieprze, gdzie trwa akcja ratunkowa. Ukraińskie służby nie wykluczają, że pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. W sumie w nocy armia rosyjska zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 656 dronów i ponad 70 rakiet. Obrona przeciwlotnicza zlikwidowała większość bezzałogowców i 40 rakiet. Burzowo dziś we wschodniej połowie kraju. Alerty pierwszego stopnia zaczną obowiązywać za 2 godziny w 6 województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Taka burzowa pogoda utrzyma się co najmniej do początku długiego weekendu. Tymczasem powoli zbliża się rekordowo upalne lato. Skrajnie wysokie wartości mogą się pojawiać już w drugiej połowie czerwca, przewidują europejscy synoptycy. W Polsce w niektórych miejscach temperatura może poszybować grubo powyżej 30 stopni. Fale upałów będą pojawiać się przez całe lato, mówi klimatolog Agnieszka Krzyżewska.
5: Co najgorsze, to jest też, że temperatura w ciągu nocy nie spada poniżej 20 stopni, co jest też bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu, bo nie mamy możliwości, żeby się jakoś tak zregenerować, wychłodzić przed następnym kolejnym upalnym dniem.
3: Ekspertka dodaje, że taka pogoda to na razie tylko przewidywania i wszystko może się jeszcze zmienić. A już jutro po południu startuje długi weekend. Będzie spory tłok na drogach. Regiony wypoczynkowe już w gotowości na najazd turystów. Tak jest na przykład na Mazurach, skąd apel.
6: Może wyjechać godzinę wcześniej, żeby nie pędzić na wariata już po drodze i dojechać całym i zdrowym na te Mazury. Potem od już wypoczynku tego na wodzie też czasami przemyśleć 2 razy. Przed skoczeniem warto gdzieś się schłodzi, tak? Nie skakiwać z łódki, bo no może być szok termiczny dla organizmu.
3: Mówi Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kask obowiązkowy. Od jutra osoby poniżej 16 roku życia jadące rowerem lub hulajnogą elektryczną będą musiały go mieć na głowie. Kask to nie obciach, a bezpieczeństwo, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
7: Syn znajomego niedawno, ja widziałem to zdjęcie. Naprawdę jest bardzo duże wgłębienie w tym kasku i tylko gdyby nie ten kask, to zgłębienie byłoby na głowie tego małego chłopczyka. Więc tu jak gdyby kłania się odpowiedzialność przede wszystkim rodziców, bo to na rodzicach spoczywa obowiązek, aby te dzieci, młodzież nasza, używała tych kasków.
3: No i również rodzice zapłacą 100 zł mandatu za brak kasku na głowie swojego dziecka. Naukowcy ogłosili kolejny przełom w leczeniu raka piersi. Okazuje się, że wiele kobiet może uniknąć niepotrzebnej chemioterapii dzięki testowi genetycznemu. Określa on, u której pacjentki jest to niezbędne, co pozwala uniknąć działań niepożądanych, nie pogarszając przy tym rokowań.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Błażej Kulesza zapraszam. Numer 1 światowego tenisa. Białorusinka Aryna Sabalenka uzupełniła grono ćwierćfinalistek French Open, pokonując Japonkę Naomi Osakę w 2 setach. W gronie czołowej 8 są aż 3 Rosjanki. My cieszymy się z historycznego sukcesu Mai Chwalińskiej. Wśród panów najwyżej rozstawionym w ćwierćfinale jest numer 2 paryskiego turnieju Niemiec, Aleksander Zwieriew. Legia Warszawa i Zastal Zielona Góra zmierzą się o tytuł koszykarskiego mistrza kraju. Oba zespoły bez porażki przebrnęły spotkania półfinałowe, pierwszy finałowy mecz w poniedziałek w Warszawie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Pogoda.
2: Najpogodniej będzie dzisiaj na zachodzie, chociaż na wschodzie i w centrum też sporo słońca, przy czym w drugiej części dnia będzie bardziej się chmurzyć i tutaj przelotnie może padać deszcz. Na wschodzie także możliwe burze. Na termometrach w ciągu dnia od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu do 23 stopni w centrum i do 27 stopni na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i najpierw wzrośnie, a potem będzie spadać.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
1: 4 minuty po 9:00, dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 9, a od godziny 18 antena należeć będzie do Tamary Pawlik-Lipskiej i...
1: Dzisiaj po południu będzie prawdziwa uczta dla fanów, że tak to ujmę, dawnych seriali, a będziemy rozmawiać o Alternatywach 4. I to z kimś, kto bardzo dobrze zna ten serial.
0: No właśnie.
1: A to dlatego, że po prostu go współtworzył. Moim i Państwa gościem będzie dzisiaj współscenarzysta Alternatyw 4, Janusz Płoński. Zapraszam bardzo serdecznie na tę rozmowę już po 18.
2: To bardzo ciekawe.
0: Zapowiada się.
2: Uwielbiam ten serial. Obejrzałem wszystkie odcinki nie raz i powiem Państwu, że chyba nie możemy na moment, znaczy no to musimy. Musimy to zrobić.
0: Proszę,
2: i przenieśmy
0: bardzo,
2: się w klimat, zróbmy, tego serialu. Alternatywy 4, rozmowa Tamary Pawlik-Lipskiej. Dzisiaj po godzinie 18. Polecamy.

0: Pogodny poranek w radiu. Pogoda 9:18, prawie na zegarze. Na wycieczkę byśmy może pojechali i zaprosimy też Państwa, Michał, za chwilę.
1: Ja nie mogę, bo jak ja to? Do Szwecji.
0: Ale to możesz.
1: Ale ty absolutnie z Julką możecie się wybrać.
0: Do Berlina.
1: Do Berlina.
0: Bo nie tylko, że miasto robić? Piękne. Będziemy sprzątać, ale przy okazji też zjemy. I to dobrze, i to tanio. Szczegóły za chwilę. Radio

0: to promocja.
1: W ten świąteczny czwartek zapraszam Państwa na spotkanie z kimś, kto za pomocą niezbyt dużego drewnianego pudełka z korbką, eleganckiego stroju, uśmiechu, spokojnego głosu i uroku osobistego tworzy magię.
2: Moje uszanowanie, tu Katarniarz Jan. Zapraszam serdecznie na rozmowę ze mną do Radia Pogoda.
3: Świat w zupełnie starym stylu. 4 czerwca od 10:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Piotr Sworakowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Została ostatnia reklama.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.26. No tak, wspominałem, że zapraszam na wycieczkę.
1: Wyjazd
0: do Berlina, na przykład, bo Berlin znalazł bardzo ciekawy sposób na walkę ze śmieciami. W niemieckiej stolicy ruszył taki program, w którym turyści mogą dostać nagrodę za, właściwie nie jedną, bo wiele nagród, za działania proekologiczne. Co trzeba zrobić? Na przykład posprzątać brzegi i szprawy, albo zebrać jakieś odpady podczas spaceru. Można zamiast samochodu wybrać komunikację miejską. Można idąc w jakimś parku podlać drzewa. Można mnóstwo takich działań zrobić i w zamian dostaniemy na przykład zniżkę do restauracji.
1: No i jak to udowodnić, że tam się zebrało?
0: No to jest specjalna aplikacja. Trzeba oczywiście wejść na stronę. Trzeba do tego programu przystąpić. No ale wiesz, no mimo wszystko warto. Można taniej zjeść tą słynną berlińską kiełbachę. Ja patrzyłem, ona 5 euro kosztuje. No to jakby tak za 2 euro na przykład. To jest jednak to dobra oferta. Ale też na przykład są zniżki do muzeów. Albo tańsze, czy też darmowe przejazdy komunikacją berlińską.
1: Dobra.
0: A wystarczy sprzątać.
1: To ja do Szwecji, ty do Berlina.
0: Tak, na weekend.
1: W przyszłym tygodniu wymienimy się doświadczeniami.
0: Tak, dokładnie tak będzie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.27.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 9:34. Panowie, przypominamy, dziś dzień bez krawata. Jeśli na przykład w pracy jest pożądany krawat jako strój służbowy, to dziś spokojnie można bez krawata. W razie gdyby szef zapytał, no to można powiedzieć: przepraszam bardzo, międzynarodowe święto, dzień bez krawata, koniec, kropka. A wiadomo, że...
1: No, klient w krawacie jest... mniej awanturujący się. I my też dzisiaj bez krawata jesteśmy i udowadniamy to Państwu na Facebooku Radia Pogoda. Dwóch takich klientów, akurat bez krawata, ale też chyba nie awanturujący się mimo wszystko.
0: Nie, spokojnie,
1: bardzo,
0: wyjątkowo.
1: Zdecydowanie.
0: To niespotykanie
1: proszę,
0: spokojnie.
1: Zupełnie. Proszę zajrzeć na Facebooka Radia Pogoda.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do -60%. Bagażnik rowerowy montowany na hak holowniczy z miejscem na dwa rowery tylko za 599 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
15: Została ostatnia reklama.
16: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
17: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 14 minut godzina 10. Myślę, to jest znakomita pora, żeby przekazać
1: zdrzemnąć się
0: Wojtkowi.
2: Tylko czy ty jesteś awanturujący się, czy nie?
1: Nie, ja tylko wchodzę zawsze w krawacie.
0: Aha. No i dzisiaj
1: bez lokalu, no bo tu się można awanturować, więc
2: tak,
1: bez problemu.
2: Dzisiaj święto, dzień bez krawata, więc... Czyli jesteś dobrze, czyli będzie Wojtek wszystko Babiarczyk, w porządku.
0: Generalnie tak. W
1: dzień
0: studiu,
1: dobry.
0: Co tam u ciebie?
1: Dzisiaj będą niespodzianki, ale o nich opowiem po godzinie 10. Dzisiaj będzie tak tajemniczo, nie? Zawsze muszę odkrywać wszystkie karty.
2: I nic nie powiesz, nic zupełnie. No dobrze.
0: Dobrze, to my na dziś kończymy. Bardzo dziękujemy, że byli państwo z nami. Spotykamy się
2: jutro.
0: Jutro.
2: Jutro.
0: Tak
2: jeszcze
0: jest.
2: W środę
0: Michał
2: przed długim weekendem i Zygmunt Heiser. Do usłyszenia.

ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się, ale i ciebie.

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
2: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Została ostatnia reklama.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Wtorkowe przedpołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Na zegarach 10:00 już za moment Kasia Sobczyk i Maria Koterbska, a teraz zapraszam Państwa na wiadomości.
1: Wiadomości z Warszawy.
16: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Warszawska policja zatrzymała adwokata Macieja Z., podejrzanego o wysyłanie fałszywych alarmów o zamachach na polityków i osoby publiczne. 48-latek miał działać samodzielnie, wykorzystując do tego wiedzę prawniczą. Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Jest przetarg na zaprojektowanie wschodniej obwodnicy Warszawy. Najpierw powstaną warianty, które trafią do konsultacji społecznych, ale pewne rzeczy już wiadomo, mówi Małgorzata Tarnowska z GDDKiA.
17: Droga ekspresowa będzie posiadała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Dostępność do tej trasy będzie możliwa tylko poprzez węzły drogowe, których lokalizację wskaże proces projektowy.
16: Projekt ma być gotowy w 2030 roku, a droga w 2036. Wcześniej, bo już jutro na Stadionie Narodowym odbędzie się mecz Polski z Nigerią. Służby zachęcają, by kibice dojechali na wydarzenie komunikacją miejską. Przed meczem wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie, a początek spotkania zaplanowano o 20.45. W tym wydaniu to już wszystko. Za godzinę powiem za to o kolejnej dzielnicy, która wprowadziła strefę tempo 30.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
16: Dzisiaj we Warszawie ma być w miarę pogodnie. Na niebie będzie sporo słońca, mało chmur i podobno też nie będzie padać. Termometry pokażą około 24 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Do tego wiatr mamy umiarkowany i on nie powinien nam dzisiaj dokuczać. Możecie też sięgnąć po kawę lub herbatę, bo ciśnienie mamy niskie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, ale temperatura ponoć przekroczy 26 stopni w dzień. Podobnie ma być też w czwartek.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
15: Prawie 2 minuty po godzinie 10:00. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam na te kolejne 4 godziny spędzone w towarzystwie najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. A już za kilka minut o pewnym notowaniu pewnych owoców. Zabrzmiało tak troszkę lakonicznie, ale wszystko rozwieję Państwu już za kilka minut. A na dobry początek tego wtorkowego przedpołudnia Maria Koterbska i Serduszko Puka w rytmie cza-cza.

Mirej, macie w to wtorkowe przedpołudnie w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie na zegarze, już prawie 12 minut po godzinie 10. Dzisiaj, drodzy Państwo, przy porannej kawie w internecie natrafiłem na listę najczęściej kupowanych egzotycznych owoców przez Polaków. No i muszę Państwu powiedzieć, że na pierwszym miejscu znalazło się mango, na drugim ananas, a na trzecim marakuja. A jaki jest Państwa ulubiony egzotyczny owoc? Czekam na Państwa telefony 22 444 40 04. Państwa ulubiony egzotyczny owoc. Jestem bardzo ciekawy, czy to jest ten owoc z tej pierwszej trójki, czy może Państwo mają jakieś inne swoje ulubione owoce i ulubione smaki. Może mają Państwo jakieś fajne przepisy na to, jak takie egzotyczne owoce przyrządzić. 22 444 40 04. No a teraz w Radiu Pogoda Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni.

Mam się uczyć, po co się po szkołach uczyć? Po co tracić cenny czas? Wiedza pójdzie w las i tak. Po co słuchać profesora?

potem spotkam gdzieś dziewczynę i ją wezmę pod pieszynę. I urodzi mi się syn, który też się zgodzi z tym.

0: Artysta, artysta, który przez kilka lat współpracował ze słynnym kabaretem Tej, to Rudy Schubert. W Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie, 20 minut po godzinie 10. Jeśli nie mają Państwo jeszcze planów na dzisiejsze wtorkowe popołudnie, to już za kilka minut będę miał dla Państwa pewną propozycję i to nie do odrzucenia. Proszę zatem koniecznie zostać z nami.
1: Soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.

0: Niezapomniane melodie w radiu Pogoda to Ludmiła Jakubczak. 29 minut po godzinie 10. Na już dziś o 15.30 spotkanie z niezwykłą polską gwiazdą.
1: Moje serce to jest muzyk, który zwiąże orkiestry, bo nie z każdym lubi grać.
0: Przez cały czerwiec będą się Państwo spotykać z cudowną Ewą Bem, która opowie Państwu, jak porodziły się jej te największe i najpiękniejsze melodie. Na to spotkanie gorąco zapraszam już dziś o 15.30, także w imieniu Moniki Tarki. No, a w Radiu Pogoda, a teraz Olgierd Buczek.

0: Ta artysta, który w młodości grał jako bramkarz w drużynie młodzieżowej Realu Madryt, to był Julio Iglesias w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie za 23 minuty już 11. Mango, ananas, marakuja. Te tropikalne owoce są najczęściej kupowane w polskich sklepach przez nas. No właśnie, a jaki jest Państwa ulubiony egzotyczny owoc? 22 444 4004. No jak go Państwo przyrządzają? Czy jedzą po prostu tak na surowo, czy coś z nim jeszcze robią? 22 444 4004. No a już niebawem Piotr Szczepanik, Krystyna Giżowska i Bogusław Mec. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
4: No to miła pobudka.
3: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
4: Lepsza niż syrena alarmowa.
3: Albo śmieciarka, jak butelki zamiera.
2: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra 12 na osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lata? To?
17: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
16: Mów szybko, gdzie byłaś.
17: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
16: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
17: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
16: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
18: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
19: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
20: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
21: Już nie swędzi.
22: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
0: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
0: I jaka?
4: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
4: No, do Bricomana.
21: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

tobie zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość. Jak

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: tylko z aplikacją Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na mediaexpert.pl.
9: Została ostatnia reklama. Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Lidl. To się opłaca.
10: Reklama.
11: Wtorkowe przedpołudnie wypełniają nam te najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Już za moment Marek Grechuta i Truba Duży, a na razie 11 na zegarach. Pora na wiadomości.
12: Wiadomości z Warszawy.
13: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Strażacy nadal dogaszają pożar lasu w powiecie wołomińskim. Akcja trwa od czwartku, a ogień objął około 300 hektarów lasów i nieużytków. Ratownicy przeczesują teren i likwidują zarzewia ognia. Strażacy liczą też na kolejne opady deszczu, które pomogłyby opanować sytuację. Kolejna dzielnica wprowadza strefy tempo 30. Ograniczenie prędkości od poniedziałku obowiązuje na niektórych ulicach Targówka. To spotkało się z krytyką części radnych dzielnicy. Temat ten był już konsultowany rok temu, mówi Paulina Bożecka z dzielnicy.
14: Warto podkreślić, że obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku przeprowadzania konsultacji społecznych dla tego typu zmian organizacji ruchu.
13: A ograniczenie obowiązuje na ulicach Gilarskiej i Rolanda. Pozostajemy w temacie nowości. PKP planuje budowę mieszkań na wynajem przy ulicy Burakowskiej w stolicy. Chodzi o teren w pobliżu stacji Warszawa Powązki. Wykorzystanie kolejowych gruntów pod mieszkania ma ograniczyć rozlewanie się miasta i skrócić dojazdy mieszkańców. A za godzinę powiem więcej na temat utrudnień w ruchu tramwajów przy pętli metro Mociny.
12: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
13: 24 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Tyle pokażą dzisiaj termometry w Warszawie i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Ma być sporo słońca, mało chmur i podobno nie będzie padać, ale jak zawsze nie jest to pewne na 100%. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie niskie. Jutro za to szykuje się podobna pogoda, chociaż temperatura pójdzie znacznie w górę. I tak ma być przynajmniej do weekendu. Za to w sobotę prognozowane jest ochłodzenie.
12: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
11: Prawie 2 minuty po godzinie 11:00 razem z Państwem zaczynam kolejną godzinę z tymi najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa raz jeszcze bardzo gorąco, a na dobry początek zespół The Carpenters.

0: Cudowny tekst, jeszcze magiczna muzyka do tego, no i mamy piękną piosenkę Marek Grechuta, Miłość drogę zna, to był rok 88. 11 minut po godzinie 11, mango, ananas, marakuja, to najchętniej kupowane owoce przez Polaków w sklepach, a ja Państwa prosiłem o Państwa ulubione owocowe smaki, Państwo dzwonicie pod 22 444 4004. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, Arkadiusz z tej strony dzwoni, z Brudna.
0: Witam.
1: Panie redaktorze, pan mówił, jakie są ulubione owoce egzotyczne. Moje melony, najlepsze, lubię takie, kurczę, te, no bo są słodziutkie. I do tego arbuzy przede wszystkim też, no i przede wszystkim kokosy jeszcze też, mleczko kokosowe. Miłego dnia, do usłyszenia.
0: Bardzo gorąco dziękuję, czekam na kolejne Państwa sygnały. Państwa ulubione egzotyczne owoce, może jakie Państwo podają, przyrządzają. 22 444 4004. No a teraz idziemy.

0: Wtorkowe przedpołudnie spędzają Państwo z Radiem Pogoda. 20 minut po godzinie 11, a jeszcze przed 12 sprawdzę dla Państwa, co działo się na szczytach list przebojów w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych w latach 60. dokładnie 2 czerwca. Proszę zatem koniecznie zostać z nami.
1: Autopromocja.
2: W tle rozbrzmiewa hejną z Wieży Mariackiej. Wiesz, że jesteś w Krakowie. Słyszysz Marka Grechutę.
3: Wiosna, ach to ty.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Nosisz okulary korekcyjne? A co robisz, jak świeci słońce? W Optyk Okularium kupiłam okulary marki Oxys z nakładkami clip-on i szybko zmieniam korekcyjne w korekcyjne słoneczne. Jaka to wygoda, a jaki look! Do tego teraz jest promocja. Kupujesz jedną parę, a za drugą parę zapłacisz tylko złotówkę. Zapraszamy Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Regulamin promocji na okularium.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Została ostatnia reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

Za każdy uśmiech Anna Jantar w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 28 minut po godzinie 11. Drugi dzień czerwca mamy w kalendarzu. Drodzy Państwo, sprawdziłem to 2 czerwca w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. To był rok 1966 i to było, drodzy Państwo, pierwsze miejsce na tamtejszych listach przebojów. A ten wielki przebój wyśpiewał ten oto człowiek. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. Strangers in the Night, no i oczywiście król głosu, król muzyki, Frank Sinatra w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, obiecuję Państwu, takie niezapomniane dźwięki na pewno do godziny 14. No a teraz już niebiesko-czarni.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Nie wiem, skąd wziął się u nas ten taniec. Jakie licho przy...

0: Zanim stała się sławną piosenkarką, ukończyła studia na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie. To Hanna Arek w Radiu Pogoda. A jeszcze przed 12 wspólnie odwiedzimy kultową, mogę tak śmiało powiedzieć, piwnicę pod Baranami. Proszę zostać z nami.
1: Radio Pogoda.

0: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Ło! Wow, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
7: By ktoś powiedział pyszne.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Gaśnica proszkowa do gaszenia olejów, gazów i elektroniki. Teraz tylko za 29,99 zamiast 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Została ostatnia reklama.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
8: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
13: W samo południe słuchają Państwo najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda, już niebawem Eleni, a także Halina Kunicka. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości.
1: Wiadomości z Warszawy.
14: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Mieszkańcy osiedla przy ulicy Wolskiej protestują przeciwko planom budowy nowych bloków pomiędzy istniejącymi budynkami. Pod inwestycję miałoby zostać wyciętych ponad 100 drzew. Lokatorzy obawiają się utraty terenów zielonych. Sprawą zajmują się także radni dzielnicy Wola. Zaglądamy na Stołeczną ulicę. W długi czerwcowy weekend tramwaje nie będą dojeżdżały do pętli metro Młociny. To z powodu remontu torowiska. Wymienione tam zostaną 4 zwrotnice, które wymagają modernizacji. Linia 2 zostanie zawieszona, a 6, 17, 26 i 33 pojadą objazdami. Na koniec przypominamy, Rafał Trzaskowski powołał zespół, który zajmuje się problemem dzików w stolicy. O jego powołanie wnioskowali aktywiści i obrońcy zwierząt. Zarzucają oni jednak miastu brak komunikacji z mieszkańcami i nieuwzględnienie zgłaszanych uwag, mówi radna Marta Szczepańska.
15: Ja nadal uważam, że ten temat został potraktowany niepoważnie, bo komunikowanie się z mieszkańcami jest niezwykle ważnym elementem i jesteśmy traktowani jak dzieci.
14: Aktywiści planują wciąż działać na własną rękę, niezależnie od prezydenckiego zespołu.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
14: Do końca dnia we Warszawie możemy spodziewać się raczej pogodnego nieba. Dzisiaj będzie też mało chmur i zdaniem synoptyków nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie. Do tego wiatr mamy umiarkowany i on nie powinien nam dokuczać. Niskie jest za to ciśnienie, co będzie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, chociaż temperatura pójdzie w górę. Mamy w dzień zobaczyć około 26 stopni na termometrach.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
13: 2 minuty po godzinie 12. Jeśli ten czas spędzają Państwo w pracy, no to jakby na to nie patrzeć, już lekko z górki. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa raz jeszcze bardzo gorąco i zapraszam na to wtorkowe popołudnie do najpiękniejszych melodii. No i od takich zaczynamy już teraz Eleni.

0: 12 minut po godzinie 12, a codziennie od poniedziałku do czwartku pomiędzy 18 a 21 zapraszamy Państwa bardzo gorąco na Aleję Sław. Tamara Pawlik-Lipska prowadzi ten program, a już dziś wyjątkowy gość to będzie współautor scenariusza do tego polskiego serialu.
1: Na przykład kiedyś w jednej fabryce oddział ZOMO zgłosił się na ochotnika, żeby uporządkować salę na sesję. Wszyscy zaczęli krzyczeć: prowokacja, prowokacja, prowokacja. A oni przyjechali, poustawiali krzesła, posprzątali i poszli.
0: Gościem Tamary Pawlik-Lipskiej w Alei Sław będzie Janusz Płoński. Na to spotkanie bardzo gorąco Państwa zapraszam już dziś, parę minut po godzinie 18. A w radiu pogoda teraz Halina Kunicka.

0: Karierę zaczynała w takich zespołach jak Tarpany i Amazonki. Sławę zyskała także jako gwiazda grupy Truba Duży. No i była także drugą żoną Krzysztofa Krawczyka. To Halina Żytkowiak w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodia już za moment. Razem z Państwem odwiedzę stronę internetową radiopogoda.pl, bo tam przez całą dobę czeka na Państwa mnóstwo rozrywki. No i będę miał dla Państwa pewną propozycję. Zatem proszę zostać koniecznie z nami.
1: Radio Pogoda.

0: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyne 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Została ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama.

0: Smak i zapach pomarańczy. Tadeusz Woźniak w Radiu Pogoda, 29 minut po godzinie 12. Teraz wspólnie, drodzy Państwo, klikamy na radiopogoda.pl. A tam przez całą dobę czeka na Państwa na naszej stronie internetowej mnóstwo fantastycznej zabawy. A ja Państwu polecam quizy muzyczne, no i szczególnie jeden quiz dotyczący polskiego big beatu. Mogą się Państwo sprawdzić, jak dobrze znają nie tylko teksty piosenek, ale także tytuły tych najpiękniejszych melodii takich zespołów jak choćby ten.
1: Nie zadzieraj nosa, nie rób takie miny.
0: To oczywiście Czerwone Gitary.
2: Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem.
0: No to Karin Stanek i Czerwono-Czarni. Gorąco Państwu polecam muzyczne quizy, szczególnie polski big beat. Już teraz proszę się sprawdzić także w tej zabawie na radiopogoda.pl. A jeśli są Państwo teraz w domu, w pracy, w samochodzie, no to będzie okazja do tego, żeby nawet w pracy tak gdzieś po cichu w myślach zanucić ten oto wielki przebój Marii Rodowicz. Ale to już było.

To jeden z tych artystów, który bardzo mocno współpracował z jedną z polskich div, a mowa o Annie German. No a w latach 80. porzucił estradę i bardzo mocno zaangażował się w politykę. Został wybrany nawet do włoskiego parlamentu. To był Domenico Modugno w to wtorkowe popołudnie w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie za 23 minuty. Będzie 13. Tak okiem kamery internetowej spoglądam, drodzy Państwo, na polski piękny Bałtyk. Jestem teraz w Sarbinowie, tutaj 19 stopni, no i patrząc na plażę, no może nie wypełniona po brzegi, ale plażowiczów nie brakuje, parawanów również. No to ja Państwa też już za moment zabiorę na taką dziką plażę. Proszę zatem koniecznie zostać razem z nami.

0: Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: I jak pani widzi?
5: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
3: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl / info / producenci.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super. Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Money, money, money!
19: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
18: Wygrałam w Cherry Many.
19: Cherry Many?
18: Nowy ekspres los.
0: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
20: Została ostatnia reklama.
21: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.

0: Radio Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie ikar, co nieraz już w dół runął, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role na truszczycy bez suflera, w najróżniejszych sztukach.

0: autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
5: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor marinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Została ostatnia reklama.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś.
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
0: Reklama.
14: Wczesne wtorkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już niebawem Gang Marcela, a także Irena Santor. No a teraz 13 na zegarach. Zapraszam Państwa na wiadomości.
15: Rząd przyjął projekt zakazujący korzystania ze smartfonów w szkołach. Warszawa na trzeźwo po pierwszej nocy z pełną prohibicją. Jest pierwsza półfinalistka French Open, to rosyjska tenisistka.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. We wszystkich szkołach podstawowych mają obowiązywać nowe zasady dotyczące korzystania z telefonów komórkowych. Rząd przyjął projekt przepisów ograniczających używanie smartfonów przez uczniów. Zakaz ma obejmować nie tylko lekcje, ale również przerwy, mówi premier Donald Tusk.
16: Nie tylko w Polsce zmagamy się z tym problemem. Nadużywanie i uzależnienie od telefonów komórkowych całej populacji, ale szczególnie najmłodszych.
15: Będą też wyjątki dla uczniów, którzy muszą korzystać z telefonu ze względów zdrowotnych. Jeśli projekt przejdzie całą ścieżkę legislacyjną, nowe regulacje mają wejść w życie wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Warszawa obudziła się dziś po raz pierwszy po nocy z prohibicją na całym swoim obszarze. Od 22 do 6 rano nie można było i już nie będzie można kupować alkoholu w sklepach i na stacjach paliw. Można je zamówić jedynie w lokalach gastronomicznych. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć ilość niebezpiecznych incydentów, w szczególności wypadków samochodowych, mówi dr Maciej Brosz z Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Gdańskim.
17: To jest taka sytuacja imprezy, na której nagle czegoś zabrakło i jedziemy.
15: Od listopada ubiegłego roku prohibicja w godzinach nocnych obowiązywała testowo w dwóch stołecznych dzielnicach, w Śródmieściu oraz na Pradze Północ. W tym okresie Straż Miejska odnotowała w tej części Warszawy ponad 15% mniej interwencji niż przed wprowadzeniem zakazu. Uroczysta parada przeszła przez Rzym z okazji Święta Republiki. W tym roku Włosi mają szczególne obchody w związku z okrągłą 80. rocznicą ustanowienia Republiki w wyniku referendum, w którym większość obywateli opowiedziała się za zniesieniem monarchii. Uroczystości towarzyszył przelot nad Rzymem samolotów zespołu akrobacyjnego sił powietrznych. Na Koloseum została rozwieszona ogromnych rozmiarów włoska flaga, a w słynnej rzymskiej alei wśród zabytków starożytności zgromadziły się na paradzie tysiące osób. W geście protestu były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznanemu w czerwcu 2022 roku ukraińskie odznaczenie za zasługi wręczone przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jak zaznaczył, jego decyzja ma związek z działaniami prezydenta Ukrainy honorującymi UPA. Prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka tłumaczy, że Ukraińcom UPA kojarzy się nie tylko ze zbrodnią wołyńską.
7: W historii UPA jest wiele wyczynów, wiele wydarzeń, wiele działań, które mają z ukraińskiej perspektywy znamiona bohaterstwa i do tej historii się odwołuje Zełenski.
15: Jednak w reakcji na decyzję Wołodymyra Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki zaproponował, aby odebrać ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Z kolei premier Donald Tusk ocenił, że ruch ze strony Kijowa jest niepokojący z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich. Mirra Andrijewa jako pierwsza awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. Rozstawiona z numerem 8 rosyjska tenisistka wygrała z Rumunką Sereną Cirstau, a spotkanie trwało zaledwie 56 minut. Panie mecz rozegrały pod zamkniętym dachem, bo po 9 dniach letniej pogody do Paryża zawitało ochłodzenie i deszcz.
3: Pogoda.
15: Trochę więcej słońca dziś na zachodzie Polski, więcej chmur na wschodzie i w centrum, przelotne opady deszczu, a na wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez 23 stopnie w centrum, do aż 27 na zachodzie.
14: Minuty po godzinie 13. Wojtek Babiarczyk, gorąco Państwa zapraszam na kolejną godzinę tego wtorkowego popołudnia do Radia Pogoda. Ja dotarłem, drodzy Państwo, do najpopularniejszych polskich seriali lat 60., 70. i 80. oglądanym w tak zwanym streamingu. Za chwilę pierwsza trójka tych najchętniej oglądanych w Polsce seriali. A na dobry początek Klips i Natasza Zylska.

0: To trochę niezdrowa piosenka, drodzy Państwo, bo opowiada o słodkościach. Sugar Sugar i The Archies w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 11 minut po godzinie 13, a ja, drodzy Państwo, dzisiaj dotarłem do zestawienia najchętniej oglądanych polskich seriali lat 60., 70. i 80. w streamingu, czyli krótko mówiąc w sieci, przez internet. No i okazuje się, że na miejscu trzecim ten oto serial.
1: 40 lat minęło jak jeden dzień, już bliżej jest niż dalej, o tym wie.
0: To kultowy 40-latek, a na miejscu drugim. No i chyba wszystko już jasne, to 07 Zgłoś się, a to jest moje zaskoczenie wielkie, bo Państwo nadal kochają ten serial oglądać tym razem w streamingu, a nie w telewizji.
2: Deszcze niespokojne potargały się.
0: To oczywiście Czterej Pancerni i Pies. A w Radiu Pogoda powracamy do tych najpiękniejszych melodii. Teraz Barbara Dunin.

0: Magiczny głos Hanny Banaszak w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 19 minut po godzinie 13. To już za moment pojawi się gwiazda, która kochała nosić kapelusze. Są Państwo ciekawi, o kim mowa, to proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
4: No to miła pobudka.
3: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
4: Lepsza niż syrena alarmowa.
3: Albo śmieciarka, jak butelki zabiera.
2: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja.
5: Słoneczny żar się zniewaleje, Warszawa cała już od rana pustoszeje.

sakwojarz i gnam przez miasta pyły kurz. Tam, gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin. To jest atrakcja, jak już mało moi zloci. Już dwie panienki z buzią w ciup opalać poszły się na dziób, a ja z kolesiem dwa wielkie.

zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego i myślę już całując rączki.

była jedną z najważniejszych postaci polskiego jazzu i poezji śpiewanej. Mam nadzieję, że Państwo ją rozszyfrowali. To Wanda Warska w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 24 minuty po godzinie 13. To teraz pora na zespół, który zanim zaczął samodzielną karierę i stał się tak naprawdę gwiazdą, to na początku lat 80. pełnił rolę tak zwanego wokalnego tria towarzyszącego na scenie m.in. Krzysztofowi Krawczykowi oraz Maryli Rodowicz. Przed Państwem zespół Gang Marcela.

0: Mam nadzieję, że Państwo przy tej piosence poczuli gorący piasek pod stopami. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie w to wtorkowe popołudnie. Za 23 minuty będzie 14, a już po 14 Monika Tarka. No i pogodne popołudnie, a w nim między innymi spotkanie z cudowną kobietą Ewą Bem i jej najpiękniejszymi melodiami. A po 16 zapraszamy Państwa do naszego popołudniowego konkursu. Ani tak, ani nie. 30 sekund na odpowiedź, 5 pytań, ale Państwo nie mogą w odpowiedzi użyć ani słowa tak, ani słowa nie. A dziś do wygrania między innymi nasza piękna torba Radia Pogoda. Gorąco Państwa zapraszam, Wojtek Babiarczyk. Życzę Państwu cudownego popołudnia i do usłyszenia do jutra, do 10.
1: Radio Pogoda.
2: Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
11: jest! Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super. Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl. To się opłaca.
15: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
18: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
17: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
18: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
2: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku. Nawet do minus 60%. Pawilon ogrodowy 4x3 metry, funkcjonalny, łatwy w montażu i stabilny. Tylko teraz za 899 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Została ostatnia reklama.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
11: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Polecamy najpiękniejsze melodie na to dzisiejsze wtorkowe pogodne popołudnie. Za kilka minut między innymi Marek Grechuta, Dni, których nie znamy, czy w duecie Julia Iglesias z Dianą Ross, All of You. Ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 14.
12: Zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach z poparciem rządu. Rośnie liczba ofiar nocnego ataku Rosji na Kijów. To może być wyjątkowo suche i gorące lato. El Niño właśnie się rozkręca.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. W podstawówkach będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów. Rząd przyjął zmiany w prawie oświatowym. Nowe przepisy mają obowiązywać już od września. Jak mówi minister edukacji Barbara Nowacka, to efekt konsultacji z nauczycielami. W ponad połowie polskich szkół taki zakaz już obowiązuje.
13: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania. Mamy świadomość, że niedoskonałe. Mamy świadomość, że to tylko element. Mam nadzieję, że po pierwsze, siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność i sprawczość. Po drugie, wprowadzi porządek i higienę cyfrową w szkołach.
12: Rząd zajął się też projektami ograniczającymi dostęp do treści szkodliwych w internecie. Chodzi o dostęp do pornografii i usuwanie szkodliwych treści. Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. A od jutra nakaz jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach oraz hulajnogach tradycyjnych i elektrycznych.
14: Zakładasz kask?
15: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę. No, u nas na przykład w klasach starszych dzieci jak wariaty jeżdżą po ulicach na hulajnogach elektrycznych, nie mają kasku, po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
12: Za brak kasku dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł, który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Co najmniej 17 osób zginęło, a prawie 100 jest rannych w wyniku nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Dzisiejszej nocy Moskwa zaatakowała Warszawa, Kijów oraz Dniepr. Celem stały się obiekty cywilne, m.in. budynki mieszkalne, przychodnia medyczna i stacja benzynowa. Ten atak to efekt ostatnich niepowodzeń rosyjskiej armii na froncie, mówi korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie Piotr Andrusieczko.
14: Sytuacja, kiedy rosyjska armia nie jest w stanie pokazać właśnie sukcesów na froncie, no to wtedy jest to jakby w pewien sposób nadrabiane właśnie tymi uderzeniami na tyły, na cywilne obiekty, na ukraińskie miasta.
12: Podczas rosyjskiego ataku wykorzystano 600 dronów, 90 rakiet i pocisk balistyczny Oriesznik. Ukraińskie służby informują, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Amerykańscy żołnierze kończą rotację na Litwie. Termin przybycia nowych sił nie jest jeszcze znany. Akcję wycofania się z Litwy po zakończeniu swojej misji rozpoczęło ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem. Dotychczas zmiany rotacji odbywały się bez zakłóceń. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Władze litewskie informują, że Wilno otrzymało od Waszyngtonu zapewnienie o utrzymaniu amerykańskiej obecności wojskowej na Litwie. Przed wyjątkowo silnym zjawiskiem pogodowym El Niño w tym roku ostrzega Światowa Organizacja Meteorologiczna. El Niño polega na ogrzewaniu się wód powierzchniowych w strefie równikowej Pacyfiku do ponadprzeciętnego poziomu. W najbliższych miesiącach zjawisko to dojdzie do stanów prawdopodobnie najsilniejszych od dekad. Od czerwca do sierpnia należy spodziewać się ponadprzeciętnych temperatur powietrza w większości regionów świata, które mogą się utrzymać nawet do listopada. Szczególnie zagrożone suszą i pożarami będą Ameryka Południowa, Azja Południowo-Wschodnia i Australia.
1: Pogoda.
12: Zachmurzenie umiarkowane, na wschodzie szczególnie duże i tam możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze, podczas których możliwy będzie także grad. Na termometrach do 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, najcieplej jednak na zachodzie, tam do 26 stopni.
11: Minuty po 14 na to zaczynamy, proszę Państwa, wtorkowe pogodne popołudnie. Zaproszę Państwa do konkursu, ani tak, ani nie. Można będzie wygrać książkę na ten długi weekend czerwcowy, ale także torbę Radia Pogoda. No ale przede wszystkim zapraszam o 15.30 na spotkanie z Ewą Bem, która od wczoraj opowiada na antenie Radia Pogoda o swoich najpiękniejszych melodiach. No a na początek tradycyjnie pozdrowienia dla Państwa. Od kogo dzisiaj? Posłuchajmy.
16: Dzień dobry, witam serdecznie. Justyna, pozdrawiam z Opola.
11: Pozdrawiamy Opole, piękne miasto polskiej piosenki.
1: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
11: Witam serdecznie.

Niektórych nie znamy. Marek Grechuta na antenie Radia Pogoda. Z przyjemnością gramy te utwory. A Marek Grechuta, proszę Państwa, powraca. Jego utwory są nieśmiertelne. W zeszłym roku zresztą przecież Sejm podjął uchwałę, że rok 2025 będzie rokiem Marka Grechuta. Obchodziliśmy 80. rocznicę jego urodzin. W tym roku przypada 20. rocznica jego śmierci. Dlatego też te koncerty poświęcone Markowi Grechucie, proszę Państwa, rosną jak grzyby po deszczu. Niedawno odbył się koncert w Ostródzie, Świat w obłokach, muzyczni spadkobiercy Marka Grechuty. Można go było oglądać w telewizji, a teraz już całkiem za darmo, jak Państwo nie widzieli, jest dostępny na VOD Telewizji Polskiej, więc warto wejść i zobaczyć, jeżeli Państwo nie mieli okazji obejrzeć tego koncertu. No a poza tym można też wybrać się na koncerty i trasę. Największe przeboje Marka Grechuty nie dokazał i to jest takie widowisko z udziałem aktorów i wokalistów, też oczywiście z największymi przebojami Marka Grechuty w nieco zmienionych aranżacjach, no ale jednak cały czas to są te piosenki, które bardzo lubimy, bo jak sam Marek Grechuta mówił, publiczność jest celem działań, to dla nich pisał piosenki, dla nich je nagrywał, dla nich je śpiewał i my cały czas ich słuchamy. W Radiu Pogoda teraz duet Diana Ross i Julio Iglesias. Mówił przebój z lat 80.

0: Jeżeli chodzi o słodkie rzeczy, to Sława Przybylska uwielbia miód, jak mi powiedziała, to dlatego, że bardzo lubi i ceni pszczoły i ich pracę. No jak się tutaj spotykałyśmy w Radio Pogoda, opowiadała o swoich najpiękniejszych melodiach, to pytałam ją, czy gotuje. Powiedziała, że teraz już nie, że raczej zamawia gotowe jedzenia. Jeżeli chodzi o jej ulubione potrawy, no to właściwie takich nie ma, ale je mało mięsa, więcej klusek, ziemniaczków, różnego rodzaju kasze, no i oczywiście warzywa. A u Państwa, co dzisiaj na obiad? Pytam w porze obiadowej, 14:18 na zegarach, 22 444 4004, to jest nasz numer telefonu.
1: Soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
7: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
8: Została ostatnia reklama.

0: grupa Smokey na antenie Radia Pogoda. Już niedługo Bogusław Metz zaśpiewa o Mariannie, no ale wcześniej Państwo odpowiadają na pytanie, co u Was na obiad. Dzień dobry.
1: Witam Radio Pogoda. Mój przepis na dzisiejszy obiad. Budzinka z mojego ogródka, aha, na rosołku zgotowana ze śmietaną, z koperkiem, z młodą kapustą, na drugie danie młode ziemniaki i kapusta również z mojego ogródka. No i będzie deser, coś tam poszukamy, chyba jeszcze jakieś lody są w lodówce. Życzę smacznego wszystkim i pozdrawiam Radio Pogoda. Anna.
0: Pozdrawiam Pani Anno. Czy mają też Państwo takie wrażenie, że takie rzeczy z własnego ogródka to jakoś tak dwa razy bardziej smakują niż te ze sklepu? Kolejny telefon w sprawie obiadu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Pani Moniko. Dawno się nie słyszeli. Tutaj Tomasz z Gdańska. Pozdrawiam serdecznie. No i u mnie na obiad kolorowo, bo truskawki będą w zestawie jako koktajl, a wcześniej kalafior w roku posypany bułeczką i serem żółtym. Wszystkim do dobrego na popołudnie dla wszystkich słuchaczy i pani. Pozdrawiam.
0: Dziękuję i nawzajem. Wszystko to, co lubię, mogę wpaść.

0: Karuzele, wesołe miasteczka, cyrk przyjechał, to wszystko z okazji Dnia Dziecka, tak jest przynajmniej u mnie, proszę Państwa, na osiedlu. Karuzela Maria Koterwska przed momentem na antenie Radia Pogoda. A jeżeli chodzi o huśtawkę, czyli inną dziecięcą zabawkę, to cenowa huśtawka, kiedy na ryneczku pojawiła się truskawka. Dzisiaj Państwo dyskutowali w pogodnym poranku, ile u Was kosztuje. No u mnie 18-19, ale widziałam też jeszcze za 26. Jakąś taką ładniejszą, więc te ceny jeszcze dosyć takie zaporowe i wysokie, no ale już powoli te truskawki, jak Państwo słyszeli, kupujemy i sobie robimy, bo to przecież jedna z najprzyjemniejszych rzeczy w czerwcu i latem generalnie, czy na początku lata. No właśnie, dawno nie było naszej zabawy. Główka pracuje, kiedy ładnie rymuje, to może dzisiaj właśnie do truskawki, truskawek, truskaweczek. Jeżeli Państwo coś wymyślą, jakiś rym Wam przyjdzie do głowy, to koniecznie proszę zadzwonić. 22 444 4004. Radio Pogoda.
1: Radio Pogoda. Autopromocja. Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Tymczasem w salonie Filman.
11: I jak pani widzi?
12: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
10: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana dr Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Została ostatnia reklama.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
19: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: To tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
21: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz coś posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Morliny są...
6: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
7: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
8: Wbijaj!

0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Reklama. Słuchają Państwo Radia Pogoda. Jest 15. Czas na wiadomości i prognozę pogody, a tuż po nich Krzysztof Krawczyk, Bee Gees, no i oczywiście także kolejna najpiękniejsza melodia Ewy Bem.
6: Rząd zadowolony z zakazu smartfonów w szkołach, ale są sceptycy. Paraliż na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada. Poznaliśmy godzinę jutrzejszego meczu Mai Chwalińskiej w Paryżu.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
6: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rząd przyjął przepisy zakazujące używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Sceptyczni do tych rozwiązań są aktywiści z akcji uczniowskiej. Uważają, że taki zakaz to fikcja, łatwo go będzie obejść, a rządzący grają pod tak zwaną publiczkę. Potrzebna jest edukacja, a nie zakazy, mówią Paweł Mrozek oraz Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej.
8: Widać było, że się dzieje, więc my oceniamy raczej tutaj te propozycje jako populizm, populistyczne hasła.
9: Kolejny raz decyzje o naszej codzienności zapadają za zamkniętymi drzwiami. Nikt nas, młodych ludzi, nie zapytał, czy tego chcemy, czy nie.
8: Liczymy jednak, że na etapie prac parlamentarnych uda się ten zakaz odroczyć w czasie przynajmniej do następnego roku, gdy już zobaczymy, czy edukacja zdrowotna ma szansę zaistnieć.
6: Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. Stanowczego potępienia decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA chcą radni PiS z Lublina. Przygotowali projekt uchwały, w którym Rada sprzeciwia się przedstawieniu jako bohaterów osób i formacji odpowiedzialnych za ludobójstwo. To kolejne miasto po Przemyślu, w którym radni występują z takim wnioskiem.
10: Przeciwstawiamy się próbie relatywizowania tej historii. Życia Polakom, którzy zostali w brutalnym sposób zamordowani. Nie przywrócimy, ale możemy zadbać o pamięć o naszych rodakach.
11: To jest w mojej ocenie, w moim odczuciu plucie nam w twarz.
12: Wyobraźmy sobie, że jednej z dywizji Bundeswehry ktoś wpadnie na pomysł nadać imię bohaterów SS. Wyobrażamy sobie taką sytuację. Nie jesteśmy w stanie nie reagować, musimy zareagować.
6: Mówili radni Robert Derewenda, Justyna Budzyńska, Andrzej Pruszkowski i Tomasz Pitucha. O tym, czy cała lubelska rada uchwałę przyjmie, przekonamy się na sesji pod koniec czerwca. To nie są wakacje marzeń. Tysiące pasażerów koczują od soboty na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada na portugalskiej wyspie São Miguel. Paraliż portu lotniczego imienia Jana Pawła II jest efektem utrzymującej się od soboty nad portugalską wyspą mgły. Władze azorskiego lotniska, na którym odwołano już ponad 200 lotów, przekazały, że w kilku pomieszczeniach portu lotniczego przygotowano dla podróżnych łóżka polowe. Z powodu paraliżu lotniska od soboty nie mogło odlecieć ponad 17 tysięcy osób. Przed polską tenisistką Mają Chwalińską mecz o półfinał Rolanda Garrosa. Jutro w Paryżu Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Co Polka mówi o swojej rywalce?
13: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
6: Jutrzejszy mecz Mai Chwalińskiej z rosyjską tenisistką Anną Kalińską ma rozpocząć się o 11. Zwyciężczyni w półfinale zagra albo z liderką rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką, albo Rosjanką Dianą Schneider.
7: Co jest grane w Warszawie?
14: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Teatru Kapitol. Chodzi o spektakl Boeing Boeing. To komedia pełna miłosnych zawirowań z dużą dawką humoru. Jak jednemu mężczyźnie udaje się utrzymać związek z trzema kobietami w tajemnicy? Będziecie mogli to sprawdzić w piątek o godzinie 19. Teraz propozycja dla tych, którzy chcieliby się troszkę pośmiać. Już 9 czerwca będziecie mogli wybrać się na stand-up Pauliny Potockiej. Będzie ona testowała żarty do swojego najnowszego programu. Nie zabraknie masy jej nowych odkryć, ciekawych obserwacji i dobrego humoru. Początek o 19 w Centrum Zarządzania Światem. Zaglądamy jeszcze do kina. W tym tygodniu będziecie mogli wybrać się na film akcji Zawodowcy. Tutaj specjalistka od ekstremalnie trudnych negocjacji wraz z ekipą najemników wciela w życie misterny plan odzyskania wielomilionowego długu. Godziny seansów znajdziecie na stronie kina Helios.
7: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
6: Dziś i jutro z temperaturą do 27 stopni, ale też z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Dziś burzowo na wschodzie kraju, a jutro front burzowy przeniesie się nad zachodnią połowę Polski. Najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich do 18 stopni.
5: Wtorkowe pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Dzisiaj główka pracuje, kiedy rymuje i rymu do truskawki poszukuje. No właśnie, 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu. Jak coś przyjdzie Państwu do głowy, to proszę zadzwonić. No a o 15.30 oczywiście, proszę Państwa, proszę się już do tego przyzwyczajać. Spotkanie z Ewą Bem, która od wczoraj właśnie o tej porze opowiada nam o swoich najpiękniejszych melodiach.
7: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Antolka ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupu plamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała iść Antolka,

Antolka ma 20 lat i męża bogatego. Przy boku stacha swego rozkosznie dni biegną. Ma pełną szafę futer, sukien i

0: to Zyklona, pomagali jej Jan Kociniak i Lech Ordon. Już za kilka minut grupa Bee Gees, pojedziemy z nią do Massachusetts, ale wcześniej państwa rymowanki, bo dzisiaj główka pracuje, kiedy do słowa truskawka rymu poszukuje, a ja słucham oczywiście.
1: Truskaweczki dla Aneczki, co wpadają do gębeczki, na truskawki zerkam z huśtawki i podziwiam, jak rosną se. Truskawkowe, pychotkowe, lody wcinam w upalne dni. Bez truskawek ni kawałek ciasta nie smakuje mi. Truskawki, no mniam!
0: No oczywiście, że mniam. Ile rymów znalezionych. Gratuluję. Co jeszcze państwo wymyślili?
2: Truskawki kuszą, truskawki nęcą, znikają szybciej niż pieniądze z pensją. Pozdrawiam, Łukasz.
0: No zwłaszcza, że sporo trzeba teraz na nie wydać. Na razie, mam nadzieję, że na razie. 22 444 4004, jak znajdą państwo jakieś rymy do słowa truskawka, truskawki, truskaweczki, no to zapraszam.

0: 15.17 to jest Radio Pogoda i nasze pogodne popołudnie, a już za kilka minut na naszej antenie Ewa Bem, która od wczoraj opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach i oczywiście słuchamy piosenek, które wybrała dla nas wszystkich pani Ewa Bem. Dzisiaj, proszę Państwa, piosenka, no można powiedzieć urodzinowa, ale na razie niczego nie zdradzę. Za chwileczkę się Państwo wszystkiego dowiedzą, a tak przy okazji takie mam, rzucam w powietrze pytanie, czy widzieli już Państwo na mieście plakaty Radia Pogoda, w których główną rolę gra właśnie pani Ewa Bem?
1: Radio Pogoda.

0: niebie naście.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Została ostatnia reklama.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewa Bem oczywiście jest już w studio Radia Pogoda. Dzień dobry, witam ponownie.
2: Witam
1: pani
2: ja.
1: Ewo.
2: Witam ja.
1: I tak właśnie pytam się pani Ewy zawsze na początek, co podać, kawę, herbatę? I już wiem, że pani lubi czarną kawę.
2: Tak.
1: I wodę gazowaną z cytryną. Koniecznie z
2: tak,
1: cytryną.
2: Tak, gazowana jest B, ale ja ją uwielbiam.
1: Ale może właśnie dobrze na głos robi pani Ewo?
2: Nie mam pojęcia, bardzo ją lubię i zawsze ją piję.
1: Dzisiaj, proszę państwa, wybraliśmy specjalnie piosenkę Powrotna Bossa Nova, bo ona się łączy z dzisiejszym wspaniałym jubilatem. Chyba też jednym z pani przyjaciół, a na pewno współpracowników muzycznych, czyli panem Henrykiem Miśkiewiczem, który dzisiaj obchodzi urodziny.
2: Oczywiście, Misiaczku. Ty łobuziaczku młody, ty. Wszystkiego dobrego. Zresztą Misia dostaje ode mnie zupełnie niezapowiedziane, nieoczekiwane prawdopodobnie, a częste SMS-y z wyrazami miłości i uwielbienia, bo jak gdzieś przemknie mi jakiś utwór, gdzie Misio gra ze mną, czy beze mnie, czy w jakiejś innej konfiguracji, to za każdym razem przeżywam uniesienie, jaki to jest muzyk. To zrobiłby chyba karierę światową, bezwzględnie, gdyby takie były możliwości polskich muzyków. Fantastyczny facet, ogromnie spokojny, opanowany.
1: Skromny mi się też wydaje, prawda?
2: Tak, skromny bardzo, tak. Ogrodnik. O, mają z żoną Grażyną przy domu taki ogród i on tam pielęgnuje i kwiaty, i chyba warzywka jakieś nawet.
1: I w Powrotnej Bossanowie będziemy mogli pana Henryka usłyszeć.
2: A jeśli chodzi o Powrotną Bossanowę, którą skomponował Alek Bem, mój brat, do tekstu Wojtka Młynarskiego, zagrał Heniu solówkę i powiem tylko, że ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale ta jest jedną z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał. Zresztą on wie o tym, bo ja mu to ciągle powtarzam, no może stąd. Piękna solówka w pięknej piosence.
1: No to znakomicie, że będziemy mogli tego posłuchać, czyli kolejna najpiękniejsza melodia Ewy Bem. Bardzo dziękuję.
2: I tak już będzie stale.
1: No ja myślę, do usłyszenia.
2: Do miłego.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie pani Ewy Ben wracają jutro o 15.30 na antenę Radia Pogoda, ale państwo mogą ten cykl śledzić także na naszej stronie radiopogoda.pl, oczywiście na naszym Facebooku i na Instagramie Radia Pogoda. Mogę też już państwa dzisiaj zaprosić na czwartkowe popołudnie, kiedy pani Ewa więcej nam troszeczkę opowie o sobie i o swoich piosenkach. A teraz wracamy do truskawek, bo dzisiaj główka pracuje, kiedy do słowa truskawka rymu poszukuje. Co państwo znaleźli? Słucham.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim amatorom truskawek. Ja, sprowokowana przez panią Monikę, wymyśliłam jako domorosła poetka taki wierszyk. Pałaszujmy truskawki, bo znikną z rynku szybciej niż miłość truskawki. Serdecznie ściskam, Maria.
0: Dziękuję. Co tam jeszcze państwu przyszło do głowy?
2: Jeżeli w ciągu dnia nie zjem chociaż jednej truskawki, to po godzinie dostaję strasznej truskawki. Irek z Warszawy.
0: 22 444 4004 to nasz numer telefonu.

0: Lodówkowy. Mamy borówki amerykańskie XXL, tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Kompresor Stanley, kompaktowy o mocy 1100 W, teraz tylko za 199 zł zamiast 379. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Została ostatnia reklama.
16: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
17: Jak tak, to Allegro.
18: Reklama.

0: to promocja.
1: W ten świąteczny czwartek zapraszam Państwa na spotkanie z kimś, kto za pomocą niezbyt dużego drewnianego pudełka z korbką, eleganckiego stroju, uśmiechu, spokojnego głosu i uroku osobistego tworzy magię.
2: Moje uszanowanie, tu Katarniarz Jan. Zapraszam serdecznie na rozmowę ze mną do Radia Pogoda.
3: Świat w zupełnie starym stylu. 4 czerwca od 10:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Piotr Sworakowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
14: Słuchają Państwo Radia Pogoda, jest 16:00, przed nami najnowsze wiadomości, a po wiadomościach Sweet Caroline, jeden z przebojów Nila Diamonda.
15: Stopy procentowe bez zmian to decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego ataku na Ukrainę. Ukrainka i Rosjanka, pierwszymi półfinalistkami Rolanda Garrosa.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
15: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Na początek ta wiadomość z ostatniej chwili. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Co najmniej 18 ofiar śmiertelnych, w tym dwoje dzieci, to bilans nocnego zmasowanego ataku na Ukrainę. Najwięcej osób, 12, zginęło w Dnieprze, 6 w Kijowie. A więcej o tym Tomasz Orchowski.
16: Ukraińskie władze przekazały, że w ataku ucierpiała infrastruktura cywilna i obiekty energetyczne. Ponad 100 osób zostało rannych. Rosjanie wysłali nad Ukrainę ponad 650 dronów i więcej niż 70 pocisków różnego rodzaju. Moskwa przegrywa na froncie, więc sięga po terror wobec cywilów, podkreślają władze w Kijowie. To potwierdzają analizy. AFP przekazała, że Ukraina drugi miesiąc z rzędu odbiła w maju z rąk Rosjan więcej terytorium niż go straciła. Rosjanie twierdzą, że uderzyli na cele wojskowe. Będziemy dalej prowadzić takie działania, zagroził rzecznik Kremla.
15: Na 16 lat kolonii karnej skazał rosyjski sąd programistę z belgijskim i rosyjskim obywatelstwem tylko za to, że przelał on pieniądze swojej byłej dziewczynie na Ukrainie. O sprawie informuje portal Nowaja Gazeta. Michał Łoszczynin wyjechał z Rosji pod koniec lat 90., ale został zatrzymany, gdy przyjechał do Rosji odwiedzić chorego ojca w trakcie ostatnich wakacji. Służba bezpieczeństwa przeszukała jego telefon, w którym znaleziono korespondencję i ukraińskie kontakty rodziny byłej partnerki. Mężczyzna już w sierpniu został oskarżony o zdradę stanu, miał być bity i torturowany. W listach z rosyjskiego aresztu pisze, że nie zdawał sobie sprawy, jak może zakończyć się jego wizyta u ojca. Jutro zmieniają się przepisy o ruchu drogowym. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy obowiązku jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Najmłodsi potwierdzają, że warto dbać o głowę.
17: Można się bardzo mocno połamać bez kasku albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
15: Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach, hulajnogach elektrycznych, a także innych urządzeniach transportu osobistego, czyli na przykład na elektrycznych deskorolkach. Za brak kasku dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł, który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Znamy już pierwsze dwie półfinalistki tenisowego Rolanda Garrosa. To Ukrainka Marta Kostiuk i Rosjanka Mira Andrijewa. Jutro o to, by znaleźć się w pierwszej czwórce turnieju, zagra sensacja paryskiego turnieju Maja Chwalińska z Anną Kalińską.
18: Na pewno dziewczyna z czołówki, już od chyba kilku lat tam jest, więc na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no pewnie będzie w roli faworytki, ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
15: A jutrzejszy mecz ćwierćfinałowy Maji Chwalińskiej z Anną Kalińską odbędzie się o 11:00. Pokaże go Eurosport.
3: Co jest grane w Warszawie?
19: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji sceny Relax. Będziecie mogli się tam wybrać na komedię Pomoc domowa. Opowiada ona o znudzonym sobą małżeństwie. Przez niewinne kłamstwo para pojawia się w domu wraz z kochankami. Nadia, sprzątaczka, zmieni tę noc w farsę, jakiej nikt się jeszcze nie spodziewał. Start w sobotę o 16:00. Jutro z kolei będziecie mogli wziąć udział w wydarzeniu pod nazwą Frisbee na Mokotowie. Zajęcia są przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Chętni nauczą się poprawnych technik i zagrają pierwszy mecz. Start o 16:30 na polu mokotowskim obok boiska do siatkówki plażowej. Jeszcze jedna propozycja. W czwartek będziecie mogli wybrać się na spacer z adrenaliną po Łazienkach Królewskich. Uczestnicy poznają mniej znane miejsca, do których większość zwiedzających nigdy nie trafia. Start o 14:30 przy wejściu znajdującym się najbliżej Ogrodu Botanicznego.
3: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Pogoda.
15: Do 27 stopni dziś i jutro. Taka temperatura na zachodzie kraju, natomiast nad morzem i w rejonach podgórskich chłodniej do 18, a w centrum około 21-22 stopni. Przelotne opady deszczu zarówno dziś, jak i jutro. Burze dziś na wschodzie kraju, jutro na zachodzie.
20: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Kolejna godzina pogodnego popołudnia z Radiem Pogoda przed nami, 5 minut po 16:00. Dzisiaj rymujemy, proszę Państwa, główka pracuje. Kiedy do słowa truskawka rymu poszukuje, nasz numer, przypomnę, 22 444 4004. A za kilka minut zaproszę też Państwa do konkursu Ani tak, ani nie. Do wygrania jest książka Joanny Tekieli, Właściwa stacja. Można zdobyć też torbę Radia Pogoda.
3: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
14: Dzień dobry.

0: Irena Jarocka, Marian Zacharewicz w duecie, a za chwilę Cezary Fabiński i pies Dingo, ale wcześniej kolejne państwa truskawkowe rymowanki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani Moniko. Skoro rymowanka, no mamy rymowankę. Jak na poczekaniu, można powiedzieć.
0: Słucham.
1: Nie popijam kawki, ale bardzo lubię zajadać truskawki. Pozdrawiam serdecznie panią Monikę i wszystkich radiosłuchaczy. Radiosłuchaczki, Zbyszek z Mińska Mazowieckiego.
0: Dziękuję panie Zbyszku. Jak się okazuje, rymu do truskawki nie trzeba tak daleko szukać. Kto jeszcze chętny? Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani Moniko. No ja też próbowałam coś zrymować, więc tak. Gdy pojawią się truskawki, to wzrastają nam wydatki.
0: Oj tak.
2: Czy już kupić kilo truskaweczek? Nie, bo się odchudzi nasz portfeleczek. Na talerzach wciąż truskawki, niepotrzebne już objadki. I choć po czesku to jahoda, ale zawsze zdrowia doda. Pozdrawiam, Jutrzenka.
0: Dziękuję pani Jutrzenko. Jeżeli ktoś z państwa też wpadnie na jakiś pomysł rymowanki, bo dzisiaj główka pracuje, kiedy ładnie rymuje, to zapraszam 22 444 4004. Za chwilę ten numer będzie potrzebny do tego, żeby zgłosić się do konkursu. Ani tak, ani nie.

Pogoda, lat 18 i czerwone gitary w radiu Pogoda, a za kilka minut konkurs ani tak, ani nie. Już teraz proszę o zgłoszenia od Państwa, jeżeli chcą Państwo spróbować swoich sił, no i wygrać nagrody. Nagroda gwarantowana to książka Janny Tekieli, Właściwa stacja. O dorosłości, bo bohaterka Wanda po rozstaniu z mężem przyzwyczaja się do nowego życia i do samodzielności. Obie córki są już dorosłe i mają własne sprawy, ale w pewnym momencie Wanda traci pracę. Grunt usuwa się jej spod nóg, no i wtedy, proszę Państwa, zakłada profil na Instagramie. Co się dalej dzieje, to już ktoś z Państwa doczyta oczywiście w książce. A do wygrania w konkursie dodatkowo torba Radia Pogoda. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Zapraszam. Radio.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Została ostatnia reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: ABBA oczywiście na antenie Radia Pogoda. Za 28 minut 17 zagrajmy.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Na linii mam panią Beatę, która, jak mi powiedziała, uwielbia czytać. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: No to dobrze się składa, pani Beato, bo książkę Joanny Tekieli Właściwa Stacja już pani ma, bo to jest nagroda gwarantowana. No ale fajnie by było ją włożyć do jakiejś takiej fajnej torby Radia Pogoda, prawda?
2: Oczywiście.
0: I z tą książką w tej torbie udać się gdzieś na plażę albo do parku. No to żeby wygrać torbę, to musi pani dobrze odpowiedzieć na 5 moich pytań, które dzisiaj będą właśnie dotyczyć toreb.
2: Takie dobrze.
0: Pytania z torbami. No więc nie tylko trzeba dobrze odpowiedzieć, ale też nie można używać w czasie trwania tego konkursu dwóch słów, czyli tak i nie. No i trzeba to wszystko zrobić w 30 sekund. Jest pani na to gotowa?
2: Jestem.
0: No dobrze, no to zaczynamy. Uwaga, czas, start. Czy kangurzyca ma torbę?
2: Ma.
0: Czy zna pani wyliczankę ze słowami torba, borba, ósme smakę?
2: Znam.
0: Czy foliowe reklamówki pojawiły się masowo w Polsce już w okresie międzywojennym?
2: Fałsz.
0: Czy torba może być podróżna?
2: Może być.
0: Czy można puścić kogoś z torbami?
2: Można.
0: Brawo, i to przed czasem pani Beato, no w jakim wspaniałym stylu pani wygrywa wszystkie nagrody. Gratuluję, no to miłej lektury w takim razie. Pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękuję również.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: A jutro, proszę państwa, kolejna szansa na zdobycie tych wspaniałych nagród, no i sprawdzenie swoich sił w konkursie Ani tak, ani nie.

0: daj, czego widać żadna. Przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czego ci chcę od ciebie.

0: słoneczku, który chce spalić Zbigniew Wodecki. No ale na długi weekend czerwcowy synoptycy zapowiadają raczej opady deszczu. I deszcz, prawdę mówiąc, jest bardzo potrzebny, więc z jednej strony cieszymy się, że spadnie, ale z drugiej strony ci, którzy no, mają wolne i chcieliby coś fajnego na powietrzu robić w długi weekend, no to nie są zbyt zadowoleni z prognozy pogody. Być może dlatego niektórzy wybierają zagraniczne, proszę Państwa, destynacje. I jak wynika z pewnej strony internetowej, która zajmuje się sprzedażą biletów lotniczych, najchętniej Polacy na weekend czerwcowy polecą do Rzymu, na drugim miejscu Alicante, a na trzecim Paryż. A my już za chwilę zatańczymy boogie z zespołem Baccara i udamy się do Nowego Jorku na Tin Pan Alley. Zabierze nas Halina Frąckowiak.
1: Radio Pogoda. Radio.

0: autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
3: No ale to miła pobudka.
2: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
3: Lepsza niż syrena alarmowa.
2: Albo śmieciarka, jak butelki zamiera.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
12: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz przemysłowy Dewalt, gniazdo 230 V, funkcja dmuchawy. Teraz tylko za 299 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: Ło, widzisz to, co ja?
16: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Została ostatnia reklama.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: O, cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
20: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
21: Nieco cieplej i nieco więcej słońca, ale znowu mamy ostrzeżenie przed burzami. 1 stopnia obowiązuje do wieczora w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim oraz częściowo w mazowieckim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. A na S3, na Dolnym Śląsku, na węźle Bolków, Kamienna Góra Północ, utrudnienia na jezdni w stronę Lubawki.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour, tańsze zakupy na mecz.
8: Została ostatnia reklama.
9: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
10: Zaprawy?
9: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
10: No, dobrej jakości.
9: I jaka?
10: No, niedroga.
9: I dokąd po nią pojedziemy?
10: Do Bricomana.
11: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Reklama.
13: To jest Radio Pogoda. Gramy dla Państwa najpiękniejsze melodie. Wracamy do nich już za kilka minut. Słyszymy Och Karol, Nila Sedaki. Czy Ada to nie wypada Sławy Przybylskiej? Ale na razie wiadomości. Jest 17.
14: Raty kredytów bez zmian, bo nie zmieniły się stopy procentowe. Chowanie się w toaletach szkolnych ze smartfonem komentuje premier. W długi czerwcowy weekend koleje wydłużą najpopularniejsze składy.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też i raty. I to prawdopodobnie na dłużej. Inflacja rośnie powyżej 3%, ale jednak rośnie wolniej niż obawiali się ekonomiści. Mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
15: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałki. Więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
14: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszaniem procentów od naszych pieniędzy przyhamują. Smartfony w podstawówkach mają iść w odstawkę. Rząd zdecydował o zakazie korzystania z urządzeń przez uczniów w szkołach podstawowych. Będą wyjątki, gdy tak zarządzi nauczyciel albo ze względów zdrowotnych ucznia, ale jak twierdzi premier Donald Tusk, zakaz ma edukować i dawać jasny przekaz.
16: Będziemy słyszeli głosy, że łatwo obejść taki zakaz. W przerwach to i tak dzieciaki, nie wiem, chowają się w toaletach i korzystają z telefonu. Ale no, jest różnica. Łamać zakaz, a co innego mieć pełną swobodę korzystania.
14: Sam zakaz nie wystarczy, mówi Magdalena Biegaj, prezes Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
17: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów. Zakaz bez dostarczenia szkole narzędzi, czyli jakiegoś rodzaju przewodnika, manuala, jak to krok po kroku zrobić, jest nieskuteczny po prostu. W związku z czym obudzimy się w takiej samej rzeczywistości 1 września, kiedy ustawa ma wejść.
14: Jak wynika z deklaracji, aż 70% młodych ludzi przyznaje, że jest uzależniona od korzystania ze smartfonu. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie w tym tygodniu mają dostać pierwsze zasiłki. Pierwsze wsparcie to 8 tysięcy złotych, potem do 200 tysięcy na odbudowę. To pomoc podobna do tej z czasu powodzi.
18: Cały strop jest przesunięty
12: bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
18: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić. Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
14: Zniszczone domy są zabezpieczone, do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Poszkodowane rodziny mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Samoloty od 3 godzin nie wylatują i nie lądują w Belgii. Ruch lotniczy został wstrzymany w związku z akcją protestacyjną pracowników służb kontroli ruchu lotniczego. Paraliż belgijskich lotnisk potrwa do godziny 21. Pracownicy protestują przeciwko warunkom uruchomienia nowej wieży kontroli lotów w Namur. Od przyszłego roku centrum to ma przejąć i scentralizować obsługę wież kontroli ruchu lotniczego na lotniskach w Lille i Charleroi. A u nas długi czerwcowy weekend. Z tego powodu ukłon w kierunku turystów robią PKP Intercity. Już od dziś do 7 czerwca, czyli do niedzieli, najpopularniejsze pociągi będą wydłużone o dodatkowe 590 wagonów.
8: Pogoda.
14: Bardzo ciepło, ale na zachodzie kraju jedynie, bo do 27 stopni dziś i jutro, natomiast w centrum do 22, a nad morzem i w rejonach podgórskich, gdzie najchłodniej, do 18 stopni. Dziś na wschodzie najwięcej chmur i możliwe burze, jutro front burzowy przeniesie się nad zachodnią Polskę.
13: Cztery minuty po 17:00, to jest pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, legitymacja Klubu Pogodnych Ludzi, no i oczywiście Radio Pogodowa Przepinka. Czekają na kogoś z Państwa, kto chce dołączyć do klubu, tworzyć razem z innymi słuchaczami, ale także i polskimi gwiazdami paczkę przyjaciół Radia Pogoda. Tak więc zadzwonię do kogoś z Państwa, żeby przyjąć do Klubu Pogodnych Ludzi, ale wcześniej wrócimy do rymowanek, bo dzisiaj główka pracuje, kiedy do słowa truskawka rymu poszukuje.
8: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
13: Witam serdecznie.

Państwo takie białe truskawki, to taka odmiana truskawek, ona, to nie chodzi o to, że one są niedojrzałe, nie, one są jak najbardziej dojrzałe, to jest taka odmiana truskawek, które smakują jak ananas. Ktoś takie wyprodukował, pewnie skrzyżował, no i tak się zastanawiam, po co produkować truskawki, które smakują jak ananas? To nie można kupić sobie ananasa?

0: DJ Tomas o tym, że deszcz padał na głowę, ale on się tym nie przejmuje, to my zróbmy tak samo jak on, jak proszę Państwa gdzieś tam pada albo zacznie padać. Telefon od Państwa.
1: No ja mam pomysł, dlaczego te truskawki o smaku ananasa, bo truskawka po łacinie to fragaria ananasa.
0: O!
1: Jutrzenka.
0: Dziękuję Pani Jutrzenko, to ja nie wiedziałam. Wiedziałam, że fragaria to poziomka, bo uczyłam się łaciny, czyli poziomka ananasowa to truskawka po łacinie. No nie zły z tej truskawki ananas, proszę Państwa. Za chwilę Klub Pogodnych Ludzi, przyjmę oczywiście kogoś z Państwa i wręczę legitymację naszego klubu, no i radiopogodową przypinkę.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Państwo też są po słonecznej stronie życia, to zapraszamy do Klubu Pogodnych Ludzi. Zgłoszenia przyjmuję przez naszą stronę radiopogoda.pl. Proszę tam wypełnić po prostu formularz zgłoszeniowy. Dzisiaj oddzwoniłam do pana Jacka.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
2: Tak, proszę.
0: Dzień dobry, Monika Tarka, Radio Pogoda. Czy to pan Jacek?
2: A, dzień dobry, kłaniam się.
0: Pierwsze moje pytanie, czy pan jest w drodze, bo zgłaszając się do Klubu Pogodnych Ludzi napisał pan, że bardzo często jeździ samochodem służbowo i właśnie słucha Radia Pogoda.
2: Tak, znaczy akurat w tej chwili jestem w prywatnym samochodzie, jadę na zakupy z synami, ale znowu w samochodzie. Akurat mnie pani trafiło, od 5 minut.
0: Pisze pan, że lubi ludzi, zwierzęta, jest miły, często uśmiechnięty. Czy teraz jesteśmy na głośno mówiącym, czy nie?
2: Nie, nie jesteśmy.
0: A, szkoda, bo być może synowie by potwierdzili albo zaprzeczyli, czy ten tata...
2: A, to teraz mogę włączyć.
0: To proszę włączyć, zapytamy się, co tam, czy ten tata mówi prawdę, czy...
2: Pani z radia dzwoni, przywitajcie się.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Wasz tata zgłosił się do Klubu Pogodnych Ludzi w Radiu Pogoda i napisał, że lubi ludzi, lubi zwierzęta, jest miły i często się uśmiecha, to prawda?
3: Tak, to prawda, prawda.
0: I że nie uznaje kłótni, że w ogóle się nie kłóci, to też prawda?
3: Tak, prawda.
0: A co jeszcze dobrego możecie o tacie powiedzieć?
3: Jest śmieszny, miły i bardzo lubi nas uszczęśliwiać.
0: O, to świetne, no proszę, a to jest komplement niesamowity, naprawdę.
2: Pani no Jacek. Nieprzygotowane to było.
0: No ja wiem, no przecież ja wiem.
2: Tym bardziej bardzo.
0: A co lubicie najbardziej robić razem z tatą?
3: Jeździć na gokarty, albo jeździć na wycieczkę.
0: Wycieczka się jakaś szykuje teraz na długi weekend?
2: Na długi weekend jeszcze nic nie planowaliśmy, ale właśnie Aha. Wspomnieli o gokartach i właśnie byliśmy wczoraj z okazji Dnia Dziecka. Było cudownie i wszyscy mają dzisiaj zakwaty.
0: No dobrze, chłopaki, ja będę miała dla was jakieś fajne gadżety, Radia Pogoda, dobrze, na pewno nasze długopisy. A tymczasem tata dostaje coś zupełnie innego. Po pierwsze taki komunikat mam dla pana, panie Jacku.
1: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
0: Ja mam dla pana legitymację oczywiście członkowską, naszego klubu.
2: No zawsze pięknie brzmi legitymacja członkowska.
0: Prawda? I radiopogodową przypinkę, żeby nie było.
2: Świetnie.
0: Pozdrawiam was w takim razie. Dziękuję pięknie za rozmowę.
2: Pięknie pozdrawiamy, dziękujemy. Również życzymy pięknego dnia.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od trzech.

serii, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Ku mojej radości Państwo dzwonią do Radia Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Andrzej Świateczna w temacie rymowanki z truskawką i białych truskawek.
0: Tak.
1: Taki mi wyszedł z tego wierszyk. Namówił ananas czerwoną truskawkę, by razem zrobić małą ustawkę. I z tej to ustawki są białe truskawki. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję, bardzo dobry wierszyk. Dziękuję pięknie, dziękuję za wszystkie Państwa dzisiejsze rymowanki, za udział w programie. Zapraszam oczywiście jutro na pogodne popołudnie i na kolejne spotkanie z Ewą Bem, która, przypominam, o 15.30 codziennie opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach. Także dziękuję, Monika Tarka. A przed nami po godzinie 18.00 Aleja Sław, na którą rzecz jasna zaprasza Tamara Pawlik-Lipska. Co się dzisiaj będzie działo?
2: Będzie prawdziwa uczta dla fanów, że tak to ujmę, dawnych seriali, a będziemy rozmawiać o Alternatywach 4. I to z kimś, kto bardzo dobrze zna ten serial, a to dlatego, że po prostu go współtworzył. Moim i Państwa gościem będzie dzisiaj współscenarzysta Alternatyw 4, Janusz Płoński. Zapraszam bardzo serdecznie na tę rozmowę już po 18.00.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Została ostatnia reklama.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Reklama.
23: Drogowskaz, Radia Pogoda.
24: Ulewy, miejscami grata, do tego silny wiatr w porywach do 55 km na godzinę mają towarzyszyć burzom, przed którymi IMGW ostrzega Podlasie, Lubelszczyznę, Podkarpacie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. A na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem uwaga, po zderzeniu trzech osobówek i ciężarówki utrudnienia na odcinku Inowrocław-Toruń.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.
2: Na zegarach 18:00, to oznacza, że przed nami wiadomości i prognoza pogody, a potem zaczynamy nasze spotkanie w ramach Alei Sław Radia Pogoda.
3: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku może wynieść prawie 5 tysięcy. Synoptycy donoszą długi weekend bardzo ciepły, ale deszczowy. Zaczęły się rekrutacje na studia wyższe, sporo nowych kierunków.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku w wysokości 4986 zł. Taką rekomendację wyda rządowi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd musi przedstawić swoje założenia w tej sprawie do połowy czerwca. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła będzie sporo i często padać. Takie są generalne prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale w zasadzie wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze. Mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
4: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
3: Zdaniem meteorologów przewidywana na najbliższe dni aura jest typowa właśnie dla początku czerwca, a większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. Gorąco ma być tego lata nie tylko w Polsce. ONZ ostrzega przed wyjątkowo silnym w tym roku zjawiskiem El Niño. Powoduje ekstremalne zjawiska pogodowe na świecie. Ponad przeciętnie wysokie temperatury mogą się utrzymać nawet do listopada. Od jutra młodzież w wieku do 16 lat będzie musiała jeździć na e-hulajnogach w kasku. Zmieniają się przepisy. Co na to sami zainteresowani? Pyta Agnieszka Wynarska.
5: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
6: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
7: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
6: A ile siostra ma lat?
7: 13.
3: Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu. Słowo o polityce. Nie będziemy gdybać, odpowiada rzecznik rządu na pytanie, czy premier poprze wniosek prezydenta o odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Posiedzenie kapituły orderu zaplanowane jest na poniedziałek.
8: To nie jest miejsce, żeby gdybać. Jeżeli taki wniosek przyjdzie, to wtedy będzie można się do tego odnieść.
3: Prezydent Karol Nawrocki zaproponowałby odebrać order Orła Białego Zełenskiemu po tym, jak ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Donald Tusk stwierdził, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza polską wrażliwość historyczną. Unia Europejska chce zezwolić na polowania na kormorany. Pod wnioskiem podpisało się 9 państw, w tym Polska. Ornitolodzy są temu przeciwni, tłumaczy profesor Marcin Polak z Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody UNCS-u w Lublinie.
9: On poluje na właśnie chore, osobione ryby, które mogą być pod presją jakichś patogenów, na przykład tasiemców. Czy ja jestem przeciwnikiem zabijania kormoranów? No to nie jest rozwiązanie problemu.
3: Wśród argumentów jest taki, że kormorany masowo wyjadają ryby z rzek i mórz. Na razie kormorany od ponad 40 lat są pod ochroną. Ruszyły rekrutacje na wyższe uczelnie. Wiele z nich proponuje nowe kierunki. Na przykład Uniwersytet Wrocławski oferuje geoinformację oraz język romański w komunikacji biznesowej.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Znamy pierwsze półfinalistki French Open. Mira Andrijewa pokonała gładko Rumunkę Sorane Kirstę 6-0-6-3, a w ukraińskim pojedynku Marta Kostiuk wygrała z Eliną Świtoliną 6-3-2-6-6-2. Jutro półfinał powalczy Maja Chwalińska, o 11:00 zagra z Anną Kalińską, po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski, Piotr Zieliński w wyjściowej 11:00. Selekcjoner Jan Urban zdradził dziś część składu naszej kadry na jutrzejszy mecz z Nigerią. Ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza zrobić sporo zmian. Mecz jutro w Warszawie o 20:45.
1: Pogoda.
3: Na wschodzie Polski cały czas możliwe jeszcze burze, a jutro pioruny będzie można zobaczyć i na zachodzie, i na południu. Temperatura w środę od 21 do 25 stopni. Długi weekend ma być bardzo ciepły, ale deszczowy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem będzie Janusz Płoński. Jak samo sobie mówi, współscenarzysta bardzo popularnego serialu Alternatywy 4. Mam nadzieję, że Państwo zostaną z nami, bo kilka takich smaczków z tego, jak w ogóle ten serial powstawał, dzisiaj ujawnimy. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dziś moim i Państwa gościem jest Janusz Płoński i jak sam o sobie mówi, współscenarzysta, trudne słowo, serialu Alternatywy 4. Dzień dobry.
2: Tak, tutaj moja skromność przemawia, bo nie chciałbym brać wszystkich zasług na siebie, ale pani wspomniała, użyła takiego słowa, ale ja Sław.
1: Tak. Tak się nazywa
2: tak
1: ten
2: jak
1: program.
2: Hollywood, prawda, na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
1: Staramy się być takim właśnie miejscem. Jeszcze tutaj nie mamy odlewów dłoni, na razie robimy odlewy słowne w programie.
2: To znaczy ja już muszę się starać dorosnąć do tego tytułu sławy.
1: Nie, ja myślę, że ten tytuł...
2: W tej rozmowie.
1: Ja myślę, że już ten tytuł to absolutnie pan ma teraz, tylko odciskamy tę sławę. Robimy odlew słowny dzisiaj.
2: To o czym my porozmawiamy w takim razie?
1: No chciałabym porozmawiać na przykład o Alternatywach 4. Co pan na to? Czy to jest dobry temat na rozmowę?
2: Temat jest, powiedziałbym, trochę nudny, ponieważ ja już wiele razy na ten temat mówiłem i właściwie należałoby chyba zacząć mówić inaczej. Albo jest też taka opcja, zmyślać.
1: Oho.
2: Ponieważ nie ma dwóch pozostałych współscenarzystów przy życiu, to nikt nie zaprzeczy.
1: Okay.
2: Jak ja bym powiedział, na przykład ja to wszystko wymyśliłem, oni się opierali, nie chcieli, ale ja ich przekonałem, że to jest fajne, mądre i robimy. Nie? Mógłbym coś takiego powiedzieć, ale byłoby to chyba niefajne.
1: No, zresztą tak pan zaczął już naszą rozmowę jeszcze przed tą naszą wersją antenową, że jednak pan tutaj nie chce zbierać całego splendoru na siebie, że jednak był
2: nie
1: pan
2: chcę,
1: ten współ.
2: Nie chcę. Byłem współ i pierwszym moim wspólnikiem i zresztą bardzo udanym wspólnikiem był Maciej Grybiński, z którym w dwóch redakcjach pracowaliśmy.

0: w naszym życiu. Mhm. Najpierw o dziwo w redakcji sportowiec. Okay. Ja bardzo nie lubiłem sportu i nie znałem się na nim. Maciek podobnie. I tam stworzyliśmy jakąś kolumnę taką żartobliwą. Mhm. No i ta ona latała i dziwne rzeczy tam były. Ja tam na przykład przeprowadzałem wywiad z Wajdą na temat jego marzeń sportowych. On chciał zrobić film o Kusocińskim i nie zrobił.
1: Okay.
0: No, ale to była taka ciekawostka niby sportowa.
1: Ale nie kazano panu komentować żadnych spotkań sportowych?
0: Nie, nie, nie. Kazali mi raz przeprowadzić wywiad z Jerzym Pawłowskim, naszym słynnym szermierzem. Mhm. Ja ten wywiad napisałem bez autoryzacji i był wielki skandal i ja właściwie straciłem pracę w sportowcu wtedy.
1: Okay.
0: I potem razem z Maćkiem o dziwo znaleźliśmy się w tygodniku studenckim ITD, mhm. który jak się tak cały ten tytuł wymieni, to wydaje się, że to jakaś niepoważna historia była. To się ukazywało w półmilionowym nakładzie bez zwrotów. Się to sprzedawało.
1: Oh, wow.
0: Prawda, nie ma takiej gazety dzisiaj, która by mogła konkurować ITD z tamtych czasów. W porywach tam było 700 tysięcy.
1: Do rozmowy z Januszem Płońskim. Wracamy za parę chwil. Zostańcie państwo koniecznie z nami.
2: Aleja Sław. Radia Pogoda. Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
2: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zawsze możemy powiedzieć, że teraz mamy inne czasy.
2: Mamy zupełnie inne czasy. I w tym ITD, które było pismem Zrzeszenia Studentów Polskich, pozwolono nam właściwie działać dosyć swobodnie na tamte czasy, bo tam była cenzura, był Wydział Prasy i wszyscy odium tych czasów brał na siebie naczelny. On raz na tydzień chodził do komitetu, tam mu mówili, jakie są wytyczne, jaki kierunek partia wyznacza na ten tydzień. I on w tak zwany wstępniak tworzył i brał na siebie, że tak powiem, to wszystko, że tak powiem, ten wstyd i tak dalej, i tak dalej, a nam pozwalał pisać, cośmy chcieli. I tam prowadziliśmy taką stronę ITP na ostatniej stronie, która cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród młodzieży akademickiej, bośmy wycinali z Playboya te gołe panienki i publikowaliśmy to bez respektowania praw autorskich.
1: Okej. Okay. Znowu mamy inne czasy, tym razem by nie przeszło.
2: Tym razem byśmy mieli procesy i tak dalej, a studenci wycinali, wieszali to w swoich szafkach, w akademikach i bardzo mieli dużo radochy i tam lokowaliśmy swoje felietony, głównie Maciek, który był bystrzejszy i jakoś wydawało się, że lepiej pisał. Wymyślaliśmy tak zwane hasełka tygodnia, żeby pod każdym tym logo ITP jeszcze było hasełko na aktualny tydzień. One były różne. Tutaj się czasem cenzura czepiała tego, że 1 kwietnia napisaliśmy jest dobrze. No i to, jak panowie to rozumiecie, no, były takie rozmowy. Pamiętam takie śmieszne hasełko. Naszą dewizą jest złotówka.
1: No. Można i
2: no,
1: tak.
2: W tamtych czasach to było takie, znowu, właściwie o co nam chodzi?
1: Tak.
2: I zarabialiśmy jako dziennikarze tygodnik, chodziło się do pracy raz w tygodniu, to bardzo było przyjemne, to nie było nawet obowiązkowe chodzenie raz w tygodniu. Mieliśmy sporo miejsca na pisanie, ale od wierszówki zależała nasza wypłata końcowa, bo mieliśmy tam, nie wiem, 1200 zł za gotowość, czyli za to, że żyjemy. A potem dochodziła wierszówka do tego i z tej wierszówki się robiły nasze zarobki. One były zawsze za niskie. Prowadziliśmy bogate życie towarzyskie, więc postanowiliśmy wyjść trochę, no, złapać byka za rogi i napisaliśmy pierwszy kryminał. Bardzo szybko napisaliśmy, bośmy pisali szybko. 4 dni, 4 noce.
1: Stron ile? Mniej więcej?
2: 200.
1: Okej.
2: Książka jest na rynku, nazywa się Góralskie Tango i wyszła w jakim nakładzie? No, niech pani zgadnie.
1: 500 000.
2: Nie, 300 tysięcy wyszło.
1: Ej, no nie pomylią się aż tak bardzo.
2: Nie, wtedy książki podstawowy nakład był 10 tysięcy, więc zgarnęliśmy kupę pieniędzy i w ogóle było bardzo przyjemnie. Natychmiast napisaliśmy drugi kryminał i trzeci. One wyszły, a potem przestały wychodzić.
1: A jak to się stało, że od pisania do magazynu studenckiego, a potem przez pisanie kryminałów panowie doszli do napisania scenariusza serialu, który okazał się być absolutnie kultowym, czyli Alternatywy 4? O tym wszystkim w rozmowie ze współscenarzystą serialu Januszem Płońskim już za parę chwil. Zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Proszę, na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
4: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
5: Wbijasz!
6: Morliny są gorące. Morliny są.
7: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
15: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
14: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
15: Super. Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Została ostatnia reklama.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
9: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Jeszcze dziś do wieczora można się spodziewać burz na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu oraz w części województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Uwaga na intensywne ulewy. W czasie burz miejscami ma padać grad, a wiatr ma się rozpędzać do 55 km na godzinę. Lepiej wtedy nie parkować pod drzewami. Na A2 z kolei między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim nadal jeszcze mogą być utrudnienia po awarii autobusu. Zablokowany został pas w stronę Poznania.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Potem pomyśleliśmy, że właściwie to, czego byśmy, co chcielibyśmy osiągnąć, to nie jest tylko pieniądze i sława jako autorzy kryminałów. Mm-hmm. Natomiast chcielibyśmy być bardziej sławni, znać i poznawać różne fajne dziewczyny. Czyli gdzieś wydawało nam się, że konfitury są w tym obszarze telewizyjno-filmowym. I wtedy gdzieś, nie pamiętam adresu tej knajpy, wypadliśmy na taki pomysł, że zrobimy taki, zaproponujemy telewizji serial, który zawrze Polskę w pigułce, że to będzie tak kwintesencja tej rzeczywistości. Napisaliśmy to na kilku kartkach, posłaliśmy po prostu zwyczajnie Woronicza 17 TVP.
2: Okay.
1: I co się stało? Nic. Oczywiście, że nic.
2: Prawda? No pewnie, zakładam, że nie byli panowie jedynymi, którzy mogli mieć podobny pomysł.
1: Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. I nikt nam nie odpowiedział, ale po dwóch latach wszedł nowy szef, który przeglądał stare szuflady i zobaczył to i kazał sekretarce zadzwonić i spytać, czy to jest jeszcze aktualne.
2: Okej.
1: Okay. I tu już poszło piorunem. Kazali nam napisać nowelę tych odcinków. To miało być ich 6 chyba. I potem myśmy się przyznali, jak głupi, że nie umiemy pisać scenariuszy, bo jesteśmy, to oni nam dali reżysera, który miał nas nauczyć. Mm-hmm. Myśmy z tego uciekli od tego reżysera po jednym spotkaniu, bo powiedzieliśmy, że facet, który nie ma poczucia humoru, to nie jest ten wybór.
2: To się nie uda.
1: I wtedy padło takie pytanie skromne, pokorne właściwie ze strony telewizji, a może Bareja by się nadał?
2: To rzeczywiście brzmi niczym z filmów Barei.
1: I poznaliśmy Staszka Bareję, on przeczytał te nasze nowele i to było te sekundy, które zadecydowały, że to jest ten człowiek na właściwym miejscu i że on rozumie nas, my rozumiemy jego, my wiemy, gdzie żyjemy, w jakim miejscu i wiemy, co mamy do zrobienia, prawda? I przystąpiliśmy do pisania tego scenariusza z takim założeniem absolutnie idiotycznym, że nie ma cenzury, nie ma partii, nie ma dyrektorów w telewizji.
2: Można pisać, co się chce.
1: Piszemy, co chcemy. Tak, odważnie. Ale wiedzieliśmy, że cenzura jest i że ta cenzura będzie... No, obowiązkiem cenzora jest coś znaleźć i coś wykreślić, bo z tego on jest rozliczany, szef mu da premię albo nie da. Więc napakowaliśmy w ten nasz scenariusz tyle fajnych rzeczy do skreślenia, żeby coś zostało jeszcze.
2: Okay.
1: Po tych wykreśleniach, bo wiedzieliśmy, że pewne rzeczy pójdą ewidentnie pod nóż.
2: Co z tych rzeczy udało się ocalić, no to mogą oczywiście zobaczyć państwo w Alternatywach 4, ale o tym również jeszcze porozmawiamy. Moim i państwa gościem jest dzisiaj współscenarzysta tego serialu, Janusz Płoński. Zapraszam państwa do tego, żebyście koniecznie zostali z nami. A teraz krótka muzyczna przerwa.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
1: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
2: No to miła pobudka.
1: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
2: Lepsza niż syrena alarmowa.
1: Albo śmieciarka, jak butelki zamiera.
0: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
0: Została ostatnia reklama.
9: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
3: Reklama.
10: W tym momencie na zegarach mamy godzinę 19, czyli czas na wiadomości i prognozę pogody, a potem zapraszam na Aleje Sław Radia Pogoda.
11: Strony dla dorosłych w internecie mają być bardziej kontrolowane. Psy i koty będą obowiązkowo chipowane. Prezydent podpisał ustawę. Ledwo otworzyli, a już musieli zamknąć. Problemy z efektownym kąpieliskiem na krakowskim Zakrzówku.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nielegalne treści mają szybciej znikać z internetu. Rząd przyjął pakiet ustaw dotyczący bezpieczeństwa. Dotyczy m.in. ograniczenia dostępu młodzieży do pornografii. Błażej Kulesza.
12: Sama deklaracja o pełnoletności już nie wystarczy, by skorzystać z treści, które dla młodych osób mogą być szkodliwe.
13: Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna.
12: Mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
13: W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 zł.
12: Płacić mają ci, którzy treści dostarczają, a weryfikacja ma się odbywać chociażby za pośrednictwem Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. To rozwiązanie planowane jest jednak na grudzień tego roku. Ponadto treści usuwane z internetu mają być pod kontrolą sądów powszechnych.
11: Obowiązek chipowania i rejestrowania czworonogów wejdzie w życie. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. Ma ona ograniczyć bezdomność zwierząt. Amerykańscy żołnierze rotacyjni opuszczają Litwę. Wycofuje się z niej ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem wojskowym. Termin przybycia nowego kontyngentu oraz jego liczebność na razie są nieznane. Dotychczasowe rotacje odbywały się bez zakłóceń, ale inaczej niż teraz. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Doradca prezydenta Litwy oświadczył, że Waszyngton zapewnił Wilno, iż utrzyma amerykańską obecność wojskową na Litwie. Teraz o wynalazku, który ma możliwie ograniczyć ból i stres przy pobieraniu krwi u dzieci. Skanuje rękę dziecka i wskazuje, gdzie najlepiej przeprowadzić zabieg, tak by nie trzeba było wkuwać się kilka razy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
14: Skanery są nowoczesne i działają na podczerwień. Gdy urządzenie jest nad naszą dłonią, pielęgniarka na skórze dłoni dokładnie widzi, jak wyglądają nasze naczynia krwionośne i w które należy się wbić, by na przykład pobrać krew.
15: Bardzo dokładna ocena naczyń krwionośnych.
14: Mówi Ryszard Majewski ze stowarzyszenia, które przekazało Lubelskiej Warszawskiemu Szpitalowi skanery.
15: I w zasadzie bez pudła zakłada się w kółcie, bo taki skaner, oprócz tego, że pokazuje naczynia krwionośne, to pokazuje grubość tych naczyń krwionośnych, co jest niezwykle ważne.
11: Nowy skaner trafił właśnie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Tylko kilka godzin trwała zabawa na kąpielisku na krakowskim Zakrzówku. Zaraz po inauguracji sezonu trzeba je było zamknąć. W basenie pojawiła się nieznana substancja. Nie można wykluczyć celowego zanieczyszczenia, mówi rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej Sławomir Farbaniec.
16: Dokładny skład jeszcze będziemy badać. Cały czas pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie, jakie jest pochodzenie tej substancji.
11: Najważniejsze jest bezpieczeństwo, stąd zamknięcie kąpieliska tuż po jego otwarciu.
16: Chcemy mieć 100% pewności, że kąpielisko jest bezpieczne dla wszystkich, którzy będą z niego korzystać. Dlatego też zależy nam na kompleksowym przebadaniu wody pod tym kątem.
11: Dopiero później woda zostanie oczyszczona. Nie wiadomo, czy na długi weekend uda się otworzyć tę krakowską atrakcję.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Mira Andriewa i Marta Kostiuk pierwszymi półfinalistkami French Open. Rosjanka pokonała Rumunkę Sorane Kyrstę 6-0-6-3, a Ukrainka swoją rodaczkę Linę Svitolinę 6-3-2-6-6-2. Pierwszym półfinalistą Rolanda Garrosa został z kolei rozstawiony z dwójką Aleksander Zwieriew. Niemiec w trzech setach ograł Hiszpana Rafę Hodara. Przypomnę, jutro półfinał Maja Chwalińska zagra z Anną Kalińską. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś walkę na Mistrzostwach Świata w Warszawie w odmianie 3-3. Kobiecy zespół wygrał wczoraj z Madagaskarem, ale przegrał z Czechami. Mężczyźni o 19.45 zagrają z Mongolią, a o 21.35 z Łotwą.
0: Pogoda.
11: Na wschodzie Polski możliwe dziś jeszcze burze. Jutro burzowo może być na południu, na zachodzie i w centrum. A temperatura podobna do dzisiejszej, czyli od 21 do 25 stopni. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz, jak to zwykle bywa, porywisty.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
10: Często mówimy bareizmy wiecznie żywe, ale tutaj też możemy, nie wiem do końca jak to odmienić, płońszczyzmy wiecznie żywe. Janusz Płoński jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda, a Janusz Płoński jest współscenarzystą serialu Alternatywy 4. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na dalszą część naszej rozmowy już za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Moim gościem jest dzisiaj współscenarzysta Alternatyw 4, Janusz Płoński. No i rozmawiamy o tym, jak ten scenariusz powstawał i jak dużo rzeczy znalazło się tam. I niestety w związku z czasami, w których powstawał scenariusz, zostały te rzeczy stamtąd wyrzucone.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: pisali umowę na 6 odcinków, ale ponieważ pchaliśmy tam dużo rzeczy do ewentualnego wyrzucenia, to Bareja z tego nakręcił 9 godzin, czy 9 odcinków zrobił, więc już było dużo. Ale obejrzano to, to się nazywało kolaudacja w tamtych czasach, czyli przyszli decydenci i nas przy tym nie było.
1: Jak to w ogóle możliwe? Że, czyli, że co, no, jest gotowy
0: decyzję
1: film?
0: Się podejm...
1: Aha, poza tak, twórcami.
0: Tak.
1: Okej.
0: Okay. Ale Bareja chadzał na tytę. Nie, jak obejrzano, to, to zapadła długa cisza. I potem padło pytanie, to było jak strzał w głowę. Kto na to pozwolił? Dobre pytanie, nie?
1: Samo się pozwoliło gdzieś po drodze, nie?
0: No i tak i to oznaczało, że to poszło od razu leżeć na półkę. To wtedy się mówiło na to, że film został pułkownikiem. Prawda? Status pułkownika. Zapłacili pieniądze za 9 odcinków, o dziwo, mimo że umowa była na 6. Ale potem trwały negocjacje, pertraktacje. Bareja był dosyć nieustępliwy. On wiedział, ile można odpuścić, bo to było to, cośmy przewidzieli na żer dla cenzora, ale pewnych rzeczy nie. I tutaj dwa lata to krążyło od jednego do drugiego decydenta i, no i wreszcie nie wiem kto, ale to facet powinien dostać medal. Powiedział, puszczamy. Odważny człowiek.
1: Odważny, ale jest też taka miejska legenda, że powoli gdzieś tam to już wypłynęło na tak zwane miasto i że jednak Alternatywy 4 krążyły na kasetach.
0: A legenda jest, ja nie jestem w stanie stwierdzić na pewno, bo dzisiaj mógłbym powiedzieć tak, to ja załatwiłem,
1: okay.
0: Bo część prawdy w tym jest, co powiedziałem. Bo przyjechałem, mieszkałem w Niemczech wtedy i miałem pierwszą taką zwykłą kamerę VHS sobie kupiłem. Przyjechałem z tą kamerą do Warszawy i poszedłem. Tam była fajna dziewczyna od montażu i ona mi całość puściła na stole montażowym i ja to nagrałem tą kamerą ze stołu montażowego, czyli była nikczemna jakość tego, ale było widać i słychać.
1: Okay. No.
0: I oczywiście ja te kasety wywiozłem i ja te kasety kolportowałem wśród znajomych w Niemczech i potem ja się dowiedziałem, że kasety są sprzedawane na stadionie. To był największy supermarket wtedy w Warszawie, prawda?
1: Tak.
0: Czy można powiedzieć centrum handlowe. I rzeczywiście to był jakiś argument, że w telewizji ci, co się zapierali, to my tego nie puścimy, nikt nigdy tego nie zobaczy. Nagle dowiadują się, że to krąży i to jeszcze w niedobrej wersji, czyli wstyd dla telewizji, że taka paskudna wersja krąży.
1: No tak.
0: To ktoś powiedział, dobra, puszczamy. I zostało to puszczone. Tam była jeszcze walka bardzo mocna o to, że bardzo ktoś protestował przeciwko ostatniej scenie. Dla nas ta scena była ważna, bo ona pokazywała ironię historii, że można zrobić rewolucję, a potem rewolucja nas zje. I ostatnia scena jest, jak obalili anioła, a anioł wraca na wyższym stanowisku i jeszcze będzie rozdzielał pieniądze. No to... Nie podobało się to, bo to była taka jakby aluzja, prawda, do rzeczywistości. Właśnie słowo aluzja. Ten serial jest naszpikowany rozmaitymi aluzjami i to jest słowo, które w współczesnym dziennikarstwie nie istnieje. Bo po co dawać aluzję, jak można dowalić z grubej rury?
1: Trochę się z tym zgodzę, tak, to prawda.
0: A tam to było dawanie do zrozumienia. Było coś, był rodzaj komitywy między odbiorcą i nadawcą.
1: Ale to
0: które jest też dzisiaj nie bardzo na tę komitywę można liczyć, że ten odbiorca się domyśli, co tam jest, co ja chciałem naprawdę powiedzieć.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: W ten świąteczny czwartek zapraszam Państwa na spotkanie z kimś, kto za pomocą niezbyt dużego drewnianego pudełka z korbką, eleganckiego stroju, uśmiechu, spokojnego głosu i uroku osobistego tworzy magię.
2: Moje uszanowanie, tu Katarniarz Jan. Zapraszam serdecznie na rozmowę ze mną do Radia Pogoda.
3: Świat w zupełnie starym stylu. 4 czerwca od 10:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Piotr Sworakowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Została ostatnia reklama.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.

krzyczy smutny deszczyk sobie lży. Nie złowię nic, a w stawach

0: Gościem Alei Sław jest dzisiaj współscenarzysta Alternatyw 4, Janusz Poński.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, jak moi rodzice oglądali ten serial i oni się śmiali w momentach, które dla mnie wtedy, jak miałam tam lat, nie wiem, 10-12, no to tak nie wiedziałam w ogóle, o co im chodzi. I teraz śmieszne jest to, że ja widzę, że oglądając jako dorosła osoba ten serial, ja gdzieś tam się śmieję, bo łapię te aluzje, ale na przykład ktoś młodszy obok mnie siedzi i już zupełnie nie wie, o co mi chodzi, dlaczego ja się śmieję, tak? Więc jednak rzeczywiście to chyba wtedy ta rzeczywistość, którą znali ci już dorośli ludzie, no to jednak łatwiej wyłapywali te aluzje niż tak jakby no ktoś, kto dopiero tam poznaje ten świat później.
2: Ja tu rzuciłem takie hasełko, które daliśmy do tego ITP. Naszą dewizą jest złotówka. Brzmi jakoś jak... A wtedy to brzmiało dobrze, bo sprawa, podział między dewizę a złotówkę to był bardzo ważny i dewizy to były coś bardzo ważnego i to było kontrolowane przez państwo i dewiz nie wolno było mieć w kieszeni i takie różne rzeczy. I naszą dewizą jest złotówka, to był, właśnie nie wiem co to było. To była aluzja chyba do tego, że tutaj mamy dziwaczną sytuację dewizowo-złotówkową w tym kraju.
0: Tak.
2: Bo dewizy jakoś były zakazane, złączyły się z ryzykiem posiadania, z ryzykiem przewożenia, a jak się jechało za granicę, to można było mieć 10 dolarów, to w ogóle kino, no prawda?
0: I, z perspektywy czasu rzeczywiście brzmi to...
2: Ale o co chodzi? Była ta współpraca, ja nazwałem to komitywą, że czytelnik czy widz, on się czaił na te rzeczy, wyłapać coś z tego, co jest. I teraz pani dobrze mówi, dzieci oglądają się, śmieją albo nie tam, gdzie trzeba, albo wcale się nie śmieją, albo coś. I takich doświadczeń ja miałem sporo i na bazie tych doświadczeń powstała książka Alternatywy 4, przewodnik po serialu rzeczywistości, która powstała właśnie z takich sytuacji. Na Wydziale Dziennikarstwa, sami młodzi ludzie, prawda, 20 parę lat, ładne dziewczyny, fajne chłopaki, obejrzeliśmy wszystkie odcinki po kolei, nie za jednym razem, tylko mieliśmy chyba 9 posiedzeń.
0: 9 godzin to jednak sporo oglądania.
2: I polegały te spotkania na tym, że albo oni pytali, dobrze, o co chodzi w tej scenie, prawda? Dlaczego na przykład faceta na wózku wpuszczają do sklepu mięsnego, w którym dzika kolejka stoi przed tym i tak dalej. Trzeba było powiedzieć, że były takie przepisy, kombatanci i inni i tak dalej. I ja to objaśniałem i z tego ta książka powstała. I ta książka jest właściwie dzisiaj podręcznikiem do oglądania Alternatyw nie tylko dla tych młodych, bo jedna pani starsza mi tak powiedziała, proszę pana, ja to 20 razy widziałam i nie wiedziałam.
0: Okej. Nie trzeba znać też wszystkich przepisów kiedyś obowiązujących.
2: I przepisów, i tego, co myśmy tam pochowali, że czasem to są rzeczy subtelne, czasem są rzeczy mało subtelne, a też przeszły jakoś. No na przykład nazwaliśmy, była scena Rada Dzielnicy miała nadać nazwę ulicy, prawda? Nowo projektowanej miała być prawdziwa nazwa. I tam się pojawia nazwisko porucznika Kazubka. No to może coś to jest śmieszne i nieważne, ale jak się popatrzy na te dwie sylaby Kazubek, to może coś to mówi.
0: Tak, prawda? Jednak drugie znaczenie.
2: No tak, że mógł być Kowalski, prawda? Daliśmy Kazubek. I to wyłapywanie takich rzeczy to jest w zasadzie podczas oglądania niemożliwe, bo to leci, prawda? Leci i człowiek nie zauważa tego. No, co prawda tam jest rozwinięcie tego Kazubka, bo najpierw pracował na Koszykowej, a potem przenieśli go na Rakowiecką. I to są te takie sygnały właśnie, nie mówimy wprost, że Kazubek, tylko potem któryś z tych radnych mówi, no nie, no to my tego Kazubka nie chcemy, wolimy Piłsudskiego. I już się zaczyna problem, nie? I to też, że ten przewodniczący, który proponuje tę nazwę, on myli nazwisko, on w ogóle nie wie, o kogo chodzi. Pyta panią Jolę, kto to był ten Kazubek. Czyli przyszedł telefon skądś i powiedzieli mu, słuchajcie, wiecie, rozumicie, trzeba Kazubkowi dać ulicę, to wy tam dajcie, nie? No i on grzecznie to wykonuje, albo próbuje. I takich rzeczy tam jest pełno. I on jest nafaszerowany takimi drobiazgami, które mówią więcej niż to widać na pierwszy rzut oka.
0: Do rozmowy o serialu Alternatywy 4 z jego współscenarzystą Januszem Płońskim. Wrócimy za parę chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak się zastanawiam, no jak panowie to pisali, no to jakby skąd wybraliście te pomysły? Z obserwacji rzeczywistości?
2: Z życia, tego nie trzeba było wymyślać. Okay. Życie nam wtłaczało to na każdym kroku, w oczy, w uszy i tak dalej. Maciek dostał mieszkanie, no to musiał, to obejrzał od razu, co się dzieje w nowym mieszkaniu, prawda? Mm-hmm. Potem mieliśmy te sceny, naprawianie tego, co było robione według planu, ale niedobrze. Mm-hmm. Ta rzeczywistość nas... Byliśmy dziennikarzami, którzy się poruszali cały czas. Wtedy się nie robiło dziennikarstwa przy monitorze. Wtedy się robiło dziennikarstwo tam, gdzie ono się działo, tam, gdzie się działo. W związku z tym, jak jechaliśmy gdziekolwiek, to widzieliśmy różne rzeczy. To było spotkanie z konduktorem po drodze, to z milicjantem, to tamto. To się wszystko układało w całość. I o Barei mówiono też, i może do dzisiaj niektórzy tak mówią, którzy go znali, on nie wymyślał niczego, ale jak miał sytuację jakąś, to ją zapamiętywał. I sytuację absurdalną, która rzeczywiście się wydarzyła, no to wystarczy zapisać i potem ją ładnie wpleść w jakąś opowieść. Nie? I to właściwie to się składa z tego. Ten serial się składa z takich obserwacji. Trzy pary oczu, trzy pary uszu były tutaj do dyspozycji, żeby ten materiał zebrać.
1: Ale mieli też panowie na przykład jakieś takie sprzeczki, że nie, tego nie chcemy dać, albo że coś tam i ja widzę jakąś sprawę inaczej?
2: Chyba nie. No, naszą ideą, o której śmieszne było to, że serial się ukazał i ukazał, ponieważ był szum wokół tego serialu, to było sporo recenzji było. Mhm. Ale te recenzje były bardzo dziwne, bo na przykład jakiś ktoś w jakiejś gazecie, Gazety Wyborczej wtedy nie było, ale w Życie Warszawy czy Trybuna Ludu, myślał, znakomita komedia o dozorcy.
1: Okej. Okay.
2: No dobrze. Albo recenzent głupi, albo on wiedział, że on nie chce napisać, że to jest znakomita komedia o mechanizmach sprawowania władzy. Prawda? Bo to może byłoby już za dużo. On też miał swoją cenzurę.
1: No właśnie, to też chciałam powiedzieć, że jednak też znalazłam taką informację, że sporo tych recenzji było specjalnie negatywnych wtedy. No bo jak to tak, no?
2: No bo, nie, oddali... no bo co tam chwalić w tym,
1: tak,
2: prawda?
1: Pokazali panowie prawdę, dozorca, to nie można powiedzieć, że to jest dobre.
2: Tak, i nie chcieli, no i nikt nie chciał, nie był na tyle może odważny wtedy, żeby napisać rzeczywiście, że my pokazaliśmy pewne funkcjonowanie, jak to działa, prawda? Że to działa właśnie na zasadzie prowokacji, podsłuchów, dzielenia ludzi, żeby napuszczania ich na siebie wzajemnie, organizowanie całej siatki konfidentów i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tam jest. Mhm. I to wszystko było w życiu.
1: Okej. Okay. No. Czyli jednak tak naprawdę to był po prostu, to nie była komedia, to był serial o życiu.
2: To był serial o życiu. No lepiej, jak się nazwie komedią, to daje się pewne takie usprawiedliwienie. Ach, to jest komedia, to nie wierzcie tego tak poważnie. Prawda? No. Ale to była komedia, która po latach coraz bardziej widać, że ona była taką dosyć poważną komedią.
1: Rzeczywiście są takie momenty, kiedy...
2: Nie robi się dla śmiechu tego, nie?
1: Tak, że jest taka jednak bardziej refleksja się włącza niż takie, o fajnie, komedyjka, obejrzało się i można zapomnieć.
2: Nie, no, są komedie takie, gdzie skórki od banana się walają po podłodze i ludzie się przewracają i jest bardzo śmiesznie. Prawda?
1: To kiedyś słyszałam opinię, że to jest taka typowo amerykańska komedia właśnie, jak ktoś się poślizgnie.
2: To się mówiło, slapstick czy jakoś tam, nie pamiętam. Ale to chcieliśmy od tego uciec i to ta idea nadrzędna, pokazać Polskę w pigułce, to oznaczało dla nas, że pokazujemy mechanizmy, które obowiązują w Warszawie i w Pcimiu, i w Gdańsku, i gdzie indziej. Mhm. Prawda, że ciągle jest jakiś władca. Ten władca rozgląda się, jak dostanie stanowisko i sobie myśli, jak to towarzycho wziąć za mordę, prawda, żebym ja miał tutaj spokój i jakieś apanaże. I to wydaje mi się, że ciekawe, że ten anioł się nie bogacił. w tym serialu.
1: Skoro już padło nazwisko Anioł, to zapewne Państwo już doskonale wiedzą, że rozmawiamy o Alternatywach 4. Współscenarzysta tego serialu, Janusz Płoński, jest dzisiaj gościem Radia Pogoda. Za chwilę wracamy do tej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Nosisz okulary korekcyjne? A co robisz, jak świeci słońce? W Optyk Okularium kupiłam okulary marki Oxys z nakładkami clip-on i szybko zmieniam korekcyjne w korekcyjne słoneczne. Jaka to wygoda, a jaki look! Do tego teraz jest promocja. Kupujesz jedną parę, a za drugą parę zapłacisz tylko złotówkę. Zapraszamy Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Regulamin promocji na okularium.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Skoczysz do Carrefoura?
18: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
19: Została ostatnia reklama.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Reklama.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak panów historia jako współscenarzystów się potoczyła po tym serialu? Mam tu na myśli to, że rzeczywiście jakoś panowie zostali wtedy docenieni, czy tak jednak nadal byliście trochę w cieniu?
2: W zasadzie nie byliśmy tak bardzo, no poprzez kogo mielibyśmy.
1: No właśnie dlatego
2: docenieni.
1: Zadałam to pytanie, no bo...
2: Nie było jeszcze internetu, nie było mediów społecznościowych, także lud
1: lajków
2: nie mógł...
1: nie można było zbierać.
2: Tak, lud nie mógł wykrzyczeć, och, jaki fajny serial, razy to znakomici ludzie. Partia nie chciała, prawda? Mhm. Cenzura milczała. Mhm. No bo potem jak niektórzy zaczęli pokazywać palcem, co myśmy tam wsadzili, to oni zobaczyli, co oni przepuścili.
1: Że czego nie zobaczyli. Zobaczyli, czego nie zobaczyli.
2: Więc nie miał kto nas chwalić, tak naprawdę. Znajomi, tak. Rodzina najbliższa i tak dalej. Ale wtedy co się zdarzyło? Nastał stan wojenny. Maciek wyjechał, wystąpił o azyl w Niemczech i dostał. A ja się zakochałem i ona była Niemką i to też zostałem, ale bez azylu.
1: Okay.
2: Czyli normalnie zupełnie. Ja tam zacząłem pracować dla telewizji niemieckiej, co o dziwo, bo nie znałem języka, bo w ogóle bo było śmiesznie. I tam Maciek zaczął pracować dla polskiej sekcji BBC, nadawał przez radio jakieś felietony. Tych felietonów nie lubił nasz były naczelny z ITD, taki redaktor, który został potem szefem Wydziału Prasy KC, czyli największa władza, jaka mogła wtedy być od strony mediów.
1: Tak.
2: I jak myśmy wydali książkę Balladyna Superstar, gdzie chyba go trochę opisaliśmy, to on przy pomocy milicji ściągał... To jest legenda, anegdota, nie wiem, nie odpowiadam za prawdę.
1: Okay.
2: To on zarządził, że milicja wycofywała te książki z księgarni już i to szło na przemiał.
1: Okay.
2: I uchowało się tego trochę, to można kupić za 2 złote na Allegro. Nazywa się Balladyna Superstar, git czytanka z momentami. I to nawiązuje do słynnego przedstawienia Balladyny i scenizacji Hanuszkiewicza w Teatrze Narodowym. No ale pokazuje środowisko aktorsko-filmowo-teatralne. Powiem, zdradzę taką no, tajemnicę kryminału, bo ludzie się nie chcą, żeby im powiedzieć, kto zabił. A tutaj u nas w czasie próby generalnej Balladyna zabiła Alinę na scenie.
1: Okej.
2: Okay. No. Więc taki to był kryminał.
1: Na scenie.
2: Ale fajny jest.
1: No tak, no czyli... Jakby myślę sobie o tym, że no panowie tutaj postanowili zrobić scenariusz, bo no w tym filmie, w tej telewizji to te fajne dziewczyny, sława i tak dalej.
2: Tak, tak.
1: No i co? No i właściwie można powiedzieć wprost, że wtedy niekoniecznie wyszło.
2: Minimalnie wyszło. No, tak, media nam nie sprzyjały. No media gazetopapierowe, no to człowiek nie istnieje właśnie. Przecież nikt nie wie, jak wygląda Płoński, który coś napisał. Prawda?
1: Okay.
2: Czy Maciej Grybiński. Do telewizji nas nie ciągali wtedy zupełnie. Nawet zrobili serial, ale nie pokazali naszych twarzy. A przecież mogliby zaprosić i spytać, ale może bali się takiej rozmowy. Więc myśmy tej sławy nie zażywali tak za bardzo. To no, nazwiska gdzieś się tam kręciły w środowisku, ale ponieważ pismo było studenckie, to ja byłem i Maciek znani bardzo w środowisku akademickim. Oni wiedzieli, że my piszemy fajne rzeczy i tak dalej. Namówili mnie zresztą, o ty piszesz tyle o teatrze, to myślisz, że to takie łatwe, zrób sam, to zobaczysz. To zrobiłem sam i to bardzo niedobry teatr.
1: No. Jednak doza samokrytyki włączyła się wtedy.
2: Nie, przyszedł mój szef z ITD, taki Krzysio Mroziewicz, on żyje jeszcze, no może usłyszy to. I powiedział, obejrzał ten spektakl nasz, powiedział, no takiego pawia to jeszcze nie widziałem.
1: Okay.
2: To była jego recenzja. Dlatego zespół się rozpadł błyskawicznie, teraz się rozleciał i potem wyjechaliśmy za granicę, a po jakimś czasie spotkaliśmy się znowu. Ja Maćka namawiałem, Bareja umarł w Niemczech zresztą, o dziwo. I ja namawiałem Maćka i on się trochę zgodził, trochę się nie zgadzał, bo jego żona była przeciw, żeby, mówię, Maciek, nowe czasy i to jest idealna sytuacja w tych nowych czasach, żeby zrobić serial podobny, o podobnym założeniu. Pokażmy Polskę dziś w pigułce, prawda? I zaczęliśmy się do tego przymierzać, ale... Maciek chciał zrobić serial po cichu, tak żeby żona się nie dowiedziała. No ale jak można...
1: To może być trudne.
2: Jak można, tak, serial, który był przewidziany od razu na 13 odcinków.
1: No, tym bardziej. Czy udało się zrobić serial bez wiedzy żony? O tym wszystkim porozmawiamy za kilka chwil. A moim i Państwa gościem jest współscenarzysta Alternatyw 4, Janusz Płoński. Zapraszam Państwa do tego, żebyście zostali jeszcze z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Czego się
1: boję? Autopromocja.
2: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
3: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
2: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
3: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
2: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Nosisz okulary korekcyjne? A co robisz, jak świeci słońce? W Optyk Okularium kupiłam okulary marki Oxys z nakładkami Clip-On i szybko zmieniam korekcyjne w korekcyjne słoneczne. Jaka to wygoda, a jaki look! Do tego teraz jest promocja. Kupujesz jedną parę, a za drugą parę zapłacisz tylko złotówkę. Zapraszamy Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Regulamin promocji na okularium.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Została ostatnia reklama.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
13: Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
18: Gdy myślimy Alternatywy 4, to wielu z nas trochę się uśmiecha, bo ten serial bardzo długo pokazywał polską rzeczywistość i mam wrażenie, że po latach nadal nieco pokazuje naszą po prostu polskość, nie tylko te dawne lata. Janusz Płoński, współscenarzysta tego właśnie serialu, jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogody i trochę między innymi oczywiście o serialu rozmawiamy. Zapraszam za chwilę na dalszą część naszej rozmowy. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Janusz Płoński, współscenarzysta Alternatyw 4, jest dziś moim i Państwa gościem, a rozmawiamy o pomyśle, który powstał paręnaście lat temu na drugą część tego kultowego serialu. Posłuchajcie Państwo, co z tego wyszło.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Doszło do tego, że scenariusze powstały, ale Maciek trochę współpracował, a potem przestał. Mhm. Czyli ja tam innych kolegów znalazłem do dokończenia. Napisaliśmy te 13 odcinków. Przez znajomych Króliczka trafiłem przed oblicze Lwa Rywina. I on kazał sobie to przynieść na kartce. No to dostał tam parę kartek takiego streszczenia, bo jeszcze scenariusza nie było. I on tak na to popatrzył i no fajnie. Po tygodniu chyba przyszła wiadomość, że on z prezesem Kwiatkowskim, czyli szefem TVP, był w Dubaju, gdzieś na basenie moczyli nogi i Rywin mu o tym opowiedział i tamten powiedział, jasne, robimy.
1: Okay.
2: No, i Rywin wrócił i mówi, no to siadaj i pisz. Tu się pokłóciliśmy bardzo o stawkę. Bo on zaproponował mi jakąś taką byle jaką stawkę. Ja powiedziałem, zaraz, to pan dostał tutaj dzisiaj tytuł biznesmena roku, dali mu medal jakiś i coś takiego, to nie, no i podwyższyli mi stawkę, ale potem on poszedł do Michnika i się skończyła zabawa. I nagle nie było Rywina, telewizji, nikt nie słyszał o Rywinie, w ogóle nie znał. Ach, dobra, to było największe nieszczęście, które się stało z tym serialem. Trzy odcinki niepotrzebnie zupełnie wyprodukowano. Facet, który to reżyserował, wykonał chałturę, za którą dostał forsę. I najlepszą recenzją tego, co tam się działo, był Witek Pyrkosz, z którym ja się kolegowałem i byłem na planie chyba pierwszy, drugi dzień zdjęciowy. I on mnie tak wziął pod pachę i tak konfidencjonalnie wyszeptał. Mówi, ty to masz dobrze. A ja mówię, na czym to polega? A on mówi, bo ty zabierzesz nazwisko, a moja gęba zostanie.
1: Czyli rzeczywiście...
2: Czyli on czuł, co się dzieje. Tak. Na pierwszy, drugi dzień zdjęciowy mniej więcej.
1: Tak sobie myślałam, może to był po prostu jakiś wtedy akurat zły czas na to, żeby pisać kontynuację. Może na przykład jeszcze za kolejnych 10 lat albo 15.
2: Ja myślę, że takich elementów niesprzyjających, bo więcej jest tych elementów jest wciąż bardzo dużo. Zrobili 3 odcinki i przestali. Opuścili te odcinki i ludzie powiedzieli, że to jest niedobre. No to przestali. I tyle. Ale czasy. Jest to sprawa środowiska, jest to sprawa pewnych układów, jest to sprawa z tego, że jak jest góra pieniędzy do podzielenia, to tam się nie dopuszcza żadnych ludzi z zewnątrz, żeby zgarnęli pół tej góry na przykład, prawda? Będzie spotkało ostatnio, no właściwie to jest impertynencja wręcz. Znany producent dzwoni, no, rozmawiamy o czymś, a co pan robi teraz, a tego, tamtego? I on mi mówi, a czy by pan napisał coś takiego, co byłaby... A to było w zeszłym roku. Kontynuacją, ale nie wprost, nie jeden do jednego, ale gdzieś, żeby można było...
1: Tak obok.
2: Taka aluzja. I niech pan mi przedstawi propozycję na paru stronach. Ja napisałem to bardzo szybko i wysłałem. I potem on przez 2 miesiące mi ciągle mówił, że w poniedziałek zadzwoni, że się umówimy. I ja już po tych 2 miesiącach napisałem, to już niech pan nie dzwoni. Bo już...
1: Już poniedziałek dawno minął.
2: I to jest facet, który dzisiaj działa. Dzisiaj zbiera laury, dzisiaj jest jurorem w wielu festiwalach. Ma swoją firmę, ma dojścia tam, gdzie trzeba. Bo wszyscy go znają i on zna wszystkich. On rzuca taką propozycję, nie płaci oczywiście za to, co ja zrobiłem.
1: No tak, bo to na razie propozycja.
2: I zachowuje się jak impertynent. Nie, za taką propozycję powinien zapłacić, bo to nie jest propozycja, to jest koncept czegoś, co można dalej prowadzić, prawda? I za wymyślenie czegoś powinno się zapłacić. A ja wymyśliłem fajną historię. Prawa rynku są takie, że ja...
1: Że pan może z tym pójść gdzieś indziej.
2: Jesteśmy w radiu, to radio jest słuchane przez różnych ludzi i teraz ja ogłaszam, że jeśli ktoś to słyszy właśnie, o czym opowiadałem i jest producentem albo decydentem albo kimś jeszcze, to ja ten koncept mam mam do niego prawa.
1: I nie zawaham koncept, się go użyć.
2: Tak. I mam... I to jest bardzo fajna historia do rozbudowania, bo to jest koncept, to jest tak, jakbyśmy napisali, to ma 10 stron, 13 odcinków. Okay. Opisany, każdy odcinek jest opisany, jest puenta, jest...
1: Okay.
2: I może to konkurować swoją, no, ładunkiem intelektualno-emocjonalnym z alternatywami.
1: O, to już jest rzeczywiście zachęta bardzo taka poważna.
2: Także panowie producenci, którzy słuchacie, dowiedzcie się, jaki mam numer telefonu i zadzwońcie.
1: Tutaj służę pomocą, jakby co. Proszę mi powiedzieć, czy gdy potem te alternatywy tak wracały co chwilę na ekrany, a potem pojawiła się, a to na przykład lepsza cyfrowa wersja, potem weszły też te fragmenty, które były początkowo ocenzurowane, to co sobie pan wtedy myślał? To jakaś taka duma była?
2: Nie chcę tego mówić, ale wydaje mi się, że ja w sumie jestem człowiekiem skromnym. To znaczy, lubię się pochwalić, ale nie robię z tego jakiejś żadnej ideologii i nie stawiam sam siebie dla siebie nawet na piedestale. A w ogóle nie lubię piedestałów. Zapomniałem to powiedzieć, bo ja chciałem, zanim zaczęła się ta audycja, chciałem powiedzieć, przejdźmy na ty, to będzie prościej.
1: Okej, Tamara, miło mi.
2: Ja mam, tak, już w tym okresie tego itd. pytali mnie, a co ty robisz? Ja mówię, a to ja tam pisuję w takim pisemku. A inni to mówili, ja jestem redaktorem,

My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce, drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Żuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy czułeś dumę, że te alternatywy 4 tak ciągle wracają? Że są trochę w pewnym sensie nieśmiertelne.
2: Ja czuję zdumienie, bo wiem, że rzeczywistość jest brutalna i tutaj nie ma miejsca, zwłaszcza w takiej instytucji jak telewizja, na sentymenty. To nie jest to, że prezes lubi. A nawiasem mówiąc, jest taki, nie będę mu robił reklamy, żurnalista, który, taki youtuber. Szybką taką rozmowę przeprowadził z naszym miłościwie panującym prezydentem Nawrockim. Ale takie szybko. Pytanie, odpowiedź, bach, bez zastanowienia. Najlepszy serial, Alternatywy 4, taka odpowiedź była od razu. Napisałem do jego biura, prezydenta, że mam 2500 emerytury, czy jemu nie wstyd. To mi odpisali, że nie.
1: Naprawdę tak odpisali, że...
2: Nie mają środków.
1: To przynajmniej ubrali to w ładne słowa.
2: Więc, czy ja jestem dumny? Jestem zdziwiony tym rezonansem społecznym, bo jednak te decyzje, puszczamy ten serial, polegają na oglądaniu w słupku oglądalności. Jakby nikt tego nie oglądał, to by to zdechło.
1: No taka prawda.
2: Taka jest prawda. Taki nie rynek. Puszcza się rzeczy, których nikt nie ogląda. Więc ciągle ktoś jeszcze jest, kto ogląda. I ja wczoraj, w niedzielę zajrzałem do telewizora, jedynka, i lecą alternatywy w niedzielę o 10 rano. Prawda? No to te ludzie wstają z łóżek, włączają telewizor i mają, prawda? A jednocześnie to leci na kanale seriale, jednocześnie kobieta, albo historia, albo nie wiadomo co. I to wynika, że ludzie chcą to oglądać. Do tego zrobili teraz, 2-3 miesiące temu, serial dokumentalny pod tytułem Tajemnice kultowych seriali. O 6 serialach Telewizja Polska to zrobiła. I oczywiście wśród tych 6 jest serial Alternatywy. Stawka większa niż życie jest i tak dalej. Tych 4 pancernych. Więc... to tutaj ja się czuję dumny, że nie można było tego serialu nie wybrać.
1: No właśnie chciałam powiedzieć, że jakby też nie umiem sobie wyobrazić, że tego tam
2: że
1: by
2: ktoś
1: nie
2: by
1: było
2: to
1: w tym pominął. Cyklu.
2: Tak. Jakiś profesor z SGW, Szkoła Główna, nie, SGH,
1: handlowa.
2: Który się zajmuje historią, a najbardziej się upatrzył historię humoru w PRL-u. Mówi, że gdyby wybrać 100 dzieł istotnych dla tamtych czasów, takich dzieł typu

0: nie wiem, Abakanowicz, Penderecki, coś tam, to w alternatywy muszą tam być bardzo blisko czubka.
1: O kurczę,
0: nie, że to
1: jest takie towarzystwo OM wokół.
0: Tak, i to mówi profesor historii, który mówi, że jak się patrzy na to, co wtedy powstało, no to są rzeczy przemijające, a są rzeczy trwałe, jak pomniki, które stoją i będą stały, prawda, jak piramidy egipskie. No, i to oczywiście mnie bardzo połechtało.
1: Jak było w ogóle z doborem obsady? No bo teraz też z perspektywy lat, patrząc na alternatywy, no to tam są same gwiazdy w tym serialu. Wtedy też było już
0: ale
1: takie...
0: Ale ja gwiazd, bo ten...
1: Ale ja sław.
0: Ja sław.
1: Ale czy wtedy też już było takie podejście, że to są bardzo znani
0: aktorzy? Po pierwsze, byli to ludzie, którzy lubili Bareje.
1: Bo
0: wtedy...
1: Czyli znajomości.
0: W zasadzie znajomości. Wtedy w zasadzie słowo casting jeszcze nie istniało w języku polskim, a no teraz tak. Wyparło wszystko inne. Jest tylko... Poza tym... Przecież Pokora u niego grywał. Wilhelmi nie pamiętam. Ale był stan wojenny. I nagle ci ludzie nie mieli pracy. Był bojkot z telewizji.
1: Okej, no tak.
0: I wszyscy na pytanie, czy chcesz zagrać u mnie, byli przeszczęśliwi.
1: To trochę jak w pandemii. Później też artyści byli
0: A poza tym metoda castingowa, czy to w cudzysłowie castingowa, Stasia Celińska, która zmarła przed chwilą. Ja rok temu z nią robiłem długą rozmowę właśnie o alternatywach. Bardzo to było dla mnie smutne zadanie, ponieważ to jest tak jakby z góry Mount Everest tylko kamyczek wziąć i o tym kamyczku rozmawiać. Ona jest tak wielka, że w ogóle zredukowałem ją do alternatyw i ona bardzo ładne rzeczy opowiadała i mówi tak, że specjalnie użyła takiego słowa. Stałam przed domem z mietłą i sprzątałam, bo nie miał kto sprzątać. I patrzę, a jedzie Staszek Bareja na rowerze.
1: W ogóle to też brzmi wszystko.
0: On jeździł do pracy na rowerze. Miał blisko. I coś tam, czy on spytał, a ty, Stasia, zagrałabyś u mnie? I ona mówiła, że miała dość komedii, nie chciałam grać w żadnej komedii, a co to, a komedia? No a powiedziałam, dobra, to ja zagram. I tak się odbył casting. I potem miała cudowną rolę tej nauczycielki, która się kocha. Tak smutno, tak bez sukcesów właśnie w tym docencie. I bardzo ładna rola, bardzo jej się ta rola podobała w sumie, chociaż miała dużo wątpliwości, czy ona chce grać w komedii u Barei, ale potem bardzo chciała już. W trakcie zorientowała się, że to jest to miejsce i ta rola. I wielu ludzi tak miało tam, że zorientowali się, że to jest... Bo powstała komitywa, powstał zespół, taki prawdziwy, nieudawany zespół, tylko zespół, który się rozumie, który się razem bawi, razem je, razem pije, razem, różne rzeczy robią razem i mają z tego ogromną frajdę. I mają wielką swobodę jeszcze, bo Bareja dawał dużo swobody, żeby sobie pograć. Nie? Nawet ja zagrałem. Ale to była zasada, że każdy, kto brał udział w tym, to zagrał.
1: Współscenarzysta Alternatyw 4, Janusz Płoński, jest dziś w Alei Sław moim i Państwa gościem. Wracamy do tej rozmowy za parę chwil.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku. Nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Została ostatnia reklama.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dlaczego jakby od razu nie powstało, jakby, no nie wiem, kontynuacja, druga część, jeszcze więcej odcinków, nie było takiego pomysłu wcześniej? Chociaż w sumie swoje też musiały najpierw alternatywy
2: na tej półce odleżeć. Nie była, że nie rządziła się racjonalnymi prawami.
1: Okay.
2: Bo gdyby to było w Ameryce, to by zaraz zrobili natychmiast, by zrobili kolejne 10 odcinków, bo na tej fali to by poszło, prawda, która już została, ta fala już była,
1: tak.
2: Leciała.
1: Wznosząca.
2: I można było się do niej podczepić i jeszcze kupę forsy zarobić, jakby powiedzieli Amerykanie, ale można było też zrobić fajną rzecz, na którą by telewizję szanowali. Ale to myślenie tam PRL-owskie było trochę inne.
1: Okay.
2: Człowiek myślał, pilnował swojego tyłka, myślał o tym, czy go nie wyrzucą, czy nie popełni jakiegoś błędu. Bo błąd mógł kosztować... No. Pawłowski wtedy szpieg był wielkim szermierzem, ale zaczął szpiegować i przestał być szermierzem, przestał być reprezentantem. Coś mu, jakieś apanaże mu cofnęli, zabrali. A wielu ludziom... No, Rywin też miał taką przygodę, która go skończyła jako producenta. Potem w więzieniu robił więźniom wykłady, jak się produkuje film. I bardzo zresztą cieszyły się powodzeniem.
1: Okej. Okay. Gdy już pan wrócił z zagranicy, to nie miał pan też takiego pomysłu, żeby jakoś wykorzystać znów te alternatywy? Mam tu na myśli to, że no...
2: Jako lokomotywę?
1: Tak, trochę tak.
2: Trochę tak, ale okazało się, że ta lokomotywa słabo ciągnie.
1: Okay.
2: Poza tym jest ogromny opór materii wokół nas. To znaczy, ludzie, do których się chodzi, to oni się bardzo rzadko cieszą, że się do nich przyszło. Na ogół, poza tym jest też pewna taka psychologiczna zasada, która się bardzo rozpowszechniła, że powiedzieć tak w jakiejkolwiek sytuacji, to jest zaproszenie do kłopotów. A okay. Powiedzieć nie, to się nie ma żadnych kłopotów.
1: No tak, nie mój problem.
2: To, zauważasz to, przypomniałem sobie, że jesteśmy na ty.
1: Tak, to prawda, zauważam to, bo rzeczywiście łatwiej powiedzieć nie, no bo wtedy to nie mój problem, nie moja
2: nic
1: sprawa.
2: Robić,
1: tak.
2: Prawda?
1: Wszystko
2: i nie odpowiadam
1: było.
2: Za nic.
1: Tak.
2: A powiedzieć tak, to od razu trzeba podejmować decyzję, kogoś przekonywać, organizować pieniądze, a nie wiadomo co. Powiem to, chociaż jest to, ma to charakter donosu. 40 lat alternatywy, ten serial istnieje na antenie TVP. Jest grupa miłośników w ogóle filmów Barei, miłośnicy filmów Barei, tak się nazywają na Facebooku. 70 tysięcy ludzi tam, no, może 1000 działa, ale ta cała reszta sprzyja. Oni co roku organizują zlot barejowców. Za każdym razem w innym mieście. I to te zloty są takie, że po prostu spotkania z aktorami, spotkania z żyjącymi scenarzystami, budy, food trucki, które sprzedają pierogi albo leniwe, albo coś. Orkiestra, która gra stare kawałki. I w ogóle całe miasto Kutno czy Zielona Góra się bardzo cieszyła z tego, że nagle taka impreza. Ja poszedłem z tym pomysłem, że 40 lat to jest coś wyjątkowego. Do centrum na Ursynowie. To się nazywa Ursynowskie Centrum Kultury.
1: Nomen
2: omen, alternatywa. Nazwa wybrana przez mieszkańców. Dyrektor bardzo się ucieszył. To on właśnie był ten, który... Aż się zdziwiłem. Bo ucieszył się i powiedział tak. Powiedział tak. I tu powiedział, tu jest jedna pani, to roboczo będziecie z nią to wszystko załatwiać. A to było 2 lata temu.
1: Okay.
2: Czy 1,5 roku temu. Dawno. I przywiozłem machera z tych miłośników. On powiedział, że możemy zrobić to, w ogóle wszystko, konfeti, popcorn, cały Ursynów będzie się bawił, prawda? I to wszystko się zaczęło, wszystko się bardzo podobało. Rozmawiałem z wiceburmistrzem o spraw kultury, jemu też się podobało. I potem upłynął czas, pani, która miała roboczo coś załatwiać, się przestała odzywać, nie odpowiadała na maile, nie miała czasu i tak dalej, a potem, a tego to się nie da zrobić, a tego też się nie da zrobić, a tu przepisy nie pozwalają, a tutaj mamy za mało pieniędzy, albo wcale nie mamy. I tak szło to w dół, w dół, w dół, w dół. I nie będzie festynu, nie będzie popcornu, nie będzie konfeti, ani muzyki. Będzie akademia ku czci w tym właśnie
1: centrum
2: wybudowanym za wiele milionów złotych i tak dalej, i tak dalej, kto wypełni swój obowiązek szerzenia kultury dla Ursynowa.
1: Może chociaż podobnie jak w alternatywach zapłacą trzy razy za jeden występ.
2: Może tak. 12 września się ta smutna impreza odbędzie i ja to nazywam Akademią ku czci, czyli to były obowiązkowe PRL-owskie akademie, gdzie spędzano pracowników, żeby przyszli i żeby była frekwencja i żeby podnieśli rękę, jeśli będzie głosowanie.
1: No, ale
2: i to załatwił
1: wybierasz?
2: Przesympatyczny pan dyrektor tego.
1: Okej, okay, ale czy ty się wybierasz na tę akademię?
2: Wybieram się, bo mnie ci miłośnicy proszą, żebym ja był.
1: Okej.
2: Okay. Bo ja z nimi trzymam. I nawet jeśli pan dyrektor po tym donosie moim teraz powie, to nie robimy żadnych, że nie będzie żadnych alternatyw u nas, nie będzie chór, tylko będzie teatr, prawda? To ja i tak z tymi miłośnikami będę trzymał. To zrobimy to pod namiotem, gdzieś taką imprezę albo cokolwiek.
1: Ale to też jest ciekawe, bo mam takie wrażenie, że jednak właśnie ten warszawski Ursynów, no właśnie w związku z tym, że występuje w tym serialu jako dzielnica wymieniona.
2: No to jest bez znaczenia, no to, tak że, się okazuje.
1: Że jednak to tak mocno się poczuwa do takiego duchowego
2: oczywiście,
1: związku z alternatywami.
2: Dużo murali jest. No ludzie właśnie. Są dumni z tego serialu. Tak. Dumni są ci,
1: którzy... Tabliczka nawet przecież wisi, tak?
2: Tak, przy tym w tym domu, gdzie kręcono ten serial. To ludzie są dumni z tego, że tam mieszkają. Fajne to jest. I, a jest pan urzędnik... To Jacek Klejf śpiewał kiedyś taką piosenkę o jakimś inżynierze, co duszę miał jak beton.
1: No. A może to
2: nie
1: jednak...
2: będzie mnie pan dyrektor lubił, ale trudno.
1: Wrócimy za chwilę do tej rozmowy. Janusz Płoński, współscenarzysta Alternatyw 4, jest dziś moim i państwa gościem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Myślę sobie też o tym, że może jednak tu rzeczywiście też jest wiele takich przepisów w naszym wspaniałym kraju, które też na wiele rzeczy mogą to, nie pozwalać.
2: Ale gdzieś są szaleńcy w tym kraju, 100 kilometrów dalej, którzy się nie boją.
1: Okej.
2: Biorą może na klatę i sobie myślą, no nie pójdę do więzienia za to, że zrobiłem nielegalną imprezę, prawda?
1: O!
2: Albo, no może
1: znamy,
2: pójdę.
1: Ale
2: te wszystkie te imprezy się odbywały w kilku miastach, widziałem na własne oczy. Mm-hmm. A tutaj była cały czas gadka. Pan dyrektor właśnie wygłosił speech pod tytułem czego się nie da zrobić. Jak to wszystko wyliczył, to już wiadomo było, że się w ogóle nie da zrobić. A jest dumny z tego, bo ten dom jest bardzo piękny. Jest zimny jak szpital. Jak się tam wchodzi, to nie ma ciepełka, to jest potrzebne do kultury. Tylko
1: no tak.
2: Ma się wrażenie, że chrom i szkło i beton i coś. Dobra, ale to jest jego sprawa, ja tam nie muszę chodzić.
1: A jak w ogóle był wybrany ten blok, w którym były kręcone alternatywy?
2: Wybrany był prawidłowo, bo on był, to był,
1: no wiadomo, że prawidłowo.
2: To był dom w budowie, przy czym tam jest parę scen przy tym domu, w którym on znajduje się w różnych fazach budowy, czyli były wybrane różne domy.
1: Okay.
2: No bo inaczej się nie dało. No, jeśli się pokazywało początek budowy i na przykład stan zaawansowany, to trzeba było pójść do domu, gdzie był stan zaawansowany. Mm-hmm. I tak to zresztą to było robione. Ale w tym domu przy ulicy Grzegorzewskiej, tam było najwięcej kręcone, więc dlatego też oni powstały te murale. Bardzo piękne zresztą. Ludzie bardzo się bawią tymi muralami. Była afera z jednym z tych murali, bo taka grupa Bakcyl się nazywa. Chyba zaprojektowała to i wykonali to. I potem wdowa po Staszku Baryi i córka przyszły do tego z telewizją jakąś oprotestować ten mural. A dlaczego? Bo Baryja był na tym muralu głową do dołu.
1: Okay.
2: I jak to można naszego ojca, naszego męża pokazywać w taki idiotyczny sposób? Tutaj zabrakło poczucia humoru. On by się ucieszył z tego, na pewno.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że tutaj jakby znowu baryizmy wiecznie żywe, to hasło chyba tak rzeczywiście też by się i w tym przypadku wpisywało. Kurczę, ale to jakoś, no to teraz ja tutaj wyjdę na ignorantkę, bo jednak miałam taką nadzieję, gdzieś tam sobie pomyślałam, że no tak, no ten dom tak powstawał razem z tym serialem, a to jednak nie, no.
2: To byłoby bardzo kosztowne i tak to kręcenie było dosyć kosztowne, chociaż szło to po taniości, jak było. Że ja starał się nie robić dubli, że było tam ujęcie z błędem, ach, niech tam.
1: Naprawdę?
2: Dużo błędów w tym serialu jest, to wychwycują ludzie, którzy to oglądają, że w jednej scenie facet raz ma zegarek, a potem nie ma, albo ma koszulę zmienia, a siedzi przy tym samym stole w tej samej scenie. No i to ale ja się tym tak bardzo nie przejmował. Opowiadanie historii jest najważniejsze, a nie te detale. I dlatego to środowisko filmowe trochę nim pogardzało, że to taki rzemieślnik, który tak robi byle jak.
1: Okay.
2: Ale on przetrwał, a mistrzowie odchodzą w zapomnienie.
1: To też niestety prawda. Jeszcze chciałabym wrócić na chwilę do jednego wątku, bo mnie to bardzo zaciekawiło. Bo powiedziałeś, że napisaliście książkę w 4 dni i 4 noce?
2: A to od Góralskie Tango, tak.
1: Ale jak to jest możliwe, że tak szybko? No jednak...
2: Mieliśmy 2 maszyny.
1: No dobra, i 2 głowy, tak? To już wiemy. I 4 ręce. No ale mimo wszystko to jest chyba naprawdę bardzo szybkie tempo pisania.
2: To trzeba policzyć. Jeśli 200 stron na 4 dni, to po 50 wychodzi dziennie.
1: Okej.
2: Okay. Czyli na dobę. Czyli 25 na głowę.
1: No dobra, no ale to jeszcze trzeba mieć pomysł, żeby jednak te strony
2: zapełnić. A pomysł to mieliśmy przed, ale to nie wliczamy tego pomysłu do tej pracy. Ja mówię, napisaliśmy, czyli
1: spisaliście pomysł.
2: Lem tak mówił, że mówi, najpiękniejszą sprawą dla pisarza to jest wymyślić coś. Mhm. A mówi, najgorsza to katorga, to jest usiąść i to napisać. A pomysł był wcześniej.
1: Ach, no dobrze, no to tu przynajmniej lekko się uspokoiłam, bo pomyślałam sobie o tym, że to jest takie, na przykład czasami autorzy co roku wydają nową książkę, no to i to już tak jest, że to jest szybkie tempo pisania, nie?
2: No podejrzewam, że mają takich ghostwriterów, którzy piszą za nich.
1: Twierdzą, że nie.
2: Że nie. No tak. Tego nikt nie udowodni.
1: Ale no cztery dni, no to tak sobie myślę, że to tutaj dopiero ghostwriterów trzeba by było mieć.
2: Nie, myślę, że rzeczywiście nie było komputerów, nie było żadnych takich rzeczy. Były dwie maszyny, Maciek miał nowe mieszkanie w stronę Okęcia dostał to mieszkanie. Mhm. Miał żonę i Olę, która żyje, ale wdowa umarła, ale Ola żyje, można ją zobaczyć w telewizji 24, coś tam, Polska 24, tam jest specjalistką od różnych spraw. Mhm. I myśmy u niego siedzieli, wychodzili na spacer z psem, zapalić papierosa. Wiem, że Maciek dawał, wtedy ja byłem zupełnie zielony, nic nie wiedziałem, dzisiaj też wiem mało, ale on co parę godzin dawał nam jakąś tabletkę do zjedzenia.
1: No dobrze, no to przynajmniej teraz już znam przepis na to, że dobrą książkę należy napisać w 4 dni i 4 noce i wtedy...
2: Jak jest, wiesz, jak jest koncept, jest taka czerwona linia, którą się ma przed oczami, to potem technicznie to jest proste. Poszedł bohater do baru w nocy się napić, prawda? No to następny, to pisze Maciek na przykład. Mhm. No to ja piszę rano, stał z potwornym kaczem i je w ogóle nie widział na oczy i tak dalej, prawda?
1: Przyczynowo-skutkowy.
2: Mamy ciągłość akcji.
1: Okej. Okay.
2: No. Ale potem wychodziło tak, że poszło to do wydawnictwa, jakaś pani redaktor mówiła, a dlaczego u was ten kierowca to jest raz wysokim blondynem, a potem jest grubym szatynem, czy łysym wen. No tam się zapominało i myliliśmy się czasem, że ten bohater ma być taki, prawda? Bo z niektórymi bohaterami to człowiek się nie zaprzyjaźnia tak bardzo przez czas pisania, jak z głównymi.
1: No tak.
2: No to raz on jest taki, bo się zmienił. Bo zapomnieliśmy.
1: Janusz Płoński był dziś moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję za to.
1: I za Alternatywy 4 tak naprawdę też tutaj mała prywata, bardzo dziękuję, bo bardzo lubię ten serial, naprawdę. Także Alternatywy 4 polecamy Państwu bardzo serdecznie.
2: I książkę koniecznie niech przeczytają wszyscy słuchacze, bo wtedy zrozumieją ten serial.
1: No, zakładam, że wielu naszych słuchaczy rozumie ten serial i bez książki, ale oczywiście książkę również polecamy. A po więcej zapraszam Państwa na radiopogoda.pl, tam cała nasza rozmowa. Bez wypikania, bez cenzury.
2: Dobra. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Została ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Została ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Hrabia napełnił jeden kieliszek, a do drugiego nalał tylko kilka kropel rubinowego płynu. Butelka była osnuta pajęczyną, co pewniej dowodzi wieku wina, aniżeli zmarszczki na twarzy wieku człowieka. Major nie pomylił się. Zabrał się za pełny kieliszek i sięgnął po biszkopt, skosztował delikatnie alikantę, na twarzy rozlała mu się błogość i ostrożnie umoczył biszkopt w winie. Tak więc zagadnął Monte Cristo, mieszkasz pan w Lucce, jesteś bogaty, pochodzisz ze szlachetnego rodu, cieszysz się powszechnym szacunkiem, słowem masz wszystko, co człowiekowi jest potrzebne do szczęścia. Wszystko, panie hrabio, odparł major, przełykając biszkopt, absolutnie wszystko. I tylko jednej rzeczy brakowało panu do szczęścia. Tylko jednej, powtórzył Toskańczyk, aby się odnalazł pański syn. Ach, rzekł major, biorąc drugi biszkopt, tak, bardzo mi go brakowało. Zacny Toskańczyk wzniósł oczy do nieba i spróbował westchnąć. A teraz, kochany panie Cavalcanti, jak to było z tym nieodżałowanym synem? Zagadnął Monte Cristo. Mówiono mi bowiem, że pan jesteś kawalerem. Tak myślano, wybąkał major, a ja sam... Tak, pan sam nawet potwierdzałeś te pogłoski. Chciał pan zataić przed światem grzech młodości. Toskańczyk wyprostował się, przybrał minę spokojną i pełną godności. Tak godną, jak się tylko dało, spuszczając przy tym jak najskromniej oczy, czy to dlatego, by nie stracić na kontenansie, czy po to, aby dopomóc swojej imaginacji. Jednocześnie cały czas popatrywał na hrabiego, który swoim charakterystycznym uśmiechem objawiał wciąż tę samą życzliwą ciekawość. Nie inaczej, panie hrabio, chciałem ten błąd ukryć przed wszystkimi. I to nie przez wzgląd na siebie, bo mężczyzna jest ponad tymi drobiazgami. O nie, nie przez wzgląd na siebie oczywiście, rzekł major, kiwając z uśmiechem głową. Chodziło o matkę dziecięcia. Tak, o jego matkę, zawołał Toskańczyk, biorąc trzeci biszkopt. O jego biedną matkę. Niech pan pije, drogi panie Cavalcanti. Tu Monte Cristo nalał mu drugą szklankę alicante, aż dławi pana wzruszenie. O jego matkę, szepnął Toskańczyk, badając, czy siłą woli nie zdołałby wycisnąć z gruczołów łzowych choć jednej fałszywej łzy. Pochodziła podobno z jednej z najświetniejszych włoskich rodzin. Patrycjuszka z Fiesole, panie hrabio, patrycjuszka z Fiesole. Jak się nazywała? Olivia Corsinari. Markiza? Markiza. I w końcu jednak ożeniłeś się pan z nią pomimo oporu rodziny? O Boże, tak, na tym się skończyło. I przywiózł pan ze sobą wszystkie potrzebne dokumenty? Jakie dokumenty? Akt ślubu z Oliwią Corsinari i metrykę urodzenia dziecka. Metrykę urodzenia dziecka? No, metrykę pańskiego syna, Andrei Cavalcantiego. Panie hrabio, przyznaję z żalem, że nie wziąłem ich ze sobą, bo nikt mnie nie uprzedził, że powinienem je zabrać. A niech to diabli, zawołał Monte Cristo. Są aż tak potrzebne? Naturalnie, gdyby ktoś wątpił, że pańskie małżeństwo jest ważne, a syn pański jest pańskim legalnym dzieckiem. Prawda, mogłyby powstać jakieś wątpliwości. We Francji, jak pan wie, przepisy są bardzo surowe. Nie wystarczy, jak we Włoszech, pójść do księdza i powiedzieć mu: kochamy się, połącz nas. We Francji małżeństwo jest aktem cywilnym i aby zawrzeć takie małżeństwo, trzeba przedstawić dowody tożsamości. Co za nieszczęście, że ja tych papierów nie wziąłem? Na szczęście ja je mam. Pan hrabia? Tak. Ach, doprawdy, ależ mamy szczęście, zawołał Toskańczyk, który sądził, że cel jego podróży został chybiony z braku dokumentów i zląkł się, że przez to mogą wystąpić pewne trudności w sprawie 48 000 liwrów. W ogóle o tym nie pomyślałem. Dalibóg, trudno myśleć o wszystkim. Na szczęście ksiądz Busoni pomyślał o tym za pana. To człowiek godny podziwu, a więc przysłał panu te papiery? Oto one. Pełen zachwytu Toskańczyk złożył dłonie jak do modlitwy. Poślubiłeś pan Oliwię Corsinari w kościele świętej Pauliny de Monte Catini. Oto zaświadczenie kapłana. No tak, coś podobnego? Rzekł major, spoglądając ze zdumieniem na zaświadczenie. A to metryka chrztu Andrei Cavalcantiego, wydana przez proboszcza w Sarawecca. Wszystko się zgadza, oznajmił major. Weź pan te dokumenty, bo nic mi po nich, oddasz je synowi, będzie je starannie przechowywał. Ja myślę. A teraz co się tyczy matki tego młodzieńca? O Boże! Zawołał Toskańczyk, któremu zdawało się, że co krok pojawia się nowa trudność. Jej też będziemy do tego potrzebować? O nie, majorze, zresztą czyż ona już nie... o tak, wtrącił major. Czyż nie spłaciła już długu naturze? Niestety tak, odparł spiesznie Toskańczyk. Wiedziałem o tym, powiedział Monte Cristo, umarła 10 lat temu. A ja nadal opłakuję jej śmierć. Major wyciągnął z kieszeni chustkę do nosa i otarł najpierw jedno, potem drugie oko. Co robić? Wszyscy jesteśmy śmiertelni, pocieszył go Monte Cristo. Teraz rozumie pan, że nie trzeba, aby ktoś we Francji dowiedział się, że byłeś z synem rozłączony przez 15 lat. Wszystkie te historyjki o cyganach, porywających dzieci, są u nas niemodne. Posłałeś go pan do kolegium, gdzieś na prowincji, a teraz chcesz, aby tę edukację doszlifował w paryskich wyższych sferach. Właśnie dlatego wyjechałeś pan z Viareggio, gdzieś mieszkał od śmierci żony. To wystarczy. Tak pan myśli? Oczywiście. No to świetnie. A gdyby ktoś dowiedział się o tej długiej rozłące, a tak, co mam mówić? Że zdradziecki preceptor, zaprzedany wrogom pańskiej rodziny, Corsinarim? Oczywiście, porwał dziecko, aby pańskie nazwisko wygasło. A teraz, skoro już ustaliliśmy wszystko, skoro odświeżyliśmy pańskie wspomnienia i już pana nie zawiodą, domyślasz się pan, że przygotowałem mu niespodziankę. Przyjemną? O, jak widzę, nie da się oszukać ojcowskiego serca i oka. Odchrząknął major. Może ktoś panu coś niedyskretnie powiedział, albo po prostu sam pan odgadł, że on tu jest? Kto? Pańskie dziecko, pański syn, Andrea. Tak, domyśliłem się tego, rzekł Toskańczyk z doskonałą flegmą. Naprawdę tu jest? Tak, rzekł Monte Cristo. Lokaj, który tu był, dał mi właśnie znak, że już przybył. A to cudownie. Cudownie, powtarzał major, dociskając szamerowania czamarki. Drogi panie, pojmuję twoje wzruszenie, trzeba ci dać czas, abyś ochłonął. Chcę także przygotować naszego młodego człowieka do tak upragnionego spotkania. Na pewno niecierpliwi się nie mniej niż pan. O, na pewno. A więc za jakiś kwadransik wrócimy tu do pana. A więc przyprowadzisz go pan do mnie? Okażesz aż tyle dobroci, by mi go sam przedstawić? Nie, nie mam zamiaru stawać między ojcem i synem. Zostawię was samych, panie majorze, ale proszę się nie martwić. Gdyby głos krwi zamilkł na chwilę, nie pomyli się pan. Wejdzie tymi drzwiami. To piękny blondyn, może trochę zanadto jasny, o ujmujących manierach zobaczy pan. A propos, odezwał się major, wie pan, że miałem ze sobą tylko 2000 franków, które przekazał mi ksiądz Busoni. Wydałem sporo na podróż i potrzeba panu pieniędzy. Nic oczywistszego, panie Cavalcanti, proszę 8000 franków a konto. Oczy majora zabłysły jak karbunkuły. Winien jestem panu jeszcze 40000 franków, rzekł Monte Cristo. Czy dać ekscelencji pokwitowanie? Spytał major, chowając banknoty do wewnętrznej kieszonki czamary. A po co? Żeby miał pan hrabia dowód dla księdza Busoniego. No to dasz pan pokwitowanie na całą sumę, kiedy już dostaniesz pozostałe 40000. Pomiędzy ludźmi uczciwymi niepotrzebne są takie środki ostrożności. A tak. Pomiędzy ludźmi uczciwymi, zawtórował major. A jeszcze jedno słówko. Ależ słucham. Otóż byłoby dobrze, gdybyś pan rozstał się z tą czamarką. Doprawdy? Zdumiał się major, patrząc na czamarkę z pewnym upodobaniem. Tak właśnie, to się może jeszcze nosi w Viareggio, ale w Paryżu taki strój, choć bardzo elegancki, wyszedł już z mody. Ale co tu mam na siebie włożyć? To, co pan ma w swoich kufrach. W jakich kufrach? Mam ze sobą tylko tłumoczek. Przy sobie oczywiście, po co się obarczać bez potrzeby, a zresztą taki stary żołnierz lubi podróżować na lekko. I właśnie dlatego, ale pan jesteś człowiekiem przezornym i wysłałeś swoje kufry wcześniej. Przybyły wczoraj do hotelu książęcego przy ulicy Richelieu. Przecież tam zamówiłeś pan sobie apartament. To w tych kufrach? Mniemam, że pan kazał lokajowi włożyć tam wszystko, co się może panu przydać. Ubrania cywilne, mundury. Przy ważnych okazjach bierzesz pan oczywiście mundur. Proszę nie zapominać o orderze. We Francji wszyscy się z tego śmieją, ale kto tylko może, zawsze je nosi. Znakomicie, znakomicie, znakomicie, powtarzał major, zaskakiwany wciąż.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Monte Cristo wszedł do błękitnego salonu, gdzie czekał już nań młody człowiek, dość elegancko ubrany, o swobodnej postawie, który wysiadł pół godziny wcześniej przed bramą pałacu z wynajętego kabrioletu. Baptysta łatwo go poznał. Rysopis dany mu przez hrabiego zgadzał się co do joty. Młody, wysoki, jasnowłosy, z rudawą bródką, czarnym okiem, o nadzwyczaj

0: tej bladej skórze i rumianych policzkach. Spostrzegłszy Monte Cristo, podniósł się żywo. — Czy to pan jesteś hrabią de Monte Cristo? — Tak — odparł Monte Cristo. — A ja mam zapewne zaszczyt z wicehrabią Andreą Cavalcantim? — Z wicehrabią Andreą Cavalcantim — powtórzył młodzieniec, kłaniając się dość nonszalancko. — Musisz pan mieć przy sobie list, który mi pana poleca. — Nic o nim jeszcze nie mówiłem, gdyż podpis wydaje mi się naprawdę dziwny. — Sindbad żeglarz, prawda? — A tak, ponieważ zaś znam tylko jednego Sindbada żeglarza, tego z Tysiąca i Jednej Nocy. — No cóż, to jeden z jego potomków, a mój przyjaciel, bardzo bogaty Anglik, oryginał, prawie wariat. Naprawdę nazywa się Lord Wilmore. — A, teraz rozumiem wszystko. — Tak, wszystko jest w porządku. Właśnie tego samego Anglika poznałem w... — Tak, doskonale. Jestem więc na rozkazy pana hrabiego. — Jeśli to prawda... Coś mi pan raczył powiedzieć, uśmiechnął się hrabia. Mam nadzieję, że będziesz tak łaskaw i opowiesz mi trochę o sobie i swojej rodzinie. Chętnie, panie hrabio. I młodzieniec ją opowiadać z płynnością, która dowodziła, że ma znakomitą pamięć. Jestem wicehrabią Andreą Cavalcantim, synem majora Bartolomea Cavalcantiego, wywodzącego się z rodu zapisanego we florenckiej Złotej Księdze. Choć nasza rodzina jest bardzo bogata, ojciec ma 500 000 renty, wiele wycierpiała. Ja sam, panie hrabio, zostałem porwany w wieku 5 lat przez zdradzieckiego guwernera i od 15 lat nie widziałem się z ojcem. Odkąd zacząłem myśleć jak człowiek dorosły, gdy osiągnąłem pełnoletność i stałem się panem samego siebie, szukam go wszędzie, ale bezskutecznie. Dopiero pański przyjaciel Sindbad doniósł mi w liście, że ojciec jest w Paryżu i upoważnił mnie, abym się udał do pana po dalsze informacje. Istotnie, mój panie, to, co mi pan opowiadasz, jest bardzo ciekawe, rzekł hrabia, wpatrując się z ponurym zadowoleniem w tę nonszalancką twarz, przypominającą z urody upadłego anioła. Dobrześ pan uczynił, że się tak we wszystkim zastosowałeś do rad Sindbada. Ojciec pański rzeczywiście tu jest i szuka pana. Hrabia od chwili wejścia do salonu nie spuszczał młodzieńca z oka. Był pełen podziwu dla pewności, jaką okazywał w spojrzeniu i w głosie. Ale gdy padły tak naturalne słowa „Ojciec pański rzeczywiście tu jest i szuka pana”, Andrea podskoczył i wykrzyknął: „Mój ojciec? Mój ojciec tutaj?” No tak, odparł Monte Cristo, pański ojciec, major Bartolomeo Cavalcanti. Przestrach znikł natychmiast z twarzy młodzieńca, jak starty gąbką. A tak, tak, odetchnął, major Bartolomeo Cavalcanti. Mówi pan hrabia, że mój kochany ojciec tu jest? Tak, drogi panie, dodam, że tylko co się z nim rozstałem, a to, co mi opowiadał o swoim utraconym synku, mocno mnie przejęło. Naprawdę, jego cierpienie, obawy, nadzieje mogłyby stworzyć wzruszający poemat. Wreszcie pewnego razu otrzymał wiadomość, że ci, co porwali mu syna, mogą mu go oddać lub wskazać, gdzie się znajduje, za dość znaczną sumę, ale zacny ojciec nie cofnąłby się przed niczym. Wysłał te pieniądze na granicę piemącką razem z paszportem opatrzonym we wszystkie potrzebne wizy do Włoch. Bo przebywałeś pan przecież w południowej Francji, dobrze mi się wydaje? Tak, odparł Andrea, cokolwiek zakłopotany. Przebywałem właśnie w południowej Francji. Powóz miał na pana czekać w Nicei? Tak, panie hrabio, z Nicei pojechałem do Genui, z Genui do Turynu, z Turynu do Chambéry, z Chambéry do Pont de Beauvoisie, a stamtąd do Paryża. No proszę, ojciec wyznaczył panu tę trasę, bo i sam tamtędy jechał i miał nadzieję, że się spotkacie po drodze. Ale nawet gdybyśmy się spotkali, wątpię, czy mój kochany ojciec by mnie rozpoznał. Troszeczkę się zmieniłem od czasu, gdy widzieliśmy się po raz ostatni. Ale jest przecież głos krwi, zareplikował Monte Cristo. Aha, no tak, nie pomyślałem o głosie krwi. A teraz jedna tylko rzecz niepokoi markiza Cavalcantiego. Co pan robiłeś w czasie tej rozłąki? Jak obchodzili się z tobą prześladowcy? Czy przestrzegali względów, jakie ci się należały z uwagi na urodzenie? Czy wreszcie cierpienia duchowe, tysiąckroć gorsze od cierpień fizycznych, nie nadwyrężyły u pana zdolności, jakimi obdarzyła pana natura i czy czujesz się pan w stanie godnie reprezentować w świecie swój ród? Panie hrabio, wyjąkał oszołomiony młodzieniec, mam nadzieję, że żadna fałszywa plotka... Ależ usłyszałem o panu po raz pierwszy od mego przyjaciela. lorda Wilmora, filantropa. Wiem od niego, że znalazł pana w bardzo trudnej sytuacji. Nie wiem, o co chodziło i nie pytałem go o nic, nie jestem wścibski. Zainteresowały go pańskie nieszczęścia, a więc był pan godzien zainteresowania. Powiedział mi, że chce panu zwrócić pozycję, jaką pan stracił, że poszuka pańskiego ojca, że go odnajdzie i zdaje się, że go znalazł, skoro pański ojciec tu jest. Wreszcie wczoraj uprzedził mnie o pańskim przyjeździe, dając mi jednocześnie pewne instrukcje co do pańskiego majątku, ot i wszystko. Wiem, że lord to oryginał, ale jest zarazem człowiekiem, na którym można polegać, a bogatym jak kopalnia złota i może sobie pozwolić na takie dziwactwa bez obawy, że go zrujnują. Toteż obiecałem, że zastosuję się do jego instrukcji. Proszę mi więc nie mieć za złe tego pytania. Będę musiał panu nieco patronować i dlatego chciałbym wiedzieć, czy nieszczęścia, których przecież nie jest pan winien i które nie umniejszają w niczym szacunku, jaki do pana żywię, nie sprawiły, że stał się pan w pewnym sensie obcy światu, w którym miał pan zrobić tak świetną karierę dzięki fortunie i nazwisku. Panie hrabio, odpowiedział młodzieniec, który w miarę, jak mówił hrabia, odzyskiwał poprzednią pewność siebie. Jeśli o to chodzi, możesz pan być zupełnie spokojny. Porwano mnie ojcu z pewnością po to, aby mu później mnie odsprzedać, co też i uczynili. Dlatego wykalkulowali sobie, że aby uzyskać za mnie lepszą cenę, należało podwyższyć moją wartość. Otrzymałem więc dość staranną edukację. Traktowano mnie jako owych niewolników w Azji Mniejszej, których panowie uczyli gramatyki, medycyny i filozofii, aby następnie sprzedać ich drożej w Rzymie. Monte Cristo uśmiechnął się z zadowoleniem. Chyba nie spodziewał się aż tyle po panu Andrei Cavalcantim. Gdyby zresztą, dodał młodzieniec, w moim wychowaniu ujawniły się jakieś usterki, albo raczej w moim obyciu, mam nadzieję, że świat będzie miał dla mnie trochę pobłażliwości, zważywszy na nieszczęścia, jakie mnie spotkały w dzieciństwie i w młodości. No cóż, zrobi pan tak, jak się panu będzie podobało, odparł niedbale Monte Cristo. Jesteś panem własnej woli. To wszystko tylko pana dotyczy, ale przysięgam, że nie powiedziałbym na pańskim miejscu ani słowa o tych przygodach. Pańska historia to romans, a świat, który uwielbia romanse w żółtych okładkach, jakoś nie chce ufać tym, które stanowią żywy welin, nawet jeżeli miałby on takie złocenia jak pan. To jest trudność, którą pozwalam sobie panu zasygnalizować. Zaledwie opowie pan komuś tę wzruszającą historię, a już pomknie w świat zupełnie zniekształcona. Byłby pan takim pozerem jak Antoni, a czasy Antoniego już trochę przebrzmiały. Być może dzięki temu wszyscy by się panem zainteresowali, ale nie wszyscy lubią być w centrum uwagi i przedmiotem komentarzy. W końcu by to pana zmęczyło. Chyba ma pan słuszność, odparł młodzieniec, blednąc pod przenikliwym spojrzeniem Monte Cristo. Bardzo by mi to przeszkadzało. No, ale nie trzeba też przesadzać, bo wtedy, aby uniknąć błędu, popadlibyśmy w jakiś obłęd. Nie, trzeba tylko ustalić prosty plan postępowania. A człowiekowi tak inteligentnemu jak pan będzie się tym łatwiej do niego zastosować, że jest on zgodny z pańskim interesem. Musi mieć pan jakieś dowody i nawiązać przyjaźń z ludźmi godnymi szacunku, aby przeważyło to nad tym, co w pańskiej przeszłości jest niezbyt jasne.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Andrea wyraźnie stracił kontenans. Chętnie zaświadczyłbym za pana, ciągnął Monte Cristo, ale mam w zwyczaju nie tylko wątpić o moich najlepszych przyjaciołach, ale nawet starać się, by inni o nich wątpili. Dlatego też odegrałbym tu rolę niezgodną z moim charakterem, jak mówią dramatopisarze, i naraziłbym się na wygwizdanie, czego sobie wcale nie życzę. Ale, panie hrabio, przez wzgląd na lorda Wilmore, który mnie polecił panu hrabiemu, rzekł zuchwale Andrea. No tak, ale lord Wilmore nie ukrywał przede mną, kochany panie Andreo, że pańska młodość była dość burzliwa. Och, rzekł hrabia, widząc, że Andrea drgnął niespokojnie, bynajmniej nie żądam od pana spowiedzi. Zresztą właśnie dlatego, aby nie musiał pan szukać jakiegoś obcego protektora, posłano do Lucchi po pańskiego ojca, markiza Cavalcantiego. Zaraz się pan z nim zobaczy. Jest może trochę sztywny, trochę sztuczny, ale to sprawka munduru. Kiedy wszyscy dowiedzą się, że służy od 18 lat w armii austriackiej, wszystko będzie jasne. Zazwyczaj nie wymagamy zbyt wiele od Austriaków. Podsumowując, zupełnie wystarczy panu ten ojciec. To uspokaja mnie pan. Rozstaliśmy się tak dawno, że nie zostało mi o nim nawet jedno wspomnienie. A poza tym wie pan, że dużo wybacza się osobom o wielkim majątku. To mój ojciec jest naprawdę tak bogaty? Jest milionerem, 500 000 liwrów renty. A więc, zapytał młodzieniec, znajdę się w dość przyjemnej sytuacji? Drogi panie, w najprzyjemniejszej. Ojciec da panu 50 000 liwrów rocznie, póki będziesz pan w Paryżu. W takim razie zostanę tu na zawsze. Kto może ręczyć za to, co się kiedyś stanie, drogi panie? Człowiek strzela, pan Bóg kulę nosi. Andrea westchnął. Jeżeli jednak przez czas mojego pobytu w Paryżu nie zdarzy się nic, co by mnie zmusiło do wyjazdu, będę na pewno otrzymywał te pieniądze? Ależ oczywiście. Od ojca osobiście? Zaniepokoił się Andrea. Tak, ale sumę tę zagwarantował panu lord Wilmore, który na prośbę pańskiego ojca otworzył panu kredyt w wysokości 5 000 franków miesięcznie u pana Danglara, jednego z najpewniejszych bankierów w Paryżu. A mój ojciec długo zamierza zabawić w Paryżu? Zapytał Andrea z niepokojem. Tylko kilka dni. Obowiązki nie pozwalają mu na wyjazdy dłuższe niż 2 do 3 tygodni. Kochany ojczulek, westchnął Andrea, wyraźnie uradowany rychłym odjazdem. Dlatego też nie chciałbym, rzekł Monte Cristo, udając, że nie poznał się na prawdziwym znaczeniu słów Andrei, opóźniać dłużej waszego spotkania. Jesteś pan gotów uściskać zacnego pana Cavalcantiego? Chyba pan w to nie wątpi. No to proszę wejść do salonu, drogi przyjacielu. Ojciec czeka tam na pana. Andrea skłonił się głęboko i wszedł do salonu. Hrabia odprowadził go wzrokiem, a gdy młodzieniec znikł za drzwiami, nacisnął ukrytą sprężynę. W jednym z obrazów płótno odchyliło się od ramy, tworząc szparę, przez którą można było obserwować, co się dzieje w salonie. Andrea zamknął za sobą drzwi i podszedł do majora, który wstał na odgłos kroków. – Ach, panie ojcze, ojcze najdroższy! – zawołał Andrea tak głośno, aby hrabia mógł to usłyszeć przez zamknięte drzwi. – Czy to naprawdę ty? – Witaj, kochany synu – rzekł z powagą major. – Po tak długiej rozłące, cóż to za radość, że możemy się znów spotkać – mówił Andrea, popatrując wciąż w stronę drzwi. – Jak sobie życzysz, synu? I mężczyźni uściskali się, tak jak to się robi w teatrze francuskim, to znaczy padli sobie sztywno i z rozmachem w ramiona. Już nigdy się nie rozłączymy, prawda? Ależ oczywiście, ale zdaje mi się, synku, że uważasz teraz Francję za swoją drugą ojczyznę. Prawdą jest, że byłbym zrozpaczony, gdybym musiał opuścić Paryż. A ja, rozumiesz, mogę żyć tylko w Lucce. Wracam więc jak najprędzej do Włoch. Ale przed odjazdem, kochany ojcze, oddasz mi na pewno dokumenty, za pomocą których łatwo mi będzie dowieść mojego pochodzenia. Ależ tak, właśnie dlatego przyjechałem. Zbyt wiele trudów to wymagało, aby cię odnaleźć i oddać ci je, byśmy mieli znów zacząć cię szukać. Zajęłoby mi to resztę życia. A gdzież te papiery? Oto i one. Andrea porwał chciwie akt ślubu ojca i swoją metrykę chrztu, a rozłożywszy je ze skwapliwością naturalną u dobrego syna, przebiegł błyskawicznie wzrokiem oba dokumenty, co świadczyło o wprawnym oku i najżywszej ciekawości. Gdy skończył, twarz rozświetliła mu niewypowiedziana radość. Spojrzał na majora z dziwnym uśmiechem i zagadnął. Coś podobnego. I w jego ustach zabrzmiała czysta toskańska mowa. Czyżby we Włoszech nie było galer? Major wyprostował się. Skąd to pytanie? No jeżeli fabrykuje się tak bezkarnie podobne dokumenty? Za jeden taki papierek, mój kochany ojczulku, posłano by cię we Francji na lat 5 świeżego powietrza do Toulonu. Co proszę? Oburzył się toskańczyk, usiłując zachować majestatyczną minę. Kochany panie Cavalcanti, rzekł Andrea i uścisnął znacząco ramię majora. Ile ci płacą, abyś był moim ojcem? Major zaczerpnął tchu do odpowiedzi. Ciii, rzekł Andrea, zniżając głos. Ja pierwszy dam ci dowód zaufania. Dają mi 50 000 franków rocznie, abym był twoim synem. Rozumiesz pan więc, że byłbym ostatnią osobą, która przeczyłaby, że jest pan moim ojcem. Major rozejrzał się wokół z niepokojem. Ech, nie się pan nie boi, jesteśmy sami, rzekł Andrea. Zresztą mówimy po włosku. No, to mnie dają jednorazowo 50 000 franków, oświadczył toskańczyk. Panie Cavalcanti, wierzy pan w bajki? Do tej pory nie wierzyłem, ale teraz chyba muszę zacząć. A więc ma pan dowody? Major wyjął z zanadrza garść złota. I to namacalne, jak pan widzi. I sądzisz pan, że mogę wierzyć obietnicom, jakie mi dają? Tak mi się zdaje. I ten zacny hrabia dotrzyma słowa? Co do joty. Ale rozumiesz pan, aby dotrzymał, musimy dobrze odegrać nasze role. Kim są ci oni? Do licha, bo ja wiem. Ci, którzy napisali do pana, nie otrzymałeś pan listu? No tak. I co było w tym liście? A nie zdradzisz mnie pan? No, na pewno nie nasze interesy się pokrywają. No to niech pan czyta. I major podał list młodzieńcowi. Andrea przeczytał półgłosem. Jesteś ubogi. Czeka cię nieszczęśliwa starość. Czy chciałbyś pan, jeśli nawet nie zostać bogatym, to przynajmniej uzyskać niezależność? Jedź natychmiast do Paryża. Udaj się do hrabiego de Monte Cristo, pola elizejskie 30, i zapytaj go o syna, którego miałeś z markizą Corsinari, a którego porwano, gdy miał 5 lat. Syn ten nazywa się Andrea Cavalcanti. Abyś nie miał pan wątpliwości, jeśli idzie o dobre chęci, niżej podpisanego załączam bon na 2400 lirów toskańskich, płatny u pana Gozzi we Florencji, list rekomendacyjny do pana hrabiego de Monte Cristo, u którego otwieram panu kredyt w wysokości 48 000 franków. Przyjdź do hrabiego 26 maja o 7 wieczorem. Podpisano ksiądz Busoni. Dostałem niemal identyczny list. Od księdza Busoniego? Nie, od jakiegoś Anglika, lorda Wilmora, który używa przydomku Sindbad Żeglarz. Widziałeś go pan? Raz w życiu. Gdzie? A, właśnie tego nie chcę panu powiedzieć. Nie może pan wiedzieć tyle, co ja. No, a co było w tym pańskim liście? Czytaj pan. Jesteś pan biedny, masz przed sobą nędzną przyszłość. Chcesz zdobyć pozycję, być wolnym i bogatym? Do licha, wtrącił młodzieniec, kołysząc się na piętach. Po co w ogóle pytać o takie rzeczy? Wsiądź do dyliżansu pocztowego, który będzie na ciebie czekać, gotowy przy wyjeździe z Nicei za rogatką genueńską. Pojedziesz przez Turyn, Chambéry i Pont de Beauvoisin. 26 maja o 7 wieczorem staw się u hrabiego de Monte Cristo, pola elizejskie, i zapytaj go o twego ojca. Jesteś synem markiza Bartolomea Cavalcantiego i markizy Olivii Corsinari, jak to stwierdzają dokumenty, które ci doręczy markiz. Dzięki nim będziesz mógł występować pod tym nazwiskiem na paryskich salonach. Dochód w wysokości 50 000 franków rocznie pozwoli ci na życie zgodne z twoją pozycją. Załączam bon na 5 000 franków, płatny u pana Ferrea, bankiera w Nicei, i list polecający do hrabiego de Monte Cristo. Zobowiązałem hrabiego, aby zaspokajał pańskie potrzeby. Sindbad Żeglarz.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

taka jesteś dla mnie naj, naj, naj, że tylko ciebie widzieć chcę, bo na ciebie patrzeć to mi graj, na inną zerkać nie.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

zgubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: trzech nami noc. W górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio, jesteś pytany.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak wiesz? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczyny czasami też. Czas w pośpiechu figle nam płata, piłka toczy się w bramkę pustą. Wyrósł człowiek już z małolata.

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Pozzo.
1: Radio Pogoda. Gra dla każdego.

0: uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy. Radio Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig, pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

0: Władysław Kozakiewicz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Chłopiecki tarum byłby dla mnie parą, chcą przeżyć i śpiewająco razem iść. Chłopiecki tarum byłby dla mnie parą,